Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Szczecinek.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Radio SK. No hesitation if you step, you get a race.

0: szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.
3: SK Szczecinek News.
4: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Kampania edukacyjno-społeczna Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to wyjątkowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jej głównym celem jest inspirowanie mieszkańców do rozwoju, zmiany ścieżki zawodowej i odkrywania nowych pasji na każdym etapie życia. A na temat kampanii z rzeczniczką prasową Urzędu Marszałkowskiego panią Gabrielą Wiatr rozmawiał Krzysztof Baziuniak. Posłuchajcie.
5: Dzisiaj będziemy rozmawiali o kampanii edukacyjnej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, a moim gościem jest pani Gabriela Wiatr.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Zacznijmy od samego początku. Jest to projekt długofalowy o wdzięcznej nazwie Możesz Wszystko, ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na organizację takiego wydarzenia.
6: Tak naprawdę ten komponent Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to jest jeden z elementów takiej potężnej kampanii, potężnego projektu realizowanego w ramach KPO pod nazwą More Life Future.
5: Tak.
6: I cała idea polega na tym, że żyjemy w rzeczywistości, która się zmienia tak dynamicznie na naszych oczach wręcz, zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany, że okazuje się, że trudno jest zaplanować jakąś ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, wyznaczyć sobie jakieś z góry upatrzone pozycje i trzymać się ich przez całe życie. Po prostu ta rzeczywistość niesie tak dynamiczne zmiany, że chcieliśmy wyjść do mieszkańców z takimi pomysłami, które ich zainspirują do większej otwartości, elastyczności, żeby pokazać im jakby narzędzia samorozwoju, po to, żeby mogli rzeczywiście skutecznie znaleźć się, nie wiem, na rynku pracy, w życiu, żeby realizować swoje pomysły, na które czasami nie mają odwagi. To był główny cel powstania tego projektu i on się rzeczywiście składa z bardzo różnorakich działań.
5: No tak, no bo nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość, ale osoby dorosłe też często zmieniają jakby swoją ścieżkę zawodową i to też jest dla nich program, tak?
6: Dokładnie tak. Chodzi tutaj, te działania są skierowane zarówno do młodzieży, no bo dzisiaj wejście w dorosłość faktycznie bywa skomplikowane, ale również wyciągnięcie ręki do osób już dojrzałych, pokazanie, że zmian można dokonywać bez względu na miejsce i bez względu na okoliczności, bez względu na wiek, że czasem naprawdę trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo za tym krokiem potem idą te zmiany, które czasami nas potrafią zaskoczyć. I to też pokazują bohaterowie tej kampanii wcześniej wspomnianej, Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, bo w ramach tego programu dotarliśmy do mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy właśnie opowiadają swoją historię, którzy realizują się w najróżniejszych dziedzinach. I faktycznie z tych historii wychodzi, że czasem wystarczy zdobyć się na odwagę i że życie potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Spośród tych wielu, wielu historii wybraliśmy takie najbardziej spektakularne, można powiedzieć, chociaż one wszystkie są bardzo inspirujące.
5: Wszystkie na swój sposób inspirują.
6: Wszystkie na swój sposób są niezwykle ciekawe. No i mamy takich naszych pięciu najważniejszych ambasadorów, którzy opowiadając o swoim życiu, o swojej pracy, o swojej aktywności, no pokazują właśnie, że możesz wszystko.
5: Na spotkaniu, które się odbędzie się 2 czerwca w Teatrze Polskim. Ci ambasadorzy będą na miejscu, będą opowiadać swoje historie?
6: Będą. Nasi ambasadorzy zobowiązali się i tutaj no, jesteśmy im niezwykle wdzięczni, bo poświęcają swój czas, energię i są dyspozycyjni.
5: Mimo dużej aktywności, jak pani powiedziała.
6: Do wielkiej aktywności, tak. Oni uczestniczą w wydarzeniach, które my organizujemy, właśnie pokazując swoje historie. Oni są też bohaterami

0: spotu, nowego spotu reklamowego, który opowiada o Pomorzu Zachodnim właśnie przez pryzmat ludzi, którzy tutaj znaleźli sposób na siebie i osiągają sukcesy. Bo ci ambasadorzy to jest Przemysław Kowalewski, to jest pisarz, który co chwilka wydaje nową książkę. Tak, tak, jest dokładnie. Bardzo, bardzo poczytny.
1: Sam mam na koncie przeczytaną jedną, wprawdzie dopiero, ale mianowicie Kozła, także świetna książka, świetny pisarz.
0: Tak, i ta jego historia też jest niesamowita, bo on mówił, że no, zawsze marzył o tym, żeby pisać, miał za sobą jakieś próby, ale generalnie pisał do szuflady. I w momencie, jak się zdecydował, no przecież nie mógł wiedzieć, że tak się potoczy ta jego kariera, że dzisiaj no, nadal jest samorządowcem, bo pracuje w Morskim Centrum Nauki, ale no, jest rozchwytywanym pisarzem.
1: Jest na topie.
0: Następnie mamy Aleksandrę Medwej-Gruszkę. To jest fotografka, artystka, która eksperymentuje z różnymi formami twórczości i właściwie jej historia też jest taka, że zrobiła jedną fotografię, wysłała gdzieś na jakiś konkurs i naraz się okazało, że jest w topie artystów światowych. I także też jej historia jest taka bardzo inspirująca. Następnie Marek Rupiński, wspaniały człowiek, otwarty, rozmowny, serdeczny, jest ultrakolarzem. No, i do tej pory jakby o nim wiedzieli ludzie, którzy się pasjonują kolarstwem, bo on przebywa niesamowite odległości i zdobywa coraz to nowe tytuły. No a dzisiaj troszkę też rozpromowaliśmy samą no, człowieka, który naprawdę jest znowu liczy się w światowej czołówce w tej swojej dziedzinie. Mamy Robina Rogalskiego. To jest pierwszy Polak, który jest fabrycznym kierowcą GT3 Lamborghini. I to jest też ciekawa historia, bo to jest bardzo młody człowiek. Mhm. A z kolei i dzisiaj jest znowu w światowej czołówce. A zaczął od tego, że poszedł sobie z kolegami na gokardy i straszne tam dostał lanie manto, bo mu nic nie wychodziło. I tak mu to wjechało na ambicje, że stwierdził, że on się nauczy jeździć. Mhm. I to był początek jego niesamowitej kariery.
1: Świetny przykład, że wejdę w słowo, świetny przykład tego, że potknięcie właśnie może być tym punktem zapalnym, tą motywacją. To, że coś po drodze się nie udało, to nie
0: oczywiście
1: znaczy, żeby odpuszczać.
0: Wszyscy zresztą ci ambasadorzy to podkreślają, że czasem właśnie gdzieś tam na początku źródła było właśnie no, jakiś błąd, jakieś potknięcie, jakieś zabłądzenie. Był też na początku brak odwagi, a potem na zasadzie, no ale jolo, co mam do stracenia? No przecież to tak,
1: dokładnie. Co mam do stracenia?
0: Tak. To też właśnie bardzo podkreśla Agnieszka Piegat, już ta ostatnia z naszych ambasadorek. Ona jest naukowczynią, która pracuje nad terapiami chorób nowotworowych i jest na dobrej drodze do bardzo ważnych już rozwiązań, które pomogą leczyć ludzi. I ona też opowiada, że no jak zaczynają swoją jakieś badania, no to oni też nie wiedzą, dokąd ich to wszystko doprowadzi.
1: Tak. Coś pięknego, naprawdę. To są historie, które inspirują i inspirować będą zawsze. Takich ludzi jest mnóstwo. Fajnie, że w waszej kampanii pięć takich potężnych wręcz nazwisk występuje.
0: A będzie szósta. Będzie szósta osoba, dlatego że no, to już rozpisaliśmy taki konkurs na szóstego ambasadora. I też przyznam, że bardzo nas ucieszyło to, że było spore zainteresowanie, bo tych historii nam wpłynęło dużo. Ciężko było wybrać. Bo to
1: na pewno.
0: Naraz się okazuje,
1: nie,
0: że...
1: Nie chciałbym odpowiadać za wybieranie.
0: Tak, ale naraz się okazuje, że wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokoło siebie.
1: Tak.
0: I ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, to są nasi sąsiedzi. My pewnie robimy, nie wiem, zakupy w tym samym sklepie, tak? Mijamy się w przychodni czy gdzieś. To są ludzie obok nas. I wystarczy po prostu z nimi porozmawiać, wystarczy ich odkryć. I okazuje się, że potrafią bardzo ubogacić zarówno tak indywidualnie każdego z ludzi, którzy chcą tego posłuchać, ale poprzez to, że właśnie osiągają osiągają te sukcesy, że są aktywni, no to czynią Pomorze Zachodnie lepszym.
1: Tak, tak. No właśnie, nie zawsze potrzebujemy znanych nazwisk, znanych osobistości, które znamy na przykład z mediów, żeby móc się zainspirować. Właśnie tak jak pani powiedziała, świetnie to pani ujęła, to może być sąsiad obok, który ma niezwykłą historię i potrafi zmotywować i zainspirować do działania.
0: Dokładnie tak, a tutaj jeszcze jest taki komponent, powiedziałabym, takiej dużej autentyczności, bo oczywiście mogliśmy poprosić jakąś znaną twarz, celebrytę, nie wiem, kogoś, kto jest kojarzony, żeby tutaj użyczył swojego wizerunku na nasze potrzeby, tylko jaka za nim idzie historia?
1: Tak.
0: To by było sztuczne i po prostu wiem, że kiedyś tak się robiło, ale dzisiaj szukaliśmy właśnie tych realnych ludzi z krwi i kości. Ja przyznam, że osobiście bardzo ich podziwiam również za to, że dzielą się swoim życiem, no bo przecież naraz się okazuje, że są bohaterami kampanii, że nie wiem, na paczkomatach są ich wizerunki, że uczestniczą w słuchowisku, które jest w radiu puszczane i to nie jest fikcja. To wszystko jest oparte na ich faktycznych losach.
1: To wszystko jest prawdziwe.
0: Tak.
1: A czy oni wszyscy są w jakiś sposób związani z Pomorzem Zachodnim? Czy,
0: tak, właśnie o to chodziło.
1: No, świetnie.
0: O to chodziło,
1: właśnie nie miałem pewności, niby oczywiste, ale chciałbym dopytać. No to świetnie, naprawdę.
0: Wszyscy tutaj mieszkają, czyli... nie wszyscy tutaj stricte pracują, bo Marek Rupiński jeździ po całym świecie swoim rowerem, ale to tutaj trenuje, to tutaj wokół Zalewu Szczecińskiego naszą wspaniałą trasą rowerową zasuwa dwa razy dziennie. Także tak, to są naprawdę nasi mieszkańcy.
1: No tak jak pani wspomniała, wydarzenie podsumowuje projekt More Life Future oraz kampanię społeczną i jakie najważniejsze efekty udało się osiągnąć?
0: Wydaje mi się, że dużym naprawdę sukcesem jest liczba osób, które skorzystały z tych działań. Bo poza ambasadorami i tymi historiami, to na przykład summer campy dla młodzieży. To są takie spotkania w Międzyzdrojach, w czasie których organizujemy, to są strasznie bogate programy, to jest wszystko naładowane spotkaniami z ekspertami, z wykładowcami akademickimi, z praktykami, którzy też wyposażają młodzież w takie umiejętności, których niestety szkoła rzadko dostarcza. I w tej chwili w tym ostatnim summer campie wzięło udział blisko 1500 uczniów.
1: Wow.
0: No to jest skala. Oni są tak z takim entuzjazmem do tego podchodzą, bo tam są najróżniejsze warsztaty. To są i psychologiczne, i takich umiejętności praktycznych, i autoprezentacji. Są zajęcia przed kamerą na przykład, ale też taka możliwość, żeby się spotkać właśnie z autorytetami, dlatego że tam wśród prelegentów są takie nazwiska, które oni znają po prostu rzeczywiście z przestrzeni publicznej, więc to dla nich naprawdę jest bardzo atrakcyjne, jak w ciągu tych dwóch dni chyba 40 godzin zajęć warsztatowych, wieczorem jest wspólna zabawa, bo to są młodzi ludzie, więc to też jest istotne. Oni też wtedy zawiązują przyjaźnie, kontakty.
1: Integracja jest bardzo ważna. Myślę, że w tych czasach jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
0: To też pozwala na wykształcenie właśnie takich umiejętności społecznych, na wykształcenie też umiejętności współpracy, kontaktu z innymi ludźmi. I ja jestem przekonana, że tego typu znajomości mogą zostać na całe życie i nigdy nie wiemy, kiedy naraz się okaże, że one były czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi właśnie o jakąś decyzję rozwojową.
1: Dokładnie. No niektóre takie aspekty rozwijają się samoistnie, więc takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Nie musimy iść na spotkanie z kimś z takim nastawieniem, że coś z tego będzie, tylko niektóre rzeczy dzieją się same z odrobiną naszej pomocy.
0: Oczywiście. I ta zwłaszcza w przypadku młodych ludzi tutaj i tych wydarzeń, to fajna jest ta spontaniczność, że jeżeli pokazujemy, że musicie mieć takie umiejętności, które pozwolą wam potem znowu sięgać po inne skille, to jest właściwie dzisiaj jakimś fundamentem w funkcjonowaniu na przyszłość. Drugie 1500 osób młodych wzięło udział w takim z kolei działaniu jak Mistrzowie Pomorza Zachodniego, nowe pomysły dla Horeca. I to były zajęcia adresowane do uczniów szkół gastronomicznych z całego regionu. Myśmy jeździli rzeczywiście po całym województwie, gdzie tą twarzą i tą postacią, tą gwiazdą trochę, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach, to był Pascal Brodnicki.
1: O, świetnie.
0: Oj, on nas w ogóle strasznie ujął.
1: Rozbroił,
0: bo się okazało, że nigdy nie mamy do końca pewności, kto jest jakim człowiekiem, a Pascal się okazał kimś niezwykle otwartym, takim, powiedziałabym, nienadętym. On sam czerpał z tego ogromną przyjemność, sam z tymi uczniami wchodził w relacje, rozmawiał, angażował się niezwykle, był naprawdę bardzo fajnym gościem i strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten program. No ale tam też mieli zajęcia uczniowie, na przykład z ekspertem od trudnych klientów.
1: O.
0: Takie rzeczy. Mieli z Mariuszem Siwakiem, to jest szef kuchni. On z kolei pokazał, jak z produktów regionalnych robić fajne dania, czyli też coś, co jest w tej chwili na topie, ale co trzeba uświadamiać. Później mieliśmy też specjalistkę od fajnych fotografii właśnie jedzenia. I Zuzanna Ploch mówiła, jak szczelić taką fotę telefonem, która później będzie wiralem. Także to też było super.
1: Mając przy sobie tylko telefon, gdzie nie jest potrzebny, nie wiadomo jak profesjonalny sprzęt.
0: No to dokładnie. Piotr Budzki mówił o sztucznej inteligencji, o tym, jak może wspierać człowieka w turystyce na przykład, no bo to jest istotne, żeby wiedzieć, jak z takich narzędzi korzystać. No i mieliśmy też Kacpra Jurzyka, mistrza latte art, który udowodnił, że szczecińska kawa to jest w ogóle the best.
1: Wow, super, świetnie. A najbliższe wydarzenie tego typu, jak właśnie Summer Camp, czy jakieś inne w najbliższym czasie jest planowane?
0: Znaczy Summer Camp, jak sama nazwa wskazuje, są Summer Campami i tegoroczna edycja już była. Natomiast chcemy do tego wracać, bo Summer Campów już były 4 edycje. Więc widzimy, że to się sprawdza. To jest też, myślę, że bardzo ciekawa forma i atrakcyjna dla młodych ludzi, jak się można na to zakwalifikować, do udziału w tych Summer Campach. Uczniowie muszą nam przysyłać filmiki, na których prezentują jakby swój zawód przyszłości, jakieś marzenia, jakby taka znowu nauka autoprezentacji. Dla młodych ludzi to jest w ogóle też atrakcyjne, no bo dzisiaj wiadomo, że...
1: Samo zgłoszenie już jest kreatywne.
0: Że samo zgłoszenie jest kreatywne, a młodzi w tym siedzą. Te nowe technologie są dla nich zawsze ciekawe i pociągające.
1: Fajnie, naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, 2 czerwca widzimy się w Teatrze Polskim, oczywiście w Szczecinie. Czego możemy się spodziewać na miejscu?
0: No to będzie, ja nawet nie chcę zdradzać szczegółów.
1: Bo to będzie tak dużo, że...
0: Będzie tego dużo.
1: My oczywiście będziemy na miejscu, jak najbardziej zachęcamy, no ale żeby troszeczkę chociaż zdradzić, czego
0: ja
1: można się spodziewać.
0: Tak, nie będę zdradzała szczegółów, nie będę, bo chciałabym, żeby osoby, które się rejestrują i będą miały trochę niespodzianki, ale powiem w ten sposób. My nauczyliśmy się robić tego typu wydarzenia naprawdę na najlepszym poziomie. I to jest zawsze niezwykłe widowisko i pod względem wizualnym. Zawsze jest pełne treści, z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie. No, jak już powiedziałam, ambasadorzy, wiadomo, też będzie spot prezentowany. Natomiast no, myślę, że to będzie na tyle... gęsty wieczór, że warto sobie zaplanować ten czas.
1: Gdzie można się zarejestrować na te wydarzenia?
0: Poprzez stronę internetową. Najlepiej wejść na naszą stronę i poszukać właśnie tych naszych projektów i w ogóle sobie poszperać po tych wszystkich działaniach, bo właśnie można na przykład sobie obejrzeć filmiki ze wszystkimi, którzy pretendowali do roli ambasadorów. Także to jest naprawdę...
1: Tak, można obejrzeć?
0: Tak, one są wszystkie dostępne online'owo i można wejść troszeczkę w buty innych ludzi.
1: Świetnie. Bardzo, bardzo fajnie, że jest to dostępne. Start o której godzinie?
0: Startujemy o godzinie 17, także Teatr Polski serdecznie zapraszam.
1: Również ja dołączam się do zaproszeń. Zapraszamy, jako że jesteśmy patronem tego cudownego wydarzenia. A moim gościem była pani Gabriela Wiatr. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecinek.
3: Kino pod chmurką, widowiskowe balony na niebie, zapach porannej kawy na targu śniadaniowym i potężne basy podczas Materia Festu. Kalendarz imprez w Szczecinku pęka w szwach, a my już teraz sprawdzamy, gdzie warto zarezerwować wolne weekendy. O wakacyjnych planach opowiedziały mi autorki Zamieszania, Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
4: My tytułem wstępu chciałyśmy powiedzieć, że chyba najintensywniejszy sezon przed nami.
0: Tak.
4: I naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, będzie się działo tak dużo, co dzieje praktycznie w każdym miesiącu, także...
5: Prawie każdy weekend mamy zaplanowane dla Państwa aktywności. Mam wrażenie, że oferta jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo oprócz tych naszych dużych sztampowych festiwali, o których jeszcze pewnie będziemy mówić bliżej nich, czyli Art Pikniku, Materia Festu i Festiwalu Balonowego, którymi nasze miasto stoi od lat, no to nowości.
4: Tak, sezon zaczynamy tak naprawdę od czerwca, jakby, bo wtedy już jakby czujemy te wakacje i tak naprawdę sezon letni się wtedy rozpoczyna. Rozpoczynamy prestiżowym wydarzeniem tanecznym, które jest już znane wszystkim naszym mieszkańcom, organizowane przez Klub Tańca Towarzyskiego AIDA i oczywiście SAPIK, turniej tańca o koszczek truskawek. Czy może być jeszcze bardziej wyjątkowe trofeum niż koszczek truskawek? No sami powiedzcie. Zaraz potem już jedno z największych muzycznych wydarzeń tego sezonu, czyli rozpoczęcie festiwalowego lata w Szczecinku, koncert muzyczny Lato. Dwa dni pełne muzyki wystąpią na naszej scenie, między innymi Wactoja, Meduza, Kubańczyk, no i oczywiście Calvi Remi, czyli akcent szczecinecki też. A w drugi dzień Sławomir, Golec Orkiestra, DJ Suchar i Rytm Rebels. Już 14 czerwca wraca wydarzenie, które w zeszłym roku bardzo spodobało się naszym mieszkańcom, czyli Targ Śniadaniowy, druga edycja. To takie wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat, bo to połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia pod gołym niebem, czyli coś, co Polacy bardzo kochają, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. I tym razem też planujemy muzyczną niespodziankę i oczywiście nie zabraknie animacji dla dzieci.
5: Wydarzenie dla całych rodzin z animacjami, atrakcjami dla dzieci, gdzie rodzice mogą zjeść na spokojnie śniadanie, mając swoje pociechy na oku i co, w pięknych przede wszystkim okolicznościach terenu zielonego pod Zakazami. Sezon letni to także nasze kina plenerowe, które mieszkańcy Szczecinka pokochali. Przypominamy, że kina plenerowe goszczą w różnych częściach naszego miasta, za każdym razem w innej jego części. Natomiast w drugiej połowie czerwca będziemy mieli dla Was takie wyjątkowe wydarzenie, kino plenerowe z Wawel-Trakiem.
4: Czyli zainaugurujemy sezon kina letniego na słodko.
5: Dokładnie. A końcówka czerwca to dwa wydarzenia. Gra miejska, jak co roku ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. O szczegółach poinformujemy Państwa oczywiście bliżej wydarzenia. Śledźcie nasze media społecznościowe oraz naszą stronę www.sapik.szczecinek.pl. No i drugie wydarzenie tego samego dnia to Noc Kupały. W tamtym roku wianki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie się Państwo dobrze bawić na tym wydarzeniu. Przechodzimy do lipca.
4: Tak, w lipcu nie zwalniamy tempa. Rozpoczynamy miesiąc 4 lipca Świętem Wody, czyli też wydarzenie, które myślę, że spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w zeszłym roku i stąd jego kontynuacja. Zawody smoczych łodzi, przejazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
5: Po Święcie Wody zaprosimy Państwa na festiwal, na totalną nowość. Festiwal Viva Cultura, który będzie prezentował naszym mieszkańcom kulturę ludową Ameryki Łacińskiej. Zupełnie egzotyczny i nowy akcent w naszym kalendarzu. Szczegóły już.
4: Tak, i to wydarzenie odbędzie się na muszli koncertowej, bo nasza muszla jest już piękna, wyremontowana, oddana do użytku.
5: Potwierdzam, że piękna.
4: I będziemy teraz ją chcieli włączyć w nasz sezon. Będziemy chcieli, żeby wydarzenia odbywały się też na muszli, co też jest nawiązaniem do dawnych lat, gdzie co tydzień były imprezy na muszli. Myślę, że większość z nas pamięta, jak były te takie różne pikniki, muzyczne wydarzenia, koncerty. Muszla była bardzo żywa i była takim jakby centralnym miejscem wydarzeń letnich. I taki też jest nasz cel w tym roku. Dużo wydarzeń odbędzie się właśnie na muszli koncertowej.
5: Zresztą jest to cudowne miejsce, które, że tak powiem, aż się prosi o to, by robić tam dużo wspaniałych wydarzeń. No i przechodzimy do naszego ulubionego art pikniku.
4: Tak, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu letnim. I tak naprawdę w tym roku bardzo dużo gwiazd, bo pierwszego dnia Andrzej Piaseczny oraz Grupson, a drugiego dnia Kasia Kowalska i Various Monks, czyli no, muzyka, którą znamy wszyscy i myślę, że wpisująca się bardzo w klimat i zarówno na pikniku i tego, co chcą słuchać nasi mieszkańcy, bo widzieliśmy pierwsze reakcje po tym, jak ogłosiliśmy naszych artystów, że są bardzo pozytywne i że to będą takie koncerty, na które warto czekać. Poza tym Art Piknik to jak zwykle teatr, sztuka, performance. O tym jeszcze na tę chwilę nie będziemy zdradzać. Natomiast jak w poprzednich latach chcemy, żeby się dużo działo, żeby ten festiwal wyszedł do miasta, żeby był wśród ludzi i żeby właśnie łączył te wszystkie sztuki ze sobą.
5: I sierpień.
4: W tym roku po raz pierwszy koncert rapowy, czyli wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Jest to projekt realizowany z budżetu obywatelskiego Szczecinek 2026. Połączenie graffiti jam, zawodów breakdance'a, ale też koncertów. I na naszej scenie będzie można usłyszeć m.in. Kękę.
5: Kolejne wydarzenie, jak co roku już od wielu, wielu lat, festiwal balonowy, który w tym roku między 6 a 8 sierpnia będzie gościł w naszym mieście. To jest jedno z tych wydarzeń, które ściąga rzesze miłośników balonowego sportu do naszego miasta, zarówno jeśli chodzi o ekipy balonowe, ale jak i turystów, którzy z chęcią oglądają wydarzenia tak, takie jak gala.
4: Zdecydowanie jedno z najbardziej spektakularnych, kolorowych wydarzeń w
5: Zdecydowanie. Nasi mieszkańcy kochają po prostu, kiedy balony latają po szczecineckim niebie. Wygląda to po prostu pięknie. Zresztą
4: tak, jest to niesamowity widok, jak na przykład rano się budzimy i się okazuje, że ekipy już wystartowały, lecą nad niebem, lecą nad Szczecinkiem i my ze swoich domów już podziwiamy.
3: Widziałam, że chyba wy nawet na Sapiku ostatnio zrobiłyście konkurs, właśnie żeby wrzucali najfajniejsze zdjęcia. Ten czerwony balon w kształcie serca, który się odbija od tej tafli wody.
4: No coś wspaniałego. I naprawdę myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie, które jedno z takich, które cieszy najbardziej, tak? Czyli jak my widzimy te balony, te przepiękne balony, kolorowe, na tle błękitnego nieba, unoszące się nad naszym miastem, nad tą właśnie taflą jeziora, no bo umówmy się, nasze miasto jest piękne, jest pięknie położone, więc jakby ta sceneria idealnie współgra z tymi balonami. Jak mieszkańcy to widzą, jak turyści to widzą, to myślę, że to jest ta największa radość i to jest to właśnie wydarzenie, które no, cieszy się takim największym zainteresowaniem ze względu na to, że jest po prostu wizualnie też przepiękne.
5: Mhm. No i nocna gala balonowa, jak co roku przyciąga tłumy po prostu miłośników sportu balonowego.
4: Tak naprawdę coraz więcej. Bo
5: dokładnie.
4: Mieliśmy
5: dokładnie
4: rekordową liczbę uczestników i to było tak. Coś niesamowitego. Oglądać takie tłumy podziwiające, tańczące balony.
5: No to wydarzenie na pewno jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej kochanych przez naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku pogoda pozwoli nam, aby te wszystkie loty się odbywały, no bo rzeczywiście nie ma drugiego takiego wydarzenia, które byłoby aż tak zależne od czynników zewnętrznych. Czasami widzicie Państwo piękne niebo, lekki wiaterek, a balony nie mogą już wystartować, bo jakby to nie są już bezpieczne warunki. I tutaj też zawsze apelujemy o to, żebyście Państwo ufali nam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I czasami, jeśli balony nie startują, to nie dlatego, że jest w tym jakaś zła intencja, tylko po prostu warunki są bezwzględne, tak, i niekorzystne i tego dnia balony nie wystartują, ale ponieważ formuła w tamtym roku nieco się zmieniła, plac koncertowy został placem balonowym.
4: I w tym roku też tak będzie?
5: To dokładnie, będzie dokładnie w tym roku i mamy tam całe miasteczko dosłownie takie balonowe,
4: nazwijmy
5: to.
4: To będzie główna lokalizacja festiwalu, także już teraz właśnie to możemy powiedzieć, że plac koncertowy będzie takim naszym głównym punktem festiwalowym i tam będzie można się zbierać. I
5: na pewno tam będzie się działo. Dlatego rezerwujcie sobie Państwo 6, 7 i 8 sierpnia. Warto zostać w Szczecinku i urlopy.
4: Albo przyjechać do Szczecinka,
5: albo urlopy tak poplanować, żeby móc w te dni być, bo chyba nie ma większych emocji niż te nadlatujące balony. Cudowne. No ale to nie wszystko, bo w momencie, kiedy festiwal balonowy bardzo dobrze nas nastroi, to chcemy dobrze zakończyć wakacje. No i najlepiej przy mocnych metalowych brzmieniach. Pod wieżą Bismarka oczywiście, czyli Materia Fest 14. To już 14. edycja tego festiwalu. Słyszeliście już Państwo o nim dużo. W tym roku duże gwiazdy polskiej sceny metalowej. Cudowne wydarzenie, konkurs dla młodych kapel. Dwa dni wspaniałego, mocnego grania dla miłośników tej muzyki, ale nie tylko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze, że karta mieszkańca daje Wam prawo do dobrych cen biletów, wyjątkowych dla naszych mieszkańców. Musicie z nami być. To będzie mocne zakończenie wakacji.
4: My nie zwalniamy tempa i wcale nie kończymy sezonu razem z wakacjami, tylko sezon wydłużamy. Wydłużyliśmy go o maj, wydłużamy go także o wrzesień. Już 5 września druga edycja Festiwalu Światła, czyli wydarzenia, które miało premierę w zeszłym roku i spotkało się z tak wspaniałym odbiorem mieszkańców i z tak niesamowitą frekwencją, która nawet nas zaskoczyła, że w tym roku no, nie mogło być kalendarza imprezy sezonu bez tego wydarzenia. Myślę, że ono już na stałe też się wpisze do naszego kalendarza i będzie to taki stały punkt programu. Festiwal Światła, jedno z najpiękniejszych też wydarzeń. Niezwykła sceneria, iluminacje, pokazy, światło. Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat, tak jakbyśmy się trochę do Narni przynosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca. Zupełnie też inaczej patrzymy na te miejsce, które znamy i na nasze ścieżki, którymi na co dzień spacerujemy. Więc myślę, że to po raz kolejny będzie wyjątkowe wydarzenie. 5 września w Parku Miejskim.
5: No i na koniec Gryf Jazz Festival. To już druga edycja tego wydarzenia. Będą to międzynarodowe warsztaty jazzowe zwieńczone koncertami uczestników, ale oczywiście z udziałem gwiazd sceny muzycznej jazzowej. Zachęcamy Was, ja przede wszystkim miłośników muzyki jazzowej, do bycia z nami w tych dniach. Przypomnę 11 i 12 września.
4: Ja myślę, że jazz we wrześniu to jest takie idealne zakończenie sezonu, takie muzyczne podsumowanie.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Już w czerwcu swój niezwykle udany sezon zamknie uwielbiane przez mieszkanki naszego regionu Miasto Kobiet. Jest to unikalna przestrzeń pełna kobiecej energii i inspiracji. O Mieście Kobiet i o dotychczasowych sukcesach projektu opowiedziały mi Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
6: Co nas jeszcze czeka w Mieście Kobiet?
4: Będzie taka nietypowa sesja zdjęciowa, bo będzie to sesja zdjęciowa dziewczyn i nas, czyli Miasta Kobiet. Chciałybyśmy zrobić wspólną sesję zdjęciową w plenerze z dziewczynami. Będzie nam robić zdjęcia fotografka, więc w totalnej takiej właśnie kobiecej atmosferze. I te zdjęcia będą później też wykorzystywane do promocji Miasta Kobiet, bo tak naprawdę chcemy wszystkim pokazać, że to nie tylko my cztery, ale też dziewczyny tworzą z nami Miasto Kobiet, bo tak jak już kilkakrotnie powtarzałyśmy, mamy już zbudowaną społeczność. Są dziewczyny, które są regularnie na naszych spotkaniach. Niektóre naprawdę na prawie wszystkich spotkaniach są z nami od początku. Chciałybyśmy im w ten sposób też podziękować. Chciałybyśmy, żeby one były też częścią i twarzą Miasta Kobiet. Dlatego wspólna sesja zdjęciowa, mamy nadzieję, że będzie pięknie. No i potem zobaczycie efekty, bo będziemy tym reklamować kolejny sezon Miasta Kobiet.
5: Ja tutaj powiem, że w ogóle to, co jest chyba w tym roku też takie wyjątkowe, to to, że w zasadzie każdy pomysł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo przypomnę, że ostatnio widziałyśmy się na warsztatach akwarelowych i z planowanego jednego warsztatu dla około 30 kobiet zrobiły się dwa warsztaty na około 80 kobiet. Czyli jakby totalnie byłyśmy zaskoczone zainteresowaniem, a jednocześnie właśnie potrzeba wśród dziewczyn, żeby być razem i tworzyć, robić coś twórczego. Wiecie, to jest taka przestrzeń bez oceny. Tam nie było, że kto ładniej. Nie, wręcz.
4: Chociaż było trochę śmiechu.
5: Ale nie zmienia to faktu, że bardzo zależy nam, żeby właśnie Miasto Kobiet to była taka przestrzeń bez ocen, bez komentarzy. Nie ma znaczenia, czy przyjdziesz w dresach, czy w szpilkach. Zrób tak, żeby w tobie było wygodnie, spędź z nami dobrze czas, pogadamy, bo to, co chcemy też tworzyć tą społecznością, weź one tam nie popraw, jeśli się mylę, ale to przede wszystkim taką sieć relacji, które mogą działać twórczo, inspirować nas do działania, a jednocześnie jakby bardzo nam zależy, żeby ta przestrzeń była naprawdę wolna od ocen, ciśnienia.
4: Tak, właśnie chodzi o taką, bo to też wielokrotnie podkreślałyśmy, że chodzi o to, że mamy się tam czuć swobodnie, mamy się czuć komfortowo, czuć, że jesteśmy wśród swoich, tak? Że właśnie tak jak Kasia powiedziała, my siebie nie oceniamy, spędzamy super czas, nie analizujemy, jak wygląda inna dziewczyna, jaki miała dzień, jakie ma...
5: Jak narysowała
4: tak,
5: kwiatka.
4: Tak, dokładnie, tylko chodzi o to właśnie, że chcemy być razem i czerpać z tego jak najwięcej. Te warsztaty malarskie były świetne, po prostu było kupa śmiechu, właśnie tak. Radości. My sobie tworzyłyśmy oczywiście, no bo to było jakby głównym założeniem tych spotkań, bo tak jak powiedziała Kasia, w końcu wyszły nam dwa warsztaty z planowanego jednego, bo było tak ogromne zainteresowanie. zainteresowanie, że zwiększyłyśmy po prostu szybko, znalazłyśmy kolejny termin i udało się to połączyć. Więc jakby oprócz tego, że malowałyśmy, właśnie chodziło o to, żeby pobyć ze sobą, żeby sobie pogadać, pośmiać się ze swoich prac, ale też cieszyć, ale też podejrzeć właśnie, co robi koleżanka, twórczo się zainspirować, bo tak jak mówiłyśmy, my chcemy inspirować dziewczyny do tego, żeby działały, żeby podejmowały jakieś wyzwania, żeby im pokazywać, że życie jest ciekawe, jest pełno inspirujących kobiet, ale też one są naszą inspiracją, tak to działa w dwie strony.
0: Dokładnie.
4: Więc to właśnie przy takich spotkaniach warsztatowych bardzo fajnie nam się udaje i też staramy się właśnie te prelekcje takie bardziej rozwojowe przekładać tymi warsztatami, żeby właśnie móc spędzić ze sobą więcej czasu, żeby podziałać, potworzyć, żeby właśnie się gdzieś tą wspólną energią podzielić.
5: A jednocześnie mamy nadzieję, że z tych znajomości zawartych w Mieście Kobiet może wykiełkują jakieś kobiece biznesy. Chcemy też być wsparciem tak naprawdę dla kobiecego biznesu i bardzo mocno o tym myślimy, ale jeszcze nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, ale spodziewajcie się i śledźcie pilnie nasze social media, bo na jesieni mamy dla Was petardę.
4: Tak, mamy już plany jesienne, ale na razie zostajemy przy tym
5: sesja.
4: Sezonie. Idealne kobiece rozrywki. No i właśnie ta sesja to takie nasze marzenie trochę, żeby to gdzieś tam ukoronować trochę te właśnie już 4 lata działalności i to, że dziewczyny są z nami, że udało się zbudować coś wspólnie razem, no to jest w ogóle po prostu spełnienie naszych marzeń i mamy nadzieję, że to będzie taki właśnie wspólny, fajny czas i taka pamiątka dla dziewczyn i dla nas właśnie.
3: Wydaje mi się, że takim najlepszym podsumowaniem na to, co mówicie, chyba były urodziny Miasta Kobiet. To ile kobiet się tam pojawiło, jaka atmosfera tam panowała.
5: Dokładnie. Ile też osób chciało nas wesprzeć. Mam na myśli tutaj przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Bardzo dużo kobiecych biznesów wspiera Miasto Kobiet i jakby to jest dla nas zawsze taki też wskaźnik, że to, co robimy, ma sens. Oczywiście, wiecie, mamy tysiące pomysłów i pewnie będziemy je realizować stopniowo. Nie wszystko naraz, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz zalać tym wszystkim miasto, ale mam takie poczucie, że to idzie w bardzo dobrą stronę i...
4: Tak, mamy już pomysły na jesień, ale też właśnie, co warto podkreślić, że te warsztaty, które mieliśmy w kwietniu, te warsztaty akwarelowe, to właśnie wyszły z inicjatywy jednej z dziewczyn. Ona akurat się tym właśnie zajmuje.
5: Jednej z dziewczyn, czyli mnie, bo krzyknęłam, że Dorota może poprowadzić warsztaty.
4: Chodzi o to, że Dorota była u nas na innym spotkaniu i od rozmowy do rozmowy okazało się, że ona bardzo chętnie by poprowadziła te warsztaty, czyli jakby też wspólną rozmową gdzieś tam się pojawiają właśnie pomysły, coś tam sobie przegadamy, omówimy i z tego właśnie też powstają różne nowe koncepty.
5: Zupełnie nas żywiołowo zapytałyśmy, czy miałyby ochotę, żeby Dorota, która tu siedzi, poprowadziła dla nas warsztaty i reszta dziewczyn zareagowała po prostu na zasadzie tak, tam nie było cienia wątpliwości i w sumie tak naprawdę, zresztą ta frekwencja pokazuje, że to przerosło totalnie nasze oczekiwania, bo robiłyśmy już różne warsztaty manualne i jakby ta frekwencja była dobra, ale chyba na akwareli to po prostu największa, jeśli chodzi o tego typu działalność. Ale dla mnie to jest też właśnie ten rok, że ten rok jest inny. Jest widać po prostu, że może już Miasto Kobiet zagościło w Szczecinku na tyle, że mamy coraz większe zaufanie po prostu.
4: Ta społeczność się zwiększa, przychodzą nowe dziewczyny, to nas też ogromnie cieszy, że gdzieś tam docieramy szerzej dalej, że ktoś usłyszał, że ktoś na przykład, albo że koleżanka zaprasza koleżankę, zabiera ze sobą koleżankę, no to już w ogóle jest chyba najlepszy taki wskaźnik tego, że mówi...
5: Albo siostrę i mamę, to nas też cieszy, że tak międzypokoleniowo...
4: Że jedna mówi drugiej kobiecie, że choć będzie fajnie, zobaczysz, to jest fajne miejsce właśnie, żeby pobyć razem, no to jest dla nas...
5: I o ile, to co jest ważne, my trzymamy tą przestrzeń dla dorosłych kobiet, tak? Po to jest to przestrzeń spotkań w takim gronie, żeby trochę zostawić to życie codzienne, domowe trudności i obowiązki i pracę, ale wśród dorosłych kobiet, więc to, że na przykład spotykają się, nie wiem, siostra, mama, jakby, że dziewczyny zabierają swoje bliskie kobiety dorosłe ze sobą na te spotkania, to jest po prostu petarda.
3: Taki czas, który mogą spędzić razem w babskim gronie.
5: Dokładnie.
4: Tak, i wybierają ten czas z Miastem Kobiet i dla nas to jest najlepsze podchwycenie.
5: Taka metaforyczny czas przy tarze, przy praniu ubrań w rzece, tak?
3: My nowoczesniejszej formie.
5: W zupełnie innej odmianie, ale i nowoczesnej wersji, ale tak.
4: Gdzieś tam kiełkuje i są już piękne owoce.
5: Tak. No i to też pokazuje, że potrzeba czasu. Na wszystko potrzeba czasu. Są osoby, które są otwarte i od razu z chęcią angażują się w różne nowe aktywności, a są takie osoby, które potrzebują poobserwować, żeby nabrać zaufania, że to naprawdę jest coś wartościowego i to przynosi efekty. 4 lata pracy.
4: To jest takie normalne, no bo wiemy, że każdy temat jest inny, każde spotkanie jest inne. Też czasami jest kwestia tego, dlatego że po prostu data nam nie pasuje, tak?
5: Tak, oczywiście.
4: Bo to też wszystkim się musi gdzieś tam to zgrać terminowo. Także my jesteśmy zupełnie otwarte, czy ktoś przyjdzie raz, czy ktoś przyjdzie 5 razy, czy 15
5: tak.
4: razy. Nam zależy na tym, żeby dziewczyny się tam czuły komfortowo, żeby coś wyniosły z tych spotkań, żeby to było wartościowe, tak? I to jest tak naprawdę dla nas najważniejsze.
5: A jednocześnie ja przytoczę przykład, który lubię powtarzać, spotkania z prawniczką. Pamiętasz, było nas 20 kobiet, ale tam padały tak ważne, poruszające pytania, tak osobiste i dla mnie to był też taki dowód, że udało nam się stworzyć to, o co nam chodziło. Nie? I w tym momencie frekwencja to, jest to nie też, miało znaczenia
4: tak,
5: ilość.
4: Bo to pokazywało, że to był trudny temat, tak?
5: Trudne.
4: To są trudne tematy, to są już takie, które nie zawsze chcemy jakby ich dotykać, tak? Mhm. Natomiast dziewczyny, które przyszły, one przyszły świadomie i autentycznie przez 40 minut zadawały pytania po tym spotkaniu do naszej prawniczki i tak naprawdę trochę musiałyśmy zainterweniować, bo się bałyśmy, że jakby już ją trochę przyciążymy, bo te pytania po prostu mogłyby się nie kończyć. Tam była taka potrzeba, czyli jakby widzimy to. Dlatego też zależy nam na tym, my jakby nie patrzymy też na właśnie na frekwencję, na ilość. To nie jest też wyznacznikiem. Wyznacznikiem jest to, że też dostarczamy wartość. Jak było spotkanie o finansach, było niecałe 40 kobiet, tak? Ale to jest ważne, żeby mówić o tych finansach. I akurat jak prowadząca też nam to powiedziała, że u niej czasami i w dużych miastach, w Warszawie na przykład, jak jedzie na jakąś lekcję, są 2 czy 3 kobiety na spotkaniach o finansach, bo kobiety nie chcą jeszcze rozmawiać o finansach, nie są jeszcze gotowe. A tu przyszło ich naprawdę relatywnie dużo jak na ten temat i ona mówi, że dla niej to jest ogromna wartość, że ona przyjdzie na koniec Polski, bo faktycznie specjalnie dla nas jechała z drugiego końca
5: z Krakowa,
4: Polski.
5: Chyba?
4: Tak, żeby powiedzieć, bo ona mówi, że to ona wie, że to jest ważne, że to jest ważny temat dla kobiet, tak?
5: Mhm.
4: I jak ona widzi to, że kobiety chcą, że się przełamują, no to dla niej to jest też największa radość. I dla nas też to było ważne, że nie zawsze ta liczba uczestników, ale czasami właśnie ta merytoryka, potrzeba i ta świadomość tego, że przekazujemy jakiś ważny temat i że go po prostu poruszamy.
3: Ja nie wiem, czy nie jest tak, że wy stałyście się takimi inspiracjami przez to miasto kobiet dla kobiet, że te kobiety są odważniejsze i gdzieś odważniej po prostu wychodzą w miasto, gdzieś w tą przestrzeń.
4: Może chciałabym, żeby tak. To by było wspaniałe.
5: To by było naprawdę
4: najlepsze podsumowanie jakby tego co robimy i tak naprawdę ten cel, do którego dążymy.
5: I jakby mnie też cieszy taka ciągłość, bo chciałabym tutaj Ale Owodzin przypomnieć, która przez lata robiła klub na obcasach, który był fantastycznym miejscem. Przez lata też korzystałyśmy z tych zajęć jeszcze prywatnie. Ja jeszcze zanim w ogóle pomyślałam o pracy w Sapiku. I mam takie poczucie, że Szczecinek też ma szczęście do po prostu do kobiet, które dbają o inne kobiety. Mhm. Tak bym chciała. Ala, jeśli nas słyszysz, to pozdrawiamy.
3: Ale to nie wszystko. 16 czerwca spotkanie w ramach Miasta Kobiet zyska wyjątkowy literacki wymiar. Gościem specjalnym wydarzenia będzie burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy Douglas, który opowie o kulisach swojej debiutanckiej książki Boomer.
2: SK Szczecinek.
3: To nie jest zwykła historia o pracy. To opowieść o odpowiedzialności, która zmienia życie. Od pierwszych dni w Gudowie, gdy wszystko było wyzwaniem, po dziś, kiedy Stowarzyszenie Radość z Życia stało się wspólnotą, misją i codziennością. Za tym rozwojem stoją konkretni ludzie, decyzje podejmowane często wbrew łatwiejszym rozwiązaniom i gotowość do mierzenia się z rzeczywistością, która nie zawsze jest łaskawa. O tym, jak wygląda ta droga od środka, rozmawiałam z Pauliną i Błażejem Sokołowskimi, założycielami Stowarzyszenia Radość z Życia. Rozmawialiśmy o codziennych wyzwaniach, o momentach zwątpienia i o tym, co sprawia, że mimo wszystko każdego dnia wybierają właśnie tę drogę.
7: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia uzyskało wpis do KRS-u w 2012 roku. W tym też roku stowarzyszenie powołało do życia pierwszą placówkę, którą był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Stowarzyszenie w ciągu tych 12 lat powołało do życia kilka placówek edukacyjnych. Niepubliczne przedszkole specjalne Tęczowa Kraina, szkołę podstawową oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wałczu, niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy. Stowarzyszenie zajmuje się również pomocą dla tych najmniejszych dzieci. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w rehabilitacji, logopedii i w różnych zajęciach, które stowarzyszenie oferuje.
5: Ale wcale nie powstało tak sobie stowarzyszenie, że to uzyskało wpis.
3: Właśnie, to nie wzięło się znikąd. Byliście związani w pewnym sensie z takimi zawodami.
5: Tak, ja pedagogikę specjalną ukończyłam, bo że jest fizjoterapeutą. No i pracowaliśmy w jednym zakładzie pracy, tam się poznaliśmy. No i praca dla osób z niepełnosprawnością, tak mi się wydaje, że po prostu to jest nasza pasja i kochamy to robić. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było być może coś otworzyć swojego. No ja tak marzyłam o tym, żeby otworzyć coś dla dorosłych od razu osób niepełnosprawnych, a Błażej ze względu na to, że też pracował w zachodniopomorskim hospicjum dla dzieci, mówi, słuchaj, to może zacznijmy od wychowywania sobie tych dorosłych i może otwórzmy szkołę. No i w sumie tak się zaczęło, że burmistrz Drawska-Pomorskiego zamykał 3 szkoły podstawowe, no i zaproponował nam jedną z nich, żebyśmy pojechali, w ogóle obejrzeli te budynki, no i tak w budowie nam się spodobała najbardziej, więc wydzierżawiliśmy ten budynek, no i otworzyliśmy pierwszą placówkę.
7: Kiedy przyszliśmy do burmistrza, jeszcze się trochę wtrącę, bo może mi się uda jeszcze tutaj trochę pomiędzy mną a moją żonę się wciąć. Kiedy poszliśmy do burmistrza w wieku 26 lat, spojrzał na nas, na takie dwie młode osoby, że chyba z motyką na księżyc się porywamy, ale okazało się, że jednak burmistrz dostrzegł w nas miał to nosa. Coś, miał nosa, no i w ciągu tych 12 lat stowarzyszenie powiększyło się bardzo, bardzo dużo.
5: Tak, bo w sumie zaczynaliśmy z garstką dzieci. Rodzice nie chcieli i nie ufali tak bardzo młodym osobom, no bo przyszło dwoje młodych ludzi i nagle sobie mówi, że otworzy sobie szkołę dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc mieliśmy na początku mało dzieci. Zaczynaliśmy z 10 pracowników, 18 czy 15 dzieci była. No a teraz jest to 150 dzieciaków, prawie 100 pracowników, więc bardzo duże, jakby nie było, przedsiębiorstwo, więc no tak powiem, że dość duże przedsięwzięcie. No i cieszymy się, że burmistrz nam zaufał, iż dał nam tą możliwość tego rozwoju. Także tak to wygląda. No a dzieciaki mamy w naszych szkołach różne, bo mamy i dzieci z niepełnosprawnością ruchową, i z autyzmem, i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. No mamy przekrój bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. No i myślę, że mamy też ogromne sukcesy, bo przez te 14 lat naszego funkcjonowania to my tworzymy tą szkołę, żeby wspomóc i żeby dziecko mogło wyjść do tej szkoły ogólnodostępnej, czy do przedszkola po wczesnym wspomaganiu, żeby w miarę prawidłowo funkcjonowało i żeby nie było widać tej różnicy między rówieśnikami a dzieckiem, które ma jakiś tam deficyt, którego być może nie widać.
3: Wyprzedziłaś tak moje właśnie następne pytanie, bo miałam zapytać, jakie są cele waszego stowarzyszenia.
5: Celem naszego stowarzyszenia jest na pewno, żeby dać taką rehabilitację, taką edukację i taką terapię dla dziecka, żeby dziecko, które uczęszcza do nas na wczesne wspomaganie lub do przedszkola, miało szansę spróbować siebie w ogólnodostępnej szkole. Jeżeli się nam to uda, no to jesteśmy usatysfakcjonowani i to jest nasz największy sukces terapeutyczny. A jeżeli zostaje z nami, to również nam jest miło, bo mamy pracę i cieszymy się, że dalej możemy wspomagać dzieciaki.
3: Chciałam was zapytać o funkcjonowanie stowarzyszenia. Jak to wygląda? Tak jakbyście mieli powiedzieć mi na przykład, jak wygląda taki zwykły dzień w waszej placówce którejś?
7: Stowarzyszenie jest organem prowadzącym placówki oświatowe i każda placówka ma swój typowy dzień. Czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła podstawowa, czy jest to szkoła przysposabiająca do pracy, czy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Dzieci dojeżdżają do nas na godzinę 8 i spędzają czas do godziny 14:30. W międzyczasie dostają śniadanko, dostają podwieczorek, obiad, korzystają z terapii, które na pewno Paulinka bardziej tutaj opisze. W ramach zajęć dodatkowych jeżdżą na zajęcia hipoterapii, przyjeżdżają do nas pieski, czyli dogoterapia. Dzieci wyjeżdżają na zajęcia na basen, czyli na hydroterapię. No, tych zajęć naprawdę dla naszych dzieciaczków jest dużo, ale tutaj myślę, że Paulina bardziej opisze konkretnie, jak wyglądają te zajęcia.
5: No, ogólnie mamy taki dzień jak każda szkoła, także zaczynają się lekcje. Jeżeli jest to szkoła podstawowa, to normalnie zaczynamy lekcje od godziny 8 rano i w międzyczasie tak zwanym przychodzą terapeuci indywidualni i zabierają poszczególne dzieci na swoje terapie typu logopedia, czy tomatis, czy rehabilitacja, albo alternatywna metoda komunikacji, więc dzieciaki są zabierane, wracają do swoich sal po terapii i dalej biorą udział normalnie w cyklu swoich zajęć. Jeżeli chodzi o przedszkole, no to przedszkole nasze jest takie samo jak inne przedszkola, tylko dodatkowo ma właśnie tę specjalistyczną terapię. Podstawa programowa dla nas jest taka sama jak dla przedszkoli ogólnodostępnych, więc dzieciaki przyjeżdżają, mają swoją opiekę, mają swoją terapię, no i mają swoje zajęcia edukacyjne. Biorą udział we wszystkich konkursach, które są organizowane czy przez marszałka, czy przez biblioteki publiczne. Biorą udział w zajęciach kinoszkoła, więc uczęszczają tak jak każdy pospolity uczeń w naszym kraju do szkoły. I tak wygląda normalny, typowy dzień. Oczywiście mamy swoje też jakieś tam takie indywidualne zajęcia typu poranny krąg, kiedy dzieci uczą się systematyczności, jeżeli chodzi o swój dzień, bo to jest szalenie istotne, żeby wiedziały, jakie są następstwa i żeby się nie denerwowały i nie stresowały tym, co będzie za chwilę.
3: Chciałam was zapytać o terapie, które są związane ze zwierzętami. Jak udało wam się to zorganizować? Czy to kosztowało was dużo pracy, żeby coś takiego stworzyć?
5: Musieliśmy znaleźć kogoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chodzi o kinoterapię czy o hipoterapię. Kinoterapeutów mamy z Goleniowa. Przyjeżdżają do nas właśnie psy i terapeutka z Goleniowa. Przesympatyczna pani Asia, która prowadzi zajęcia, dzieciaki ją kochają, uwielbiają. A jeżeli chodzi o hipoterapię, to dzieci dojeżdżają do Zarańska, to jest wieś niedaleko Gudowa i Drawska Pomorskiego. Tam dziewczyna ma swoje konie polskie do terapii, sama ukończyła kurs hipoterapeutyczny, no i musiała ukończyć studia pedagogiczne i oligofrenopedagogikę, żeby mogła pracować z naszymi dziećmi. Więc przyjeżdżaliśmy do niej, zaproponowaliśmy, a ona się zgodziła, no i jesteśmy w ścisłym przyniosłe sport pracy już od chyba 10 lat.
3: Macie na swojej stronie internetowej napisane, że chcecie wyrównać szanse dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do tych dzieci bez zaburzeń. Jakie największe wyzwania stoją przed Wami w tej kwestii?
5: Myślę, że największym naszym takim wyzwaniem jest, żeby rodzic zrozumiał, że my dla dziecka chcemy naprawdę dobrze. I czasami rodzic może myśli, że my wymyślamy, ale my mamy w tym konkretny cel. Szkolimy się u najlepszych specjalistów w naszym kraju. Przyjeżdżają do nas najlepsi specjaliści w naszym kraju. Jeżeli coś proponujemy rodzicowi, to nie jest tak, że my sobie coś wymyśleliśmy, tylko to jest realna pomoc dla ich dziecka, bo czasami rodzic nie wierzy w to, że na przykład prawidłowa flora bakteryjna w jelitach wpływa na układ nerwowy i na mózg dziecka. Jeżeli zalecamy konsultację, czy z dietetykiem, czy z diabetologiem, czy z psychiatrą, to nie po to, żeby udowodnić rodzicowi, że coś jest nie tak, tylko szukamy wspólnej drogi do tego celu i do tego dobra, które dla naszego dziecka jest najważniejsze. Bo naszym marzeniem, myślę, wspólnym jest to, żeby każde z naszych dzieci po prostu funkcjonowało tak jak reszta społeczeństwa.
7: Chcielibyśmy jeszcze dodać to, że jeżeli współpraca między rodzicem, dzieckiem a terapeutą się układa, to te efekty terapii naprawdę postępują bardzo szybko i wszystko jest dla dobra dzieciaczka.
5: Takim naszym największym sukcesem jest to, kiedy widzimy, że właśnie dziecko, które opuszcza nasze mury, fantastycznie sobie radzi w szkole ogólnodostępnej lub w przedszkolu. Czasami jest tak, że rodzic już się tak przyzwyczaił do naszego przedszkola, że on ma obawy przed tym, czy jego dziecko sobie poradzi w szkole ogólnodostępnej. I czasami jest wręcz tak, że my musimy napierać na rodzica, że dziecko jest gotowe, dajmy mu szansę. Jeżeli zobaczymy, że nastąpi regres, nie ma problemu, drzwi nasze są otwarte, ale dajmy mu szansę, bo wiemy, że dziecko jest na to gotowe. No i też z tym jest problem. Ja rozumiem, że my jesteśmy świetni, że nasza placówka jest wspaniała dla naszych rodziców i że rodzice są bardzo związani z naszymi terapeutami, ale dziecko, kiedy jest gotowe i mówimy, że jest gotowe, niech ono idzie w świat.
7: Bardzo często też jest tak, że na pierwszej wizycie, jak przychodzi rodzic zapisać dziecko do nas do placówki, to płacze, mówi, nie wiem, co to będzie, jak to będzie, czy on sobie poradzi, czy go dowiozą, czy on w autobusie nie będzie miał żadnych problemów. A potem okazuje się, że dziecko po miesiącu, niecałym nawet terapii u nas, macha mamie, żeby mama jechała do domu, mama płacze, dziecko zostaje z uśmiechem i potem nawet często nie chce wracać do domu. Także tak to u nas wygląda.
3: No właśnie, chciałam zapytać, ponieważ stowarzyszenie to nie tylko dzieci, ale też rodzice.
5: Tak.
3: Jak to wygląda? Czy ci rodzice w większości są dla was partnerami, czy jednak musicie gdzieś tam to wy ich wspierać i gdzieś tam im pomagać?
5: Kiedy się rodzi dziecko niepełnosprawne w rodzinie, to jest ogromna, myślę, że żałoba, bo rodzic nie wie, jak sobie poradzić, nie wie, do kogo się udać, nie wie, co czeka jego dziecko i na początku to wsparcie jest szalenie istotne i dla rodzica, i dla dziecka. Spotykamy się z historiami dzieci naprawdę, które każdy z nas myślę, żeby przygniotło, a jednak ja cały czas mówię, że tylko wyjątkowe dzieci rodzą się wyjątkowym ludziom, więc ta terapia jest szalenie też ważna dla rodzica. Mamy pomoc psychologiczną, wsparcie psychologa również dla rodziców. Rodzice się umawiają, mogą się spotykać z naszym psychologiem i rozmawiać na temat swoich wszystkich jakichś niedogodności lub problemów, które spotykają w życiu codziennym z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferujemy pomoc neurologa, który współpracuje z nami. Mamy psychiatrów, którzy współpracują z nami i znają naszą placówkę. Też informujemy, że jest taka i taka sytuacja lub taki rodzic, który ma taki i taki problem. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, współpracujemy z placówkami, które zajmują się zdrowiem psychicznym na naszym terenie, więc szalenie ważne jest wsparcie dla rodzica, bo rodzic ma jednak ten bagaż i ten plecak doświadczeń bardzo, bardzo przepełniony takimi no naprawdę dużymi i okropnymi czasami doświadczeniami.
7: Musimy również wspomnieć o spotkaniach, które prowadzi nas fizjoterapeuta Daniel Strzałkowski z rodzicami, którzy mają dzieci chore na autyzm. Razem się spotykają, razem szukają rozwiązań i podczas tych licznych spotkań właśnie z rodzicami mogą sobie porozmawiać wspólnie o problemach i wspólnie im zaradzić. Więc to też jest krok z naszej strony, ze strony szkoły w kierunku rodzica, żeby ta współpraca między rodzicem a terapeutą była jeszcze bardziej konkretna.
5: Tak, mamy zespoły terapeutyczne, gdzie prosimy rodziców, żeby przyjechali, omówili indywidualny program terapeutyczny. Bardzo często wspomagamy się też, no bo my mamy dziecko przez określony czas. Rodzic z tym dzieckiem jednak dużo więcej czasu spędza, więc cenne też są dla nas wskazówki rodzica do terapii. Być może my z czymś sobie nie radzimy w szkole, więc my szukamy podpowiedzi u rodzica, że słuchajcie, powiedzcie nam, jak coś się dzieje w domu, jak wy sobie z tym radzicie. A czasami rodzic przychodzi, słuchajcie, mam taki i taki problem, nie mogę sobie z tym czy z tym poradzić, bardzo was proszę o pomoc. Więc no jesteśmy i z jednej i z drugiej strony, rodzice są dla nas wsparciem, ale również my jesteśmy dla rodzica wsparciem.
3: Wydaje mi się, że z tego też, co mi mówicie, bardzo mocno z nastawiacie na kadrę i jest też taka różnica, że ten rodzic ma zawsze dostęp chyba też do kadry, żeby móc porozmawiać o tym, co się dzieje, co ewentualnie kogoś niepokoi.
5: Tak, no nasi terapeuci są otwarci i każdy z rodziców może się spotkać indywidualnie z każdym terapeutą. Mogą wymieniać te poglądy naprawdę na bieżąco, także kadra nasza to są sami specjaliści i myślę, że rodzice z tego korzystają. Są bardzo oblegani, jeżeli chodzi o alternatywną metodę komunikacji, czy Daniel Strzeżałkowski o wsparcie dla naszych rodziców tych dzieci autystycznych, ale również nasze fizjoterapeutki, czy Paulina Gubarewicz, czy Beatka Strzałkowska, to są te neonatologiczne fizjoterapeutki, które mają do czynienia z tymi najmłodszymi dziećmi, więc też pokazują taką pierwszą pielęgnację dla tych młodych rodziców, którzy zostali rodzicami albo wczesnego wspomagania, czyli tego wcześniaczka urodzonego przedwcześnie, albo dzieci z problemami, które są gdzieś tam okołoporodowe, więc one są też ogromnym wsparciem w tej takiej pielęgnacji i w pierwszych chwilach życia tego maleństwa.
7: Dyrekcja placówek bardzo mocno stawia na rozwój. Dlatego też z naszej strony jest przyzwolenie i nawet, nie będę mówił, że przymuszanie, ale bardzo mocno stawiamy na to, żeby nasi terapeuci się kształcili. Dokładamy do tego wielu starań i niejednokrotnie dokładamy duże środki finansowe, żeby sponsorować jakiś kurs, który będzie naprawdę w bardzo dużym stopniu pomagał naszym dzieciaczkom. Ściągamy wielu różnych specjalistów, na przykład Jacka Kielina, który ostatnio był u nas na szkoleniu, pokazywał, jak jeszcze lepiej pracować z dziećmi autystycznymi. Także myślę, że inwestowanie w kadrę to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby mieć jak najwięcej tych narzędzi, które pozwolą nam pracować z dziećmi na różnych strefach, czy to będzie strefa fizyczna, czy to będzie strefa edukacyjna,
5: czy intelektualna. Ale też właśnie, bo mówimy o dzieciach i o maleństwach, ale pamiętajmy, że ci nasi uczniowie dojrzewają, dorastają i na przykład szkolenia z dr Fornalik, która prowadzi seksualność osób z niepełnosprawnością. Każdy normatywny nastolatek wie o dojrzewaniu dużo więcej, a nasze dzieciaki no niestety przeżywają ogromne jakieś takie, może nie tyle niepowodzenia, ale rozczarowania miłosne i trzeba wytłumaczyć, a nawet czasami w takiej pielęgnacji intymnej dziewcząt czy chłopców, jak powinno się pracować i jak dzieciaki powinny zabezpieczyć tą swoją sferę intymną, żeby czuły się bezpieczne. Także to też szalenie ważny temat i rodzice chcą czerpać z tego naprawdę bardzo wiele.
3: Gdybyście mieli wybrać jedno takie dotychczasowe działanie, z którego jesteście najbardziej dumni i uważacie je za największy sukces?
5: Myślę, że nasza rehabilitacja ruchowa i to, jak dzieci przychodzą na rehabilitację i ta systematyczność tej rehabilitacji, jak wpływa na ich późniejszy rozwój, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam uczniów, którzy nie potrafili chodzić, nie potrafili mówić, a dzięki tej rehabilitacji indywidualnej i tej logopedii naprawdę poczyniły ogromne sukcesy. I myślę, że cały zespół specjalistów, który na to pracuje, to dla mnie to jest największy sukces. I myślę, że to i to, że tak wykształcono mamy kadrę.
7: Zgadzam się, jeszcze bardzo, bardzo satysfakcjonujące jest to, że na przykład w Centrum Zdrowia w Warszawie wiedzą o naszych fizjoterapeutach, że tak pięknie dzieciaczki stawiają na nogi. Ta klinika Budzik też wie. No i jak dostajemy takie informacje zwrotne, że właśnie w Warszawie wiedzą, że jest takie Gudowo i że jest taka placówka, która pomaga dzieciaczkom z różnymi schorzeniami, to jest dla mnie bardzo budujące i bardzo się z tego cieszę, że znają nas naprawdę nawet w Warszawie i wiedzą, że taką fajną terapię się właśnie w Gudowie
5: organizuje. Albo że
7: organizuje.
5: Właśnie lekarze, nie? Specjaliści gdzieś tam mówią, a gdzie państwo uczęszczacie na zajęcia? A no jeździmy do Gudowa, a to jesteście zaopiekowani.
7: Tak, to są bardzo, bardzo fajne informacje.
5: Myślę, że to jest taki największy sukces, że jednak to, co myśleliśmy, to, co chcieliśmy osiągnąć, że ta praca jest na najwyższym poziomie i że rodzic może kompleksowo dostać taką pomoc dla swojego dziecka, ale również dla siebie, to jest chyba jeden z większych sukcesów. No a później ten terapeutyczny, to już jest taka wisienka na torcie.
3: Czy jest jakaś taka historia dziecka, czy może rodziny, która najbardziej zapadła wam w pamięć?
5: No to jest bardzo dużo takich historii.
7: Ciężko wybrać konkretną.
5: Pola i Kaja. To była taka chyba, myślę, nasza największa i nasz największy też sukces, myślę. Pamiętam, jak młodzi rodzice przyszli z bliźniaczkami, Kają i Polą, i Kaja była tym słabszym dzieckiem, które się urodziło z retinopatią, dobrze mówię to?
7: Retinopatią.
5: Tak, serca. I pamiętam, że rodzice przychodząc na salę rehabilitacyjną do Beatki postawili Polę na stole rehabilitacyjnym.
7: W jednym nosidełku dziecko postawili na stole.
5: A drugie postawili pod stołem. No i my tacy zdezorientowani, dlaczego? Ale mówimy, może chcą, że pierwsze tak pójdzie na stół Pola. Ale my tak wzięliśmy, a wiecie państwo, lekarze nam kazali się żegnać z tą Kają. No i my tak troszeczkę,
7: bo padło pytanie, dlaczego ta druga dziewczynka w nosidełku jest ustawiona z boku.
5: Mhm. Tak.
7: Fizjoterapeutka się zapytała, a oni powiedzieli, że dostali taką informację od lekarza, że mają się z tą drugą dziewczynką żegnać.
5: Że ma taką
7: i że mamy się żegnać. pożegnać, ponieważ ona nie przeżyje następnego roku, więc rodzice nam tak przekazali, że nie ma sensu rehabilitacji dziecka. No więc... Jeżeli usłyszeliśmy taką opinię od rodziców po spotkaniu z lekarzem, dostaliśmy ciarek, ręce zaczęły nam się delikatnie trząść. Jak można coś takiego rodzicom powiedzieć?
5: No i na stół kaje, więc zaczęła się rehabilitacja duża Poli i Kai. Pola i Kaja są teraz w szkole podstawowej. Fantastycznie sobie radzą. Kaja jest dużo silniejszą dziewczynką niż Pola. Dostajemy do tej pory od rodziców zdjęcia, dostajemy życzenia świąteczne. Są ogromnie nam wdzięczni i nie zapomnę też takiej sytuacji, kiedy dziewczynki już dłużej zostawały i same zostawały na wczesnym wspomaganiu u nas, gdzie rodzice mieli godzinę czasu wolnego.
7: To dla siebie, tak.
5: Dla siebie, to oni pierwszy raz, mama przyszła do mnie do biura zapłakana i mówi, pierwszy raz od półtora roku, kiedy żyją dziewczynki, ona miała czas wolny, bo wszyscy w rodzinie bali się opiekować dziewczynkami, no bo ze względu na ich bardzo ciężkie stany chorobowe. I mama poszła sobie pomorsować do naszego jeziora, a później po prostu spali rodzice w samochodzie, mieli tą chwilę odpoczynku dla siebie. Także to chyba była taka historia, myślę, że bardzo, bardzo ważna, która wpłynęła też na to, że to, co robimy, ma sens.
3: Wasza działalność stowarzyszenia właśnie nie opiera się tylko na jednym miejscu, tylko na kilku placówkach i tych dzieci jest dużo. Jaki wpływ ma wasze stowarzyszenie na lokalną społeczność?
5: No myślę, że ogromną. Kiedy otwieraliśmy nasze placówki, nie byliśmy chętnie witani we wsi Gudowo. Ludzie się obawiali. Podejrzewam, że też bym się obawiała.
7: Nie znali nas,
5: nie wiedzieli, jakie dzieci będą uczęszczały do naszych szkół. A myślę, że jesteśmy teraz centrum takiej społeczności naszej lokalnej. Bardzo dużo władz opiera się też i mówią, słuchajcie, tu mamy taką i taką szkołę, tam sobie poradzicie i tam się wami opiekują. Myślę, że jesteśmy doceniani przez lokalną społeczność i myślę, że się cieszą, że nas mają.
7: Staraliśmy się też lokalną społeczność wciągnąć do nas do szkoły poprzez na przykład...
5: Myślę, że się cieszą, że nas mają.
7: Staraliśmy się też lokalną społeczność wciągnąć do nas do szkoły poprzez na przykład czytanie bajek mieszkańcy naszego

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorżalska. W codziennym pośpiechu rzadko zatrzymujemy się, by dostrzec magię w pozornie zwyczajnych sytuacjach, gestach czy grze światła. Tymczasem niecodzienność zaczyna się właśnie tam, gdzie zaczynamy naprawdę głęboko patrzeć. Już w ten piątek w Galerii Sztuki Zamek odbędzie się wernisaż, który udowodni nam, jak wiele piękna ucieka nam każdego dnia. Zobaczymy tam wystawę fotografii Niedostrzegalna codzienność autorstwa Łukasza Kilinowskiego. Prace artysty znanego jako fotografia niecodzienna to pełne ciszy opowieści o relacjach z naturą. A o tym artystycznym zatrzymaniu czasu z autorem Łukaszem Kilinowskim rozmawiałam w naszym studiu. Posłuchajcie już teraz. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj pana Łukasza Kilinowskiego, fotografa pochodzącego ze Szczecinka. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Bardzo dziękuję za zaproszenie do studia.
1: Panie Łukaszu, chciałabym pana zapytać, skąd w ogóle wzięła się w panu ta pasja do robienia zdjęć?
2: Fotografia to mnie tak pasjonowała już od dawna i to od dziecka dosyć specyficznie, bo ja uwielbiałem zaglądać w rodzinne albumy. Jak jeździliśmy gdzieś do rodziny, zawsze otwierałem sobie te rodzinne albumy i fascynowało mnie to, że tą fotografią można zatrzymać chwilę, że można sobie do nich potem wrócić, że można sobie odtworzyć pewne emocje, które temu towarzyszyły. No i potem to się tak zaczęło rozwijać. No, w wieku nastoletnim gdzieś pojawiły się pierwsze aparaty, które jakby pozwalały też spojrzeć na świat troszeczkę inaczej, bo człowiek za aparatem się troszkę ukrywa, ale też może patrzeć na to wszystko, na ten cały świat, który nas otacza zupełnie inaczej. No i to tak z czasem ewoluowało. Kilkanaście lat temu przeprowadziliśmy się z rodziną pod Szczecinek, do takiej bardzo malowniczej wsi Radomyśl, położonej w środku lasu praktycznie. No i wtedy się okazało, że no, ten świat, który mnie tam otacza, no jest wart tego, żeby to zapisywać na kliszy, na matryce aparatu. Także tak to wygląda, ta historia, jeżeli chodzi o fascynację fotografią. Przede wszystkim fascynowało mnie to, że można zatrzymać tą chwilę, gdzieś te emocje sobie zapisać i na tym też chyba moja fotografia się opiera, na tych emocjach, które gdzieś tam są.
1: Wspomniał pan tutaj o sprzęcie. Pamięta pan swój pierwszy sprzęt, jak robił pan zdjęcia?
2: Tak, no, zmiana taka, bo że jeszcze nie miała naciąganej kliszy, tylko miała takie kółko, którym trzeba było tą kliszę przeciągać i do dziś pamiętam, jak mnie kciuk bolał, bo to kółko chodziło strasznie ciężko, więc chyba ten moment spowodował, że na jakiś czas odrzuciłem fotografię jako taką. Trochę się zraziłem do tego kółka. A potem już pojawiły się... To nie było tak, że ja od razu dysponowałem jakimś sprzętem niesamowitym. Potem jak się pojawiły telefony, pierwsze smartfony z możliwością robienia zdjęć, no to gdzieś tam się tak robiło te zdjęcia mimochodem. Wpatrywało się w ten świat, który nas otacza. Natomiast gro zdjęć moich pierwszych powstało tylko przy mocy smartfona. I do tego wszystkich też zachęcam. Mamy ten aparat przy sobie cały czas. Chowamy go w kieszeni niejednokrotnie. Czasem robimy tysiące zdjęć zupełnie nie zastanawiając się nad tym, co robimy. Natomiast jakby tutaj nie sprzęt robi zdjęcia. Tutaj robi zdjęcia głowa, emocje. I to jest to, co właśnie mnie w tym wszystkim najbardziej kręci.
1: Ma pan jakąś określoną dziedzinę, której najchętniej robi pan zdjęcia?
2: Tak, to jest fotografia przyrodnicza. Typowo, bardziej krajobrazowa nawet. Oczywiście zdarza mi się robić zdjęcia ludziom. Nie odmawiam. Czasami wiele znajomych prosi mnie o to, żebym wykonywał te zdjęcia, ufając temu, że gdzieś tam potrafię uchwycić jakieś momenty i chwile. Ponoć się sprawdza. Natomiast nie jest to typowo taki mój konik. Bardziej lubię się zatapiać właśnie w naturę, w przyrodę. I tam spędzać z aparatem czas.
1: My tutaj i w Szczecinku, i właśnie pod Szczecinkiem mamy tej natury naprawdę pod dostatkiem. Niech mi pan powie, czy ma pan jakieś takie swoje ulubione miejsce, gdzie można robić najlepsze zdjęcia?
2: Nie, bo nie ma takich miejsc. Ja je szukam oczywiście. Czasami planuję sobie te wypady moje fotograficzne. No polega to na tym, że przeglądam sobie gdzieś tam mapy i z pozycji satelitarnej gdzieś próbuję sobie wypatrzeć, a to aleje jakieś stare, a to jeżdżę po okolicy bardzo często. A czasem jest tak, jeszcze najczęściej, że wstaję o tej 4 rano, pakuję plecak i po prostu wychodzę do lasu, licząc na to, że coś mi się trafi, no bo staram się obserwować i łapać to, co zostaje. Wiele razy jest tak, że człowiek wychodzi na tą wyprawę i czasami jest tak, że nawet aparatu nie wyciągnę, bo nic się nie trafi, albo nic do mnie nie przemówiło po prostu, albo trafiłem nie na tą chwilę. Natomiast w większości przypadków jest tak, że zastanawiam się nad tym, gdzie mogę być i w jakim czasie mogę być. Analizuję sobie mapy pogodowe, kiedy występują na przykład mgły poranne, czy takie sytuacje, no bardzo wręcz magiczne, bo niejednokrotnie takie wyjście do lasu z aparatem i trafienie na taką sytuację, no to jest wręcz mistyczne przeżycie, bo gdzieś to o poranku jezioro w lesie, na którym tańczą

0: parę mgły, to jest coś, czego się po prostu, no to trzeba przeżyć. I samo zamknięcie tego na w aparacie, no staram się to tak przekazać, żeby gdzieś oglądając te zdjęcia potem, można było się poczuć tak, jakby się tam było.
1: Tak jak pana słucham, to się okazuje, że rzeczywiście nie jest najważniejszy aparat, tylko jednak jest przygotowanie. Ta otoczka taka, to chyba zajmuje dużo czasu.
0: Zdarza się. To znaczy tak, samo przygotowanie i jak już wypatrzę sobie jakieś miejsce, to bardzo często bywa tak, że no długo muszę czekać na to, żeby odpowiednie warunki, które gdzieś tam sobie wymyślę, wymarzę, zagrały. Też bardzo często bywa tak, że jak jadę na miejsce, to się okazuje, że aura w ogóle nie zagrała, nie zawspółpracowała, więc nic z tego nie ma, ale czasami jest tak, że po prostu chwytam ten plecak i czasem wbrew sobie nawet wychodzę rano i po prostu idę. Czy niekoniecznie rano, to mogą być i różne inne pory dnia, ale ten aparat zazwyczaj mi towarzyszy, więc staram się uważnie obserwować i z tym planowaniem to bywa różnie. Owszem, te planowane sytuacje, jak już wyjdą, to jestem bardzo zadowolony, chociaż tak jak mówię, no nie zliczę sytuacji, w których aparatu nawet nie wyciągnąłem z plecaka, bo nic się nie wydarzało, ale czasami starczy się dobrze rozejrzeć, dlatego jakby tytuł tej wystawy, która gdzieś tam zbliża się wielkimi krokami, nosi tytuł Codzienność niedostrzegalna, czyli coś, co jest dookoła nas jakby na co dzień, ale umyka nam ze względu na czas na przykład, bo przejeżdżamy przez niesamowitą scenerię właśnie jakiejś porannej mgły i nie mamy czasu, żeby się zatrzymać i zrobić zdjęcie, albo się po prostu zachwycić, tak naprawdę.
1: To jest taka chyba właśnie ta codzienna gonitwa, która nas teraz otacza, nie pozwala nam znaleźć czasu, żeby uchwycić właśnie ten moment.
0: Tak, zdecydowanie, dlatego warto się zatrzymać, warto zwolnić, warto czasem powąchać ten kwiat, tak, w takiej przenośni, który nas otacza. I czasem tym kwiatem będzie właśnie albo niesamowite promienie światła, które gdzieś przebijają się przez koronę drzew, albo czasem ulotne gdzieś spojrzenie człowieka, na którego udało mi się skierować obiektyw aparatu i uchwycić jakieś zamyślenie. No to są te ulotne chwile. One bardzo często nam uciekają. I tak naprawdę my jesteśmy tak skonstruowani, że nawet ludzkie oko rejestruje obraz nie jak film, tylko jak aparat. Rzuca nam obraz na siódkówkę, my to potem przetwarzamy gdzieś w głowie i tym nośnikiem pamięci są wspomnienia po prostu. Każdy z nas jest fotografem, tylko chodzi o to, żeby zwolnić, zatrzymać się na chwilkę, spojrzeć albo po prostu zauważyć i zacząć nie tylko patrzeć, ale też widzieć.
1: 29 maja w Centrum Konferencyjnym Zamek w Szczecinku odbędzie się pana wystawa. Chciałam pana zapytać, jakie emocje panu towarzyszą, że będzie to wystawa w pana mieście?
0: No ogromne, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ze Szczecinkiem jestem związany od lat i ten Szczecinek też poniekąd przez to, tak jak pani wspomniała, że mamy mnóstwo dookoła tej natury, przyrody, piękny park, piękne jezioro, on też gdzieś się wpisał w tą wrażliwość moją. Więc tak naprawdę większość tych prac, które będą pokazywane, to będą właśnie okolice Szczecinka. One też pokazują takie mikrowyprawy, czyli no, to, że można wyjść tak naprawdę z domu, nie poświęcając zbyt wiele czasu, dotrzeć do miejsc, które są naprawdę niesamowite i naprawdę piękne. Więc to jest dla mnie niesamowite, że właśnie ten Szczecinek albo jego okolice również mogę na tej wystawie przekazać.
1: Jak wybierał pan fotografie, które będą właśnie w piątek na wystawie?
0: No i to jest trudne pytanie. To jest tysiące fotografii, tutaj też ogromne podziękowanie dla mojej rodziny i znajomych, którzy pomagali mi dokonać tego wyboru, a z tych tysięcy fotografii wybrać kilkadziesiąt. Każda fotografia to są jakieś zapisane też moje emocje. I tak jak zasiadłem sobie te parę miesięcy temu do komputera, żeby sobie poprzeglądać te zdjęcia, to zdałem sobie sprawę z tego, że to będzie karkołomny wyczyn, no bo każdy by się chciał. Więc w większości przypadków no to było takie konsultowanie się głównie z rodziną. To ogromna pomoc też mojej żony, która dostała, że tak powiem, tak wstępnie kilkaset zdjęć do tego, żeby je przejrzeć i stwierdzić, które jej się podobają na przykład, bo mi zazwyczaj podoba się zupełnie co innego. No więc to był trudny wybór, ale no większość z tych prac, które będą, jak nie wszystkie, to są te, które wzbudzają we mnie po prostu największe emocje. Tu już nawet nie chodzi o technikalia, bo niektóre z nich technicznie wcale nie są jakieś na bardzo wysokim poziomie, natomiast nie są za mną taki spory ładunek właśnie wspomnień i emocji dotyczących robienia danego zdjęcia. No bo to tak się zaczęło przypominać, jak już siedziałem i oglądałem te zdjęcia, to myślałem, że a tu to robiłem to i to, a tu była taka pogoda, a tu było to i to, więc z tego względu było bardzo trudno.
1: To tak jak pan mówi, to jest właśnie taki powrót do tej chwili, którą pan uwiecznił na fotografii.
0: Tak, to jest niesamowite w tym wszystkim.
1: Wydaje mi się, że powinno być tak, że codziennie mógłby pan zmieniać te zdjęcia po prostu przez cały okres trwania wystawy.
0: To byłoby bardzo ciekawe, taka żywa wystawa.
1: Tak, wystawa ruchoma, codziennie zmieniamy.
0: Tak jest. I każdy mógłby przyjść i wtedy za każdym razem byłoby co innego do zobaczenia. Nie?
1: Dokładnie. Chciałam pana zapytać, czy towarzyszy panu trema właśnie w związku z tym, że jednak zobaczą te fotografie bliscy, znajomi?
0: Ogromna trema, bo jest to takie, pierwszy raz wychodzę z takiej niszy takich portali społecznościowych, bo dotychczas wszystko, co publikowałem, to były publikacje w internecie. Gdzieś staram się te zdjęcia, które publikuję, też okrasić jakąś historią, jakimś tekstem, który mam wrażenie, że zawsze dopełnia troszeczkę tą historię, którą opowiadam zdjęciami. Natomiast no tutaj pierwszy raz one się pokażą w dużym formacie. Pierwszy raz będzie, mam nadzieję, sporo ludzi, którzy zobaczą. To w większości przypadków one są znane osobom, które będą, tylko że znane są po prostu w tym mniejszym formacie. Tutaj będzie zupełnie inaczej, więc nie da się ukryć, że tak, trema jest i to ogromna.
1: Tutaj rozmawialiśmy sobie jeszcze przed wywiadem, że chowa się pan tam u siebie, właśnie w Radomyślu, jednak praca panu na to nie pozwala, zawodowa.
0: No nie pozwala, tak. Moja praca jest związana z kontaktem z ludźmi. Od lat pracuję w jednej ze szczecineckich aptek, stąd jestem też znany. Myślę, że te relacje z pacjentami mam na dość dobrym poziomie. Też liczę na to, że wielu z nich przyjdzie zobaczyć te moje prace i będzie mnie tam wspierać. Zresztą trzeba przyznać, że gdzieś ten odzew od ludzi, którzy mnie otaczają, tych bliskich i tych dalszych, jest taki bardzo budujący. Także ogromnie mnie wspierają w tym wszystkim i to mi dodaje takiej trochę siły w tym wszystkim.
1: Czyli ta fotografia to jest taka odskocznia?
0: To jest taka forma odpoczynku, relaksu. Czasem, tak jak wspomniałem, wręcz takich przeżyć trochę mistycznych, bo człowiek w tej ciszy tego lasu czasem zamiera. I czasem jest tak, że nawet jak nie wyciągnę tego aparatu, to wracam zadowolony, bo taki naładowany pozytywną emocją, jeżeli chodzi o ten świat, który mnie otoczył, którego częścią mogłem być po prostu. Więc tak, to jest dla mnie ogromne zawsze przeżycie, wyjście z aparatem i szukanie tych miejsc. Ja tak się śmieję, że bardzo rzadko tworzę sytuację, jeżeli chodzi o fotografię, natomiast staram się być takim niemym uczestnikiem tego, co się dzieje dookoła. Czerpać z tego przyjemność i czasem jest tak, że nawet nie wyciągam specjalnie aparatu, żeby bardziej uczestniczyć w pewnych sytuacjach, które mnie otaczają, scenariach, bo już stanięcie za aparatem jakby trochę odziera, to już trzeba się zastanowić, jak zrobić to zdjęcie, natomiast wtedy nie ma czasu na to, żeby się nasycać tym, co nas otacza.
1: Panie Łukaszu, jak zachęciłby pan słuchaczy, którzy się zastanawiają, żeby przyjść na pana wernisaż czy na pana wystawę?
0: Oj, bardzo trudne pytanie. Ja cały czas mówię o tych emocjach, które towarzyszą tym zdjęciom i ja mam nadzieję, że właśnie te emocje, że te fotografie, które wybrałem, pozwolą oglądającym troszeczkę zatopić się w ten świat też tak jak ja się zatapiam w momencie robienia fotografii. Chyba tylko to, na tym bazujemy, na tych emocjach. One są prawdziwe, one są szczere. Jeżeli chodzi o typowo fotografię przyrodniczą, no to tutaj mamy taką szczerość tego świata, który nas otacza, bo jego nie można inaczej postrzegać w tym momencie. On jest prawdziwy, uczciwy i szczery wobec człowieka i tyle. I mam nadzieję, że te fotografie takie emocje też wywołają oglądające.
1: Przypomnijmy jeszcze tylko, panie Łukaszu, gdzie i kiedy wernisaż i do kiedy trwa pana wystawa?
0: 29 maja o godzinie 18 będzie otwarcie wernisażu w Galerii Zamek i trwać będzie do 14 czerwca. Bardzo zapraszam i też bardzo dziękuję za to, że na mojej drodze pojawili się ludzie, którzy bardzo wsparli mnie w tym, żeby ten projekt cały, ta wystawa powstała. To jest takie zwieńczenie troszeczkę marzeń takiego fotografia pasjonaty jak ja. Taka wisienka na torcie i prezent za to, że człowiek wstaje czasami o tej 4 nad ranem albo wcześniej, żeby zobaczyć te cuda natury i żeby móc je tak po prostu pokazać.
2: SK Szczecinek.
1: Wernisaż Łukasza Kilinowskiego dopiero przed nami, ale już sama zapowiedź tej wystawy uświadamia, jak bardzo potrzebujemy dzisiaj bliskości z naturą i chwil prawdziwego wyciszenia. Czasem jednak samo patrzenie na kadry przyrody w galerii to za mało. Warto wejść w ten zielony świat całym sobą. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się kąpiele leśne, które polegają na głębokim, zmysłowym doświadczaniu lasu. Jak takie świadome zanurzenie między drzewami wpływa na nasze zdrowie, redukcję stresu i codzienne samopoczucie? O tym rozmawiałam ze specjalistką w tej dziedzinie, Gabrielą Maciejunas.
3: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
1: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
3: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś i mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem, więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
1: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
3: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia, muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy, to wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była, Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
1: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
3: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu i tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
1: A jak wygląda taki kurs?
3: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził i później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
1: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
3: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak. Nie zawsze jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
1: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
3: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
1: A niech mi pani powie, przytulanie się z drzew.
3: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można. Można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, zawsze bodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
1: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabrielo, niech pani nam powie, co to jest?
3: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo woli, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. I to wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza. Natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy, głównie na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów, to jest coś wspaniałego.
1: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
3: Tak, na pewno. Na pewno. Wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kole i każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł. Może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
1: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
3: Na pewno, na pewno. Tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe, ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy i myślę, że warto skorzystać.
1: Chciałam panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
3: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w jednym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
1: Chciałam panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
3: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja broń Boże nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej. Także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
1: Tutaj powiedziała pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest i idealna pogoda dla pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
3: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami, a ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
1: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
3: To są kwestie techniczne bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych 2-2,5 godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cuknąć.
1: No właśnie, bo powiedziała pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
3: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru i załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom, uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, kto ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola. Ale nie miałam sytuacji, mówię z własnego doświadczenia, żeby ktoś się nie odezwał.
1: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
3: Tak, tak, zdecydowanie, bo tutaj ja takie maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest na jeden rzut w sam raz.
1: Jaki jest odbiór uczestników tych kąpieli?
3: To jest w ogóle temat rewelacyjny, ponieważ ja osobiście robiąc kurs nie zdawałam sobie do końca sprawy i też bałam się tego, jak to będzie wyglądało i czy faktycznie to, co ja chcę dać ludziom takimi aktywnościami, ja w ogóle bałam się tego bardzo. Natomiast widząc miny, bo ludzie przychodzą o różnych porach, w sensie może nie dnia, no bo umawiamy się na konkretną godzinę, ale z różnymi humorami, z różnymi doświadczeniami, z różnymi jakimiś takimi nastrojami, lepszymi, gorszymi i to widać, to widać. Mam ogromną satysfakcję, jak widzę tych ludzi po sesji.
1: Pani Gabrielo, właśnie tutaj pani wspomniała o porze dnia mimochodem. Czy pora dnia ma znaczenie również?
3: Tak, ja wolę rano i tak nas też w sumie powiem szczerze, że uczono, że jednak nasz organizm rano bardziej chłonie te wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś tam pozytywnie wykorzystać w naszym organizmie. Znaczy się rano, ostatnio miałam na 12, więc jakby to rano, nie rano, no ale nie robię tego w godzinach popołudniowych.
1: Jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz, aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut?
3: Albo aż,
1: okej. Okay.
3: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne, więc te 15 minut uważam, że można poświęcić śmiało na oddech i na przykład skupić się na dźwięku. I tylko na dźwięku, na niczym więcej. Chwilę pooddychać i skupmy się na tych dźwiękach bliżej, dalej, może gdzieś przy ciele, może gdzieś w ogóle. I wtedy któryś dźwięk, jeśli nas przyciągnie, to pozostać z nim na dłużej. I minie 15 minut, tak.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Od małego dziecka zawsze chodziłam i śpiewałam. Zawsze byłam rozdarta i tak mi zostało do dziś. Tak o sobie mówi Marika Janowska, ikona szczecineckiej sceny muzycznej. To niezwykle charyzmatyczna wokalistka, która od ponad 20 lat zaraża publiczność swoją niegasnącą pasją. Ma za sobą drogę pełną festiwalowych sukcesów, telewizyjnych wyzwań i setek koncertów. Dziś z powodzeniem kształci także nowe pokolenia wokalistów. Jak wyglądały kulisy jej muzycznej drogi, co napędza ją do działania i jak radzi sobie z tremą tuż przed wyjściem na scenę? Z Mariką rozmawiałam o sile charakteru, miłości do muzyki i sprawdzonych rytuałach przed wyjściem na scenę. Posłuchajcie już teraz.
2: SK Szczecinek.
1: W naszym myskowym studiu gościmy dzisiaj Marikę Janowską. Cześć Marika.
4: Cześć, dzień dobry.
1: Na początku chciałam z tobą porozmawiać o twojej twórczości. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęłaś śpiewać?
4: Moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się dość niewinnie, ponieważ zaczęła się w przedszkolu. I pewnego dnia zostałam wysłana przez moje superanckie panie przedszkolanki na taki konkurs w Złotowskim Kinie, w którym zaprezentowałam piosenkę pod tytułem Rudy Ryc w przebraniu Grzybka. I zaśpiewałam również piosenkę pod tytułem Alibaba w przebraniu Alibaby. I wyobraź sobie, że zostałam tam odkryta przez nauczyciela śpiewu ze Złotowa. I wtedy, wydaje mi się, to był taki moment, w którym i moi rodzice, i ja, ówczesna sześciolatka, świadoma nieprawdopodobnie, uznaliśmy, że może to byłby dobry pomysł na taką pasję. I zaczęłam się tym śpiewem zajmować troszeczkę bardziej na poważnie, na ile poważnie można w tym wieku zajmować się śpiewaniem. Ale to był taki pierwszy moment.
1: No właśnie, i jak to później dalej wyglądało?
4: Cały dom mój rodzinny w Krajence był wypełniony moim bardzo głośnym śpiewaniem. Mama musiała mnie często uspokajać, ponieważ ta chęć śpiewania była tak wielka, że naprawdę w każdym momencie, poza tym jak mówiłam, a większość moich znajomych, przyjaciół i ludzi, z którymi pracuję, wiedzą, że jestem straszną gadułą, to jak nie mówiłam, no to śpiewałam, więc w domu cały czas śpiewałam. Później zaczęły się lekcje śpiewu u pana Stanisława Kucharskiego, które trwały wiele, wiele, wiele, wiele ciężkich lat.
1: A powiedz mi, kto był taką twoją pierwszą muzyczną inspiracją?
4: Pierwsza osoba, która mi się kojarzy jako moja muzyczna inspiracja, to był Michael Jackson. Tak jak mogę sobie teraz przypomnieć. Pamiętam, że był taki moment w moim życiu, w którym szłam przez pokój w moim rodzinnym domu i zobaczyłam na telewizorze teledysk Michaela Jacksona pod tytułem Black or White i zapytałam mojego taty, kto to w ogóle jest? O co tu chodzi? W ogóle, co to jest za zjawisko? Nie dość, że teledysk mnie przyciągnął, ponieważ on zaczyna się postacią z Kevina samego w domu, a później sama piosenka, która była dla mnie objawieniem. I wtedy pamiętam, że uklękłam na kolanka przed tym telewizorem i pomyślałam sobie, ja, ale ten człowiek śpiewa, jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe i jak wspaniale w ogóle śpiewać. I wtedy pamiętam, że to było dla mnie takie olśnienie, że może te lekcje śpiewu, może to wszystko, a może kiedyś w ogóle śpiewać na scenie. Naprawdę.
1: Czyli wszystko się zaczęło już od bycia małym brzdącem.
4: Tak, ja od małego dzieciaka chodziłam wszędzie, śpiewałam, zawsze byłam głośna, rozdarta. Do tej pory tak jest.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy występ sceniczny poza tym przedszkolnym?
4: Poza tym przedszkolnym występem, to później pamiętam, zaczęła się era tak po mniej więcej 2 latach nauki śpiewu. Jak już zaczęłam trochę technicznie śpiewać, zaczął mnie mój trener wokalny ówczesny wysyłać na konkursy różnego rodzaju. Pamiętam, że takim konkursem i taką sceną, którą pamiętam, to był taki konkurs w Tucholi. Bardzo duży, ogólnopolski. Ogromne to było dla mnie, dziewczyny z Krajenki, z malutkiego miasta. Ogromne wyróżnienie, ponieważ tam trzeba było się dostać poprzez wysłanie nagrania. Więc ta scena w Tucholi, na tym konkursie właśnie dziecięcym, to był taki dla mnie wow. I też wiele lat na scenie, mieszkając w Krajence, śpiewałam podczas takiego konkursu piosenki Czerwonokrzyskiej i tam była też Scena Piękna w Amfiteatrze i w Domu Kultury. I te sceny właśnie tak ukształtowały mnie. Właśnie stawiając pierwsze kroki, to mnie tak ukształtowało właśnie w tym wszystkim.
1: Mówisz, że dom rodzinny masz w Krajence. Jak to się stało, że znalazłaś się w Szczecinie?
4: Mieszkałam w kilkunastu miastach w swoim życiu. Przez pierwsze 7 lat mieszkałam w Złotowie, później przez kolejne 7 lat mieszkałam w Krajence, potem wróciłam znowu do Złotowa, a później Szczecinek. Szczecinek wydał mi się pięknym miastem z większymi perspektywami, wydawało mi się wtedy, niż Złotów. Miałam tutaj swój zespół, w którym śpiewałam, więc dużo łatwiej było się również przenieść tutaj, żeby te próby i te takie wspólne projekty, dlatego że z muzykami tutaj ze Szczecinka i okolic współpracowałam, więc dlatego się tutaj pojawiłam. 11 lat już mieszkam w Szczecinku i jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z tej okazji.
1: Powiedz mi, czy tworzysz własne utwory?
4: Piszę własne teksty. Czasami nagrywam na dyktafon melodie, które chodzą mi po głowie. Tych tekstów trochę już jest. Tych melodii w głowie przewija się mnóstwo, więc chyba tworzę, bo to można nazwać tworzeniem. Natomiast jeszcze nie miałam okazji wydać tych swoich pomysłów na światło dzienne. Oczywiście jest to w sferze marzeń. Bardzo bym chciała do 40, bo uwaga, już niebawem będę miała 40 lat. Jest to szalone. Ale do 40 chciałabym wydać przynajmniej singiel, może epkę. Także proszę trzymać za mnie kciuki, bo bardzo bym chciała zrealizować to marzenie.
1: Będziemy mocno trzymać kciuki. Słuchaj, ja słyszałam, że po 40 dopiero się życie zaczyna.
4: Ja też tak słyszałam i liczę na to z wielką radością.
1: Powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o twoje teksty, jak byś opisała swój styl muzyczny?
4: Ponury. Może nie ponury. Brzmi to może niezbyt dobrze.
1: Sentymentalny?
4: Sentymentalny, nostalgiczny. Raczej o tematyce takiej, może nie takiej cierpiącej bardzo, ale raczej te teksty są takie pełne wrażliwości. Niekoniecznie o takim pozytywnym wydźwięku. Raczej o przemijaniu, o takich doczesnych sprawach, o bolesnej miłości. W tym się czuję pewniej niż w śpiewaniu o takich wesołych, radosnych rzeczach. Nie dlatego, że mnie to nie spotyka w życiu absolutnie, żeby tego nie łączyć, tylko wydaje mi się, że te tematy są po prostu mi, jeżeli chodzi o teksty, bliższe.
1: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy jak piszesz te swoje teksty, czy to ma związek jakoś z twoim życiem prywatnym?
4: Czy znaczy, na pewno jakaś inspiracja z życia prywatnego się pojawia. Natomiast to były różne momenty, jak pisałam te teksty. To były, kiedy byłam w super fantastycznym momencie życia i wyszedł najbardziej ponury, ciężki i mroczny tekst na przykład, nie? A są momenty, w którym jest mi strasznie, strasznie smutno i nagle okazuje się, że piszę tekst, który jest całkiem fajny, całkiem wesoły, całkiem taki o pozytywnym wydźwięku. Także ta wena twórcza przychodzi w bardzo różnych momentach. I czy inspiracją jest moje życie? Na pewno tak. W niektórych momentach, ale w większości jest to czysta fantazja.
1: Powiedz mi, czy i jeżeli tak, to w jaki sposób Szczecinek wpłynął na twoją artystyczną drogę?
4: W Szczecinku poznałam fantastycznych muzyków, którzy przede wszystkim pokazali mi, jak to jest grać z żywym bębnem, za co będę zawsze wdzięczna. I serdecznie pozdrawiam kolegów, którzy pozwolili mi odczuć, jak to jest, bo ponieważ całe życie wcześniej śpiewałam głównie z podkładami muzycznymi, jednak granie z muzykami na żywo to jest całkiem inna jazda i uwielbiam. Uwielbiam moment, w którym mogę wyjść na scenę i kiedy jest za mną żywy band.
1: Chciałam cię zapytać, jakie emocje ci towarzyszą? Nie wiem, czy uważasz Szczecinek za swoje rodzinne miasto, czy cały czas jednak zostajesz przy Krajence?
4: Mam rodzinne dwa miasta, mówiąc szczerze. I to jest Krajenka i Złotów. To są miejsca, które mnie ukształtowały, w których stawiałam właśnie pierwsze kroki muzyczne, z których mam fantastycznych przyjaciół, gdzie mieszka moja rodzina, ponieważ tutaj w Szczecinku niestety nie mam nikogo, więc cały mój świat rodzinno-przyjacielski, taki pierwszy jest w Złotowie i w Krajence, więc to są dwa moje miasta rodzinne, które, do których z miłością wielką wracam. Natomiast Szczecinek jest teraz moim miejscem na ziemi. Teraz aktualnie od 10 lat. Lubię tutaj być, lubię tutaj mieszkać. Mam swoje miejsca. Moje dzieci się tutaj uczą w szkołach od zawsze. Też mają swoich znajomych, swoje miejsca, swoje fajne takie rzeczy, więc to jest miejsce na tu i teraz. Moje miejsce na ziemi. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: No właśnie, twoje miejsce na ziemi. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą, jak występujesz tutaj w Szczecinku?
4: No najlepsze. Ja uwielbiam. O Jezus. Bardzo się cieszę, kiedy mogę śpiewać w swoim mieście, ponieważ całe życie śpiewam wszędzie, tylko nie u siebie. Tak naprawdę. Jak mieszkałam w Złotowie, to wyjeżdżałam. Jak mieszkałam w Krajence, to wyjeżdżałam i ze Szczecinkiem jest podobnie, że te projekty są w różnych częściach Polski i jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, kiedy mogę jako Marika Janowska wystąpić tutaj u nas, czy w naszym pięknym kinie cudownym, uwielbiam deski naszego Kina Wolność, czy tutaj koło jeziorka na scenach, bardzo sobie szanuję i bardzo lubię, zresztą dobrze jest też zobaczyć pod sceną przemiłe, wspierające twarze, naprawdę, bo jak się gra wszędzie w koło, to owszem, to są cudowne emocje też, kiedy dajesz ludziom radość ze swojego śpiewania, natomiast jak się gra u siebie, to możesz chociaż w małej części liczyć na to, że przyjdzie ktoś znajomy i widzisz tą buźkę, do której możesz zaśpiewać, której możesz oddać, na której możesz się skupić i to są często bardzo fajni ludzie, także bardzo lubię śpiewać w Szczecinku.
1: Jaki występ albo jaka akcja zapadła ci w pamięć najbardziej, była dla ciebie najbardziej emocjonalna?
4: Mówisz o występie?
1: Tak.
4: Muzycznym. O, było ich mnóstwo. Wiesz co, na pewno bardzo emocjonalny był występ, gdzie doszliśmy z Sebastianem Wojgienicą i Mileną Dywan z moją siostrą do Pół. To w ogóle był taki bardzo zwariowany moment, bardzo dużo emocji, więc czy dobrych? I dobrych, i złych. Taki rollercoaster emocjonalny, ale na pewno to był jeden z bardziej emocjonalnych momentów. Które występy jeszcze? Było kilka takich bardzo emocjonalnych, bardzo małych kameralnych koncertów. gdzie na przykład żegnałam się z jakimiś bliskimi osobami albo z bliskimi osobami dla mnie bliskich osób. To są takie momenty, gdzie ten śpiew trochę inaczej wybrzmiewa. To są, co mi się skojarzyło, wszelkiego rodzaju urodziny, jakieś takie świętowanie różnych rzeczy, bo nie tylko wielkie koncerty, bo tu podejrzewam, że dla większości osób emocjonalne wydarzenie może być takie właśnie wielkie, jakaś ogromna scena, wielkie emocje, a mi się wydaje, że jednak dla mnie te kameralne koncerty, gdzie jest mało osób i gdzieś one są spowodowane emocjami właśnie typu pożegnanie albo świętowanie kolejnego roku życia i jak śpiewałam i widziałam emocje w ludziach, to są dla mnie najbardziej emocjonalne też występy i wydarzenia, nie?
1: Mhm. A powiedz mi, jak ty przygotowujesz się do występu?
4: A ja jestem paranoiczką zwariowaną. Dlaczego tak mówię? Moje koleżanki z branży doskonale wiedzą, tej koleżanki też wokalistki, moje też dobre znajome prywatnie, one doskonale wiedzą, że ja nie piję zimnych napojów kilka dni przed występem, nie piję gazowanego, nie pozwalam sobie chodzić w miejsca, gdzie mogłabym się zarazić jakąś chorobą. Dla mnie to jest ogromna odpowiedzialność już teraz, naprawdę. Występ przed ludźmi jest dla mnie ogromną odpowiedzialnością, trochę za bardzo przeżywam czasami, ale bardzo dbam o swój głos, o jego higienę. Właśnie te kilka dni przed występem, oczywiście pierwszą miłością i od razu rzeczą, którą robię, jak już ten występ będzie, to jest zimna kola, którą uwielbiam, a której sobie odmawiam, żeby ten głos brzmiał podczas występu jak najlepiej, więc to jest taka moja rutyna, to taka może troszeczkę przesadna dbałość o ten głos i przesadna higiena. Oczywiście nawilżanie, inhalacje, takie podstawowe rzeczy, które robią wszystkie wokalistki i wokaliści, rozśpiewka wokalna, więc tak to wygląda u mnie.
1: A powiedz mi, co było takim twoim największym wyzwaniem w ciągu twojej dotychczasowej kariery?
4: No tych wyzwań było mnóstwo, w sensie na początku, jak zaczynałam śpiewać, to były konkursy. To było mnóstwo, jakieś chore ilości festiwali, konkursów, przeglądów artystycznych. To były takie wyzwania. Zresztą konkursy są szalone, bo ta rywalizacja czasami jest zdrowa, czasami mniej zdrowa, natomiast za każdym razem konkurs jest wielkim wyzwaniem. Castingi do różnego rodzaju programów, do których się dostałam. Do niektórych się dostałam, do niektórych nie. Do niektórych, jak się dostałam, bywało też, że na przykład nie mogłam potem pojechać. To były takie dramaty. Brałam też niedawno udział w takim konkursie zorganizowanym przez Dom Kultury w Warszawie, gdzie jurorem był Adam Sztaba, gdzie dostałam wyróżnienie, więc to było wspaniałe uczucie i cudowne, że Adam Sztaba, osoba na takim szczeblu guru muzyczny tak naprawdę i wielka inspiracja, doceniło wykonanie mojej piosenki Tyle Słońca w całym mieście, więc generalnie tych wyzwań jest mnóstwo, nie jestem w stanie ograniczyć się do jednego takiego największego wyzwania wokalnego w życiu.
1: Powiedz mi, czy przed występem masz tremę?
4: Oczywiście, że tak.
1: A jak sobie z nią radzisz?
4: Ja wiem, że ludzie myślą, że ja to jestem taki szałaput, który wchodzi na scenę jak do siebie do domu. Proszę mi uwierzyć, nawet najbardziej pewna osoba na scenie zawsze ma w sobie tą dozę takiej adrenaliny i tremy, która będzie towarzyszyła już, myślę, że zawsze. Można ją trochę okiełznać, przytulić, zaakceptować, żeby było trochę łatwiej. I to samo mówię moim uczniom również. I jak ja sobie z tym radzę? Wydaje mi się, że wcześniej miałam trochę problem, bo mi się trzęsły ręce, trzęsły nogi, stąd wybierałam na przykład stroje, gdzie nie będzie tego widać. Naprawdę. Ostatnie kilka lat, kiedy z tą sceną człowiek się doświadcza częściej, wychodzi już pewniej. Wychodzi już pewniej. Ale ta trema, czy to się spodoba, czy będzie dobry odbiór, czy ludziom coś się przekaże, czy nie, jest zawsze. Staram się po prostu mówić: Marika, stoisz tyle lat na tej scenie, już byłaś we wszystkich miejscach, jakich mogłaś, na malutkich scenach, śpiewałaś na betonie, śpiewałaś na przyczepie od tira, po prostu na wielkiej, ogromnej scenie z fantastycznymi realizatorami dźwięku. Co się może teraz wydarzyć? No nic, no zrobisz tak, jak będziesz umiała najlepiej. No i zobaczymy, jaki będzie odbiór. Na szczęście udaje się, że wszystko jest w porządku.
1: Właśnie chciałam ciebie o to zapytać. Jaki jest odbiór twoich fanów?
4: Fanów. Myślę, że to jest trochę za duże słowo. Nazwałabym ich odbiorcami i bardzo dziękuję, jeżeli osoby przychodzą na koncerty, gdzie ja jestem i mówią do mnie: Mariczka, wpadłem, bo ty śpiewałaś na przykład i to jest super. Zazwyczaj ten odbiór jest bardzo pozytywny, ale wiadomo, ma to różne wydźwięki, dlatego że jak przychodzą znajomi, no to wiadomo, że ci powiedzą, że było super, nawet jak człowiekowi się do noga powinie na scenie, co nie? Natomiast jak przychodzi do ciebie osoba całkowicie obca i mówi, że kurczę, wie pani co, no miałam ciarki, popłakałam się albo poczułam, jak pani śpiewała to czy tamto, jakąś tam emocje, no to już jest laurka, nie? No to już jest petarda. Wtedy, mimo tego, że te koncerty są dość częste i czasami się wydaje, że człowiek wpada z joba na joba, to jak ktoś powie coś takiego, to wtedy człowiek myśli sobie, kurczę, że to ma super sens, nie? Że to jest naprawdę superanckie i to uczucie, kiedy ktoś poczuł więcej, a na tym najbardziej mi zależy podczas moich wykonań wszelkiego rodzaju utworów, no to wtedy to jest już totalne wow, nie? Ładuje baterie bardzo.
1: A powiedz mi, czy masz wymarzoną osobę, z którą chciałabyś zaśpiewać w duecie?
4: Z Freddie Mercurym. Z Bruno Marsem. Ja jestem wielką fanką, kocham go po prostu bardzo, miłością wielką. Z polskich artystów, no to Piotr Cugowski, też go trochę kocham. Z Igorem Herbutem. Jest mnóstwo takich fantastycznych wokalistów. Jest Kasia Dereń świetna, Kasia Moś. To są takie wokalistki, które, o Jezu, musiałabym wymieniać ich mnóstwo. Są fantastyczne głosy i z takim fantastycznym głosem chciałabym stworzyć właśnie duet. No ale żałuję bardzo, że Freddiego już nie ma z nami, bo to jest dopiero miłość obsesyjna i szalona.
1: A powiedz mi, jak ty widzisz siebie, Marikę, za 5 lat?
4: Z płytą na koncie, albo z epką, naprawdę. Bardzo bym chciała zrealizować to marzenie. Chciałabym za 5 lat powiedzieć, że byłam w 10 krajach Europy. Dlatego, że nie byłam w wielu miejscach w moim życiu. Dopiero odkryłam podróżowanie 3 lata temu, że nie tylko nasze polskie morze, czy jakieś takie tutaj nasze rejony, tylko że świat w ogóle jest bardzo blisko, więc chciałabym podróżować trochę częściej, spędzać dobry czas z rodziną, z dzieciakami. Moje dzieci za chwilę wyfruną, być może z domu. Mam 18-letniego syna, 15-letniego syna, 15 to jeszcze może nie, ale starszy syn niebawem kończy szkołę, więc życzę sobie przede wszystkim wartościowego czasu z dzieciakami, trochę więcej czasu dla siebie, płyta na koncie, fajne projekty muzyczne za mną albo przede mną. No i chyba to by było na tyle. Nie mam jakichś takich nie wiadomo jak wielkich, ogromnych marzeń. Myślę, że chciałabym mieć więcej czasu dla rodziny, dla siebie i żeby dzieciakom było dobrze, no i jakby ta płyta wpadła, to byłoby superancko.
1: No właśnie, bo w tym codziennym czy biegu to chyba trochę nam brakuje tego czasu takiego dla siebie, nie?
4: Tak, ja bardzo dużo pracuję. Bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję i bardzo dużo pracuję od zawsze i chciałabym, żeby to tempo było dostosowane właśnie też trochę do moich potrzeb. Jakby ja to dzielę, wszystko jest okej, okay. Broń Boże, nie narzekam. Ja bardzo się cieszę i robię super rzeczy w swoim życiu zawodowo. Natomiast no chciałabym za 5 lat mieć taką świadomość, że umiałam to fajnie podzielić i jeszcze z tego czasu z dziećmi, z rodziną, z przyjaciółmi wziąć tyle, ile powinnam, a nie tyle, ile mogę, w sensie czasowo na co mi pozwala, nie?
1: Mamy nadzieję, że tak się stanie.
4: Ja też.
2: SK Szczecinek.
1: A już w przyszłą niedzielę hala sportowa przy ulicy Jasnej w Szczecinku zamieni się w stolicę tańca towarzyskiego. Przed nami kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju tańca sportowego o koszyczek truskawek. To wyjątkowe wydarzenie, w którym sportowa rywalizacja łączy się z letnią atmosferą, a tancerze z całego kraju powalczą o wyjątkowe, owocowe trofea. A oglądając tak widowiskowe turnieje, często zadajemy sobie pytanie, co kryje się za kulisami tych wyjątkowych występów? Jak wygląda droga od pierwszych kroków na sali do profesjonalnego poziomu? Natalia Błachowska w rozmowie z Katarzyną Balon ze szczecineckiego klubu tańca AIDA zajrzała za kurtynę tego wymagającego świata i zapytała panią Kasię o drogę tancerzy, a także o ulubione style taneczne zarówno tancerzy, jak i pani Kasi. Posłuchajcie już teraz.
5: Jak zmieniają się dzieci, jak zmienia się młodzież pod wpływem uczęszczania na zajęcia? No bo wiadomo, czasy bardzo dynamicznie się zmieniają, szczególnie w ostatnich latach. Czy ta młodzież, z którą pani pracuje, w jakiś sposób też się zmieniła?
6: No my kształtujemy tych ludzi. I ja to zawsze mówię, że jak gdyby przychodzi do nas młody człowiek i my, no nie chcę używać tutaj porównania Pygmalion, tak? Nie chcę tego używać, ale my tych młodych ludzi formujemy ich mentalnie, formujemy ich sportowo, fizycznie, ale też formujemy ich wnętrze, ich psychikę, ich wrażliwość, a poza tym formę komunikacji. Ja nigdy nie sądziłam, że to będzie takie ważne, dlatego że ci ludzie rozmawiają bardzo często, młodzi, poprzez media społecznościowe. Forma takiej komunikacji bezpośredniej troszeczkę zaczyna nam zanikać. Natomiast jak tańczymy, no to jest interakcja, nawet ona może być bez słów, ale ona po prostu jest. Powiem tak, to jest najtrudniejsze do nauczenia. My ich, tak jak każda, myślę, że dziedzina, wiedzą, że jeżeli nie ma systematyki, nie ma efektu. Wiedzą, że no muszą się to zaangażować, bo na pewnym etapie już samo zatężenie kroków nie wystarcza. Do tego dochodzi tak zwana technika, a to jest bardzo szeroka księga wiadomości, informacji, które mózg młodego tancerza musi przerobić, zapamiętać i włożyć w swoje ciało, w sensie dosłownym. Ale przy tym wszystkim myślę, że musimy pamiętać, że każdy z tych tancerzy, czy tańczy solo, czy tańczy w parze, ma swoją długość skrzydeł i frunie w swoim tempie. Myślę, że o tym po prostu nie wolno zapomnieć, bo czasem jest tak, że ktoś rozkwita po 5 latach. Gdzieś coś się przełamuje, otwiera się jakaś zapadnia, która była zamknięta na metalową kudę i po prostu mamy wybuch takiej kreatywności, takiego zaangażowania, zachowania, przepływu ruchu w ciele. Czasem się po prostu tak, że jak głowa dojrzeje do pewnych rzeczy, które wcześniej niekoniecznie umiała jak gdyby pojąć i powkładać w odpowiednie szufladki, bo to są rzeczy trudne i złożone, to gdzieś to jest i dajemy tym młodym ludziom ten czas. My pokazujemy, że jest taniec, jest no, ten splendor występu, te piękne suknie, które robią takie wrażenie, ale zanim to wszystko nastąpi, to jest naprawdę praca na sali. Często ci młodzi ludzie no, z wielu rzeczy rezygnują. Czasem ciężko te puzzle dopasować, tak? Puzzle tych swoich własnych zainteresowań, tego życia prywatnego i tego życia tanecznego. No staramy się to tak robić, żeby szło to po prostu w parze, ale kompromisy muszą być tutaj z jednej i z drugiej po prostu strony. No i to jest tak, jak się, jeżeli oni już po prostu przetrwają pewien moment, to ja wiem, że jeżeli ci młodzi ludzie tańczyli od tego 5., 6. roku życia w klubie, oni idą na studia, oni stąd wyfruwają. Po raz kolejny wtedy pęka serce, bo oddajesz takiego już człowieka, który po prostu wie, wszystko rozumie, masz z nim formę komunikacji, jest zaufanie, które się wypracowuje latami, ale jest taka kolej rzeczy i oni wyfruwają, ja wiem, że sobie poradzą, czy oni będą dalej tańczyć, czy nie, no to już będą ich decyzje, czy będą to kontynuować, czy pogodzą to ze studiami, ale tancerze są w większości przypadków zorganizowanymi ludźmi i oni zawsze mają dużo, oni przychodzą zmęczeni, ale jak nie ma tego zmęczenia, to ja wiem, że im jest ciężko się uczyć, bo jak głowę się przewieszczy i zmęczy, to ona lepiej chłonie i myślę, że to jest nie tylko w tańcu, więc myślę, że na pewno ich formujemy, kształtujemy, czasami dajemy im płynąć ich własną drogą, czasami mówimy, zastanów się, przeanalizuj to, ale jak już podejmujesz taką decyzję, to bierzesz ją na klatę. I może właśnie takie decyzje w młodszym wieku i ten sposób pozwoli im znaleźć rozwiązanie jakichś innych sytuacji w dorosłym życiu. Na pewno taniec nie jest formą taką, gdzie usuwamy kamyczki spod nóg. Nie zawsze, że tak powiem, idzie to z myślą rodzicielską, ale życie nie układa nam się z samych płatków. Czasem są te kamyczki i my musimy umieć albo przejść po nich, albo je ominąć, albo umieć je podnieść. I też myślę, że tego uczy taniec.
5: Wspomniała Pani, że przychodzi taki moment, kiedy musi się Pani ze swoimi podopiecznymi rozstać, kiedy oni wyfruwają właśnie z Pani gniazda tak naprawdę takiego tanecznego. Czy oni czasami wracają i wpadają do Pani na salę? Ma Pani kontakt ze swoimi podopiecznymi później?
6: Nie ze wszystkimi, ale tak. No bo to już są dorośli ludzie, dorosłe życie. I też nie należy tego oczekiwać, że jak gdyby ten taniec będzie cały czas w ich życiu takim number one i priorytetem. Nie ukrywam, że więcej wśród tych osób, z którymi gdzieś mam kontakt, to są dziewczyny. Gdzieś tam mentalnie może po prostu kobieta z kobietą po prostu jest bliżej. Mamy ze sobą kontakt. Może właśnie dzięki mediom społecznym. Wiem, co tam widzę. Czasem się spotykamy, nie wiem, święta. Na przykład, nie wiem, na cmentarzu ostatnio spotkałam dwie moje tancerki, już dorosłe kobiety. Super, fantastyczna sprawa. Czasem niektórzy kontynuują swoją przygodę taneczną, niekoniecznie w tańcu towarzyskim i gdzieś tam mamy ze sobą kontakt i się wspieramy, bo gdzieś te terminy nam się tak rozjeżdżają, że nawet jak jest jakieś wolne, no to ktoś ma wolne, a ktoś nie ma wolnego. Więc no tutaj te media w tym momencie społecznościowe, te relacje gdzieś tam wspierają. Myślę, że bardzo często się czasem widzę z rodzicami tych ludzi. I mówią, wie pani, ci moi tancerze dorośli z tego 1., 2. miotu, to już są ludzie dorośli, mający dzieci. Ja tak słyszę od tych rodziców, pani Kasiu, ja teraz z wnuczką oglądaliśmy zdjęcia mamy, jak ona tańczyła. Więc ten taniec gdzieś tam w tej przestrzeni spokojnie, nienachalnie, nie wyskakując, że tak powiem, z lodówki, gdzieś on będzie funkcjonował, bo myślę, że jeżeli ktoś tańczył ileś tam lat, to się zawiązują przyjaźnie na całe życie i to też jest piękne, że jak gdyby, nawet mamy parę małżeńską z klubu.
5: Też
6: tak się zdarzyło, więc fajnie, no. Ludzie sobie układają różnie życie, ale myślę, że tego, czego się nauczyli tańcząc, mówię o tych wartościach, relacjach społecznych, nie tylko o takim tańcu stricto, to wiele rzeczy ich tego nauczyło. Też mogli pewne rzeczy docenić, postrzegać inaczej, rozumieć więcej, bo jednak my musimy tańczyć i patrzeć na to tak wieloprzestrzennie.
5: Pani Kasiu, a teraz takie trochę bardziej osobiste pytanie. Co pani najbardziej lubi w tańcu? Albo może co pani kocha w tańcu? Czy to może tę drogę, którą trzeba przebyć do tego, żeby osiągnąć pewne kolejne poziomy? Czy może są jakieś style ulubione? Czy może...
6: Ja chyba w tym tańcu najbardziej kocham to, tak patrzę, to co kocham w tańcu zmieniało się wraz z moją jak gdyby ścieżką i też dojrzewaniem jako trenera, bo tu tak to w ogóle jest inne postrzeganie na początku drogi, a inne teraz. Chyba tak najbardziej kocham, jak patrzę właśnie na tych tancerzy, których miałam szczególnie od tego 5-6 roku życia. I tak w kronikach jeszcze, ale teraz już na Facebooku czasem wychodzą jakieś takie wspomnienia sprzed 11 lat. I widzę tą drogę, widzę, pamiętam po prostu nawet sformułowania niektórych z nich, jak stali na sali baletowej mając 5 lat po prostu. Widzę ich w takim wieku nastoletnim, no tuż przed wyfrunięciem z gniazda, czyli w okresie licealnym, i patrzę, jak oni się zmienili, jak oni dojrzeli. To też jest duża praca i wsparcie rodziców, to trzeba bardzo wyraźnie po prostu powiedzieć, że jeżeli ta praca idzie tymi samymi torami co trenera, to naprawdę wszyscy mogą mieć z tego satysfakcję. I chyba tak z perspektywy czasu lubię patrzeć jak gdyby na ten całościowy gdzieś tam efekt. No ale jak gdyby, no wiadomo, że mamy swoje ulubione tańce.
5: A pani jakie ulubione tańce?
6: Ja jestem łaciniara, tak. Ja jestem łaciniara. Moje serce leży po łacińskiej stronie, czyli te wszystkie samby, rumby, czacze, aczkolwiek no nie ukrywam, że też taką moją miłością muzyczną jest tango. Więc jeżeli chodzi o taką stronę muzyczną. Natomiast no nie ma chyba kogoś, kto ma wrażliwą duszę i widzi parę na przykład standardową mężczyznę, chłopaka we fraku. To jest taka czysta sentencja elegancji, takiej klasy i w takiej czystej bardzo formie. I te dziewczyny w tych takich sukniach balowych, o których czasem marzyło się za dziecka, więc no to też ma swój urok, ale no ja jestem łaciniara, moje serce po łacińskiej stronie leży, jak to kiedyś moja koleżanka też z tańca powiedziała i ja to sobie tak troszeczkę zapożyczyłam.
5: Prowadza pani te swoje miłości na salę baletową, czy jednak daje pani czasami swoim tancerzom swobodę, jeżeli chodzi
6: o... Moje serce po łacińskiej stronie, natomiast nasi tancerze tańczą dwa style tutaj, i standardowy, i latynoamerykański, także i też ich wspieramy jako Sapiki Aida szkoleniami z wybitnymi trenerami, bo też trzeba dopuścić czasem świeżej krwi, to ważne. Też uczestniczymy w szkoleniach zewnętrznych, ja tylko powiem, że mieliśmy we wrześniu tutaj możliwość gościć tancerzy z całego naszego województwa zachodniopomorskiego na związkowym szkoleniu z tańców latynoamerykańskich i tutaj przyjechali i trenerzy i cały zarząd Zachodniopomorskiego Związku Tańca Sportowego i z naszego województwa, to tak, żeby łatwiej brzmiało, tancerze zjechali do Szczecinka na dwudniowe szkolenie, więc jak gdyby my staramy się też być tacy jak gdyby otwarci na taniec sportowy, ale też na inne formy tańca, bo ja tu chciałam powiedzieć, my się skupili na tym wyczynie trochę, że jak gdyby to, co pani powiedziała na początku, że jak gdyby staramy się roztańczyć Szczecinek, pokazując taniec od takiej ludzkiej strony, od takiej strony ludzkich relacji, od tego, że można, od tego, że nie wolno się wstydzić, że to jest fajny sposób spędzania czasu, że to jest fajny wspólny czas, na przykład dla par małżeńskich, których latorośle wyleciały na studia i jest tak zwany syndrom pustego gniazda. Zróbcie coś, kochani, dla siebie. Pójdźcie gdzieś po prostu razem, zróbcie coś. Może to być na przykład taniec. Więc i też pokazujemy tą formę kultury, niekoniecznie stricto turniejową. I myślę, że to krzewienie tej kultury tanecznej, to też jest nasze zadanie.
5: A czy takie zajęcia dla osób właśnie z syndromem pustego gniazda organizujecie?
6: Tak, mamy takie gniazdko, gdzie ich przytulamy. Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 19 w sali baletowej w kinie Wolność. To są zajęcia dla par i też są zajęcia dla samych pań. No i tutaj mamy, już te panie niejednokrotnie, które już troszeczkę tańczą, też prezentowały się w naszych takich różnych przedsięwzięciach tanecznych tutaj na przestrzeni takiej medialnej, nie tylko naszego miasta. I teraz też coś tam szykujemy, ale jak coś wyjdzie, to wtedy będziemy dopiero mówić, bo to są, to uwaga, nie są zawodowcy, nie są amatorzy, to są panie, które po prostu przychodzą, łyknęły bakcyla i jak gdyby Co nam w tym roku wymyślisz? Padło pytanie na jednych z pierwszych zajęć, więc ja tu nie ma spoczynku. Tu głowa musi cały czas pracować i też fajnie, że się coś takiego tworzy i to daje ludziom taką zwyczajną, ludzką radość. Mówimy na to endorfiny. Ja to mówię zwykła ludzka radość. Zamiast czekolady, pół godziny tańca. Fajna rzecz.
2: SK Szczecinek.
1: Budowa ronda u zbiegu ulic kardynała Stefana Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Witolda Pileckiego w Szczecinku wchodzi w ostateczny etap. Na naszym profilu zapytaliśmy, jak chcielibyście nazwać nowe skrzyżowanie. W komentarzach najczęściej pojawiała się propozycja nazwy imienia Wiesława Adamskiego, szczecineckiego rzeźbiarza, którego 10. rocznicę śmierci będziemy obchodzić w przyszłym roku. Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, napiszcie je w komentarzu pod naszym postem na SK Szczecinek News.
2: SK Szczecinek.
1: A na koniec magazynu coś w temacie bezpieczeństwa. To jedna z największych zmian dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg w ostatnich latach. Od 3 czerwca zacznie obowiązywać nowy przepis. Osoby poniżej 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach ochronnych. Nowe przepisy obejmą rowery, hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy pozwolą dziecku jechać bez kasku, mogą dostać mandat nawet podczas krótkiej przejażdżki po osiedlu czy parku.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda.
2: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Nasza ferajna Szczecinek to miejsce,

0: I na temat placówki opowiedziała Anna Biskupska, dyrektor naszej ferajny Szczecinek. Posłuchajcie.
1: SK Szczecinek.
0: Powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza ferajna?
2: Dokładnie, nasza ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
0: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
2: No jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego z różnych względów. Naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na takie jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, wolę mniejszą, żeby się skoncentrować, albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
0: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
2: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę. Natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne. Albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrza i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
0: Jak funkcjonuje wasza placówka?
2: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30 i w tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśnić. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garncarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca w radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejolu, jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat, funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, no to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. Im więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają i funkcjonują. Jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, w publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
0: Troszeczkę już nam pani powiedziała, ale chciałam panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
2: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, bo jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci

0: taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały: ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wsadzanie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
1: Powiedziała pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
0: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminu, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie, przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany, też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej, i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
1: Niech mi pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu waszej szkoły?
0: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, jeżeli ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
1: Chciałam zapytać panią, jak nasza Ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
0: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier, ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwana outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, żeby przez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. I jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne, i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5-6 klasy w górę do 8 klasy szkoły podstawowej.
1: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
0: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0 do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3 i czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment dwie osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7 klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5-6 klasy do 8 i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
1: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
0: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowy, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolej na ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy. Szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak sobie damy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocno tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne, to jeżeli coś zniszczyłeś, to napraw, jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
1: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
0: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić, one idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, wrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza. Więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku pary, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przy tym, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
1: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
0: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością, to najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, czy chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia Eska, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie, takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
1: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
0: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by tu trochę pasował, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak? Bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
1: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców waszych pociech?
0: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę sobie, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, tak naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
1: A niech mi pani powie, jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
0: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję, takie pańskie oko konia tuczy, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach i to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc i to też dzieci decydują o tym, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotację między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności, konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No rozmawiamy po prostu dziećmi. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
1: Rozmowa chyba jest najważniejsza. Tak. To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
0: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
1: Wspomniała pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
0: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest Pomoc dla Serca Szczecinka, to w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy udział, dzieci robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na Pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać, nie tylko u nas w szkole rodzicom czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czego też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na Pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Mhm, czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
0: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
1: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała pani, że również pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
0: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że no, moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwania. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei, wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt nasza ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
1: Chciałabym panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły i jakie były największe wyzwania, jak tak pani patrzy na to z perspektywy czasu?
0: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne. Nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mm-hmm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do domu i myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to myślę sobie było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak, i że to nie jest jeszcze niegrzeczne, nie przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
1: Niech mi pani powie, czy do naszej ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
0: Tak, jest rekrutacja i ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. I ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest, zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym i wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
1: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u was rodzice, rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im pani o funkcjonowaniu naszej ferajny?
0: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasem o takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze, uwaga, bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma w topę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
1: A pani Aniu, co pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej ferajny?
0: Zadocha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta. Przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
1: A czy ma pani jakieś marzenie w związku z waszą ferajną?
0: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też w takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu ze systemowej, w sensie że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowywania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę, to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
1: Pani Aniu, chciałabym jeszcze zapytać panią, jak chciałaby pani, żeby absolwenci wspominali waszą szkołę?
0: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
1: Pani Aniu, a co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
0: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami i dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
1: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
0: Na ten moment to myślę, że jeden z takich fajniejszych projektów, bo dzieci właśnie wybrały wycieczkę, na którą chcą jechać. Maj, czerwiec szykujemy się na wycieczkę. W zeszłym roku byliśmy w Toruniu i to też był wybór dzieci. W tym roku przegrał Gdańsk, wygrał Szczecin, więc jedziemy tam do Centrum Edukacji, tego Morskiego Centrum Edukacji, do Aquaparku i będziemy jeszcze zwiedzać tam podziemne bunkry Szczecina. Więc to jest, myślę sobie, taka fajniejsze wydarzenie z takich większych. A teraz mamy też taką akcję jakiś zwiedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej. I pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, co by chcieli zobaczyć.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Kampania edukacyjno-społeczna Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to wyjątkowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jej głównym celem jest inspirowanie mieszkańców do rozwoju, zmiany ścieżki zawodowej i odkrywania nowych pasji na każdym etapie życia. A na temat kampanii z rzeczniczką prasową Urzędu Marszałkowskiego panią Gabrielą Wiatr rozmawiał Krzysztof Baziuniak. Posłuchajcie.
4: Dzisiaj będziemy rozmawiali o kampanii edukacyjnej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, a moim gościem jest pani Gabriela Wiatr.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Zacznijmy od samego początku. Jest to projekt długofalowy o wdzięcznej nazwie Możesz Wszystko, ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na organizację takiego wydarzenia.
5: Tak naprawdę ten komponent Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to jest jeden z elementów takiej potężnej kampanii, potężnego projektu realizowanego w ramach KPO pod nazwą More Life Future.
4: Tak jest.
5: I cała idea polega na tym, że żyjemy w rzeczywistości, która się zmienia tak dynamicznie na naszych oczach wręcz, zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany, że okazuje się, że trudno jest zaplanować jakąś ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, wyznaczyć sobie jakieś z góry upatrzone pozycje i trzymać się ich przez całe życie. Po prostu ta rzeczywistość niesie tak dynamiczne zmiany, że chcieliśmy wyjść do mieszkańców z takimi pomysłami, które ich zainspirują do większej otwartości, elastyczności, żeby pokazać im jakby narzędzia samorozwoju, po to, żeby mogli rzeczywiście skutecznie znaleźć się, nie wiem, na rynku pracy, w życiu, żeby realizować swoje pomysły, na które czasami nie mają odwagi. To był główny cel powstania tego projektu i on się rzeczywiście składa z bardzo różnorakich działań.
4: No tak, no bo nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość, ale osoby dorosłe też często zmieniają jakby swoją ścieżkę zawodową i to też jest dla nich program, tak?
5: Dokładnie tak. Chodzi tutaj, te działania są skierowane zarówno do młodzieży, no bo dzisiaj wejście w dorosłość faktycznie bywa skomplikowane, ale również wyciągnięcie ręki do osób już dojrzałych, pokazanie, że zmian można dokonywać bez względu na miejsce i bez względu na okoliczności, bez względu na wiek, że czasem naprawdę trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo za tym krokiem potem idą te zmiany, które czasami nas potrafią zaskoczyć. I to też pokazują bohaterowie tej kampanii wcześniej wspomnianej, Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, bo w ramach tego programu dotarliśmy do mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy właśnie opowiadają swoją historię, którzy realizują się w najróżniejszych dziedzinach. I faktycznie z tych historii wychodzi, że czasem wystarczy zdobyć się na odwagę i że życie potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Spośród tych wielu, wielu historii wybraliśmy takie najbardziej spektakularne, można powiedzieć, chociaż one wszystkie są bardzo inspirujące.
4: Wszystkie na swój sposób inspirują.
5: Wszystkie na swój sposób są niezwykle ciekawe. No i mamy takich naszych pięciu najważniejszych ambasadorów, którzy opowiadając o swoim życiu, o swojej pracy, o swojej aktywności, pokazują właśnie, że możesz wszystko.
4: Na spotkaniu, które się odbędzie się 2 czerwca w Teatrze Polskim. Ci ambasadorzy będą na miejscu, będą opowiadać swoje historie?
5: Będą. Nasi ambasadorzy zobowiązali się i tutaj jesteśmy im niezwykle wdzięczni, bo poświęcają swój czas, energię i są dyspozycyjni.
4: Mimo dużej aktywności, jak pani
5: powiedziała. Do wielkiej aktywności, tak. Oni uczestniczą w wydarzeniach, które my organizujemy, właśnie pokazując swoje historie. Oni są też bohaterami nowego spotu reklamowego, który opowiada o Pomorzu Zachodnim właśnie przez pryzmat ludzi, którzy tutaj znaleźli sposób na siebie i osiągają sukcesy, bo ci ambasadorzy to jest Przemysław Kowalewski, to jest pisarz, który co chwilka wydaje nową książkę, tak, jest dokładnie. bardzo poczytny.
4: Sam mam na koncie przeczytaną jedną, wprawdzie dopiero, ale mianowicie Kozła, także świetna książka, świetny pisarz.
5: Tak, i ta jego historia też jest niesamowita, bo on mówił, że zawsze marzył o tym, żeby pisać, miał za sobą jakieś próby, ale generalnie pisał do szuflady. I w momencie, jak się zdecydował, przecież nie mógł wiedzieć, że tak się potoczy ta jego kariera, że dzisiaj nadal jest samorządowcem, bo pracuje w Morskim Centrum Nauki, ale jest rozchwytywanym pisarzem.
4: Jest na topie.
5: Następnie mamy Aleksandrę Medwej-Gruszkę. To jest fotografka, artystka, która eksperymentuje z różnymi formami twórczości i właściwie jej historia też jest taka, że zrobiła jedną fotografię, wysłała gdzieś na jakiś konkurs i naraz się okazało, że jest w topie artystów światowych. I także też jej historia jest taka bardzo inspirująca. Następnie Marek Rupiński, wspaniały człowiek, otwarty, rozmowny, serdeczny, jest ultrakolarzem. I do tej pory jakby o nim wiedzieli ludzie, którzy się pasjonują kolarstwem, bo on przebywa niesamowite odległości i zdobywa coraz to nowe tytuły. No a dzisiaj troszkę też rozpromowaliśmy człowieka, który naprawdę jest znowu liczy się w światowej czołówce w tej swojej dziedzinie. Mamy Robina Rogalskiego. To jest pierwszy Polak, który jest fabrycznym kierowcą GT3 Lamborghini. I to jest też ciekawa historia, bo to jest bardzo młody człowiek. A z kolei i dzisiaj jest znowu w światowej czołówce. A zaczął od tego, że poszedł sobie z kolegami na gokardy i straszne tam dostał lanie manto, bo mu nic nie wychodziło. I tak mu to wjechało na ambicje, że stwierdził, że on się nauczy jeździć. I to był początek jego niesamowitej kariery.
4: Świetny przykład, że wejdę w słowo, świetny przykład tego, że potknięcie właśnie może być tym punktem zapalnym, tą motywacją. To, że coś po drodze się nie udało, to nie
5: oczywiście
4: znaczy, żeby odpuszczać.
5: Wszyscy zresztą ci ambasadorzy to podkreślają, że czasem właśnie gdzieś tam na początku źródła było właśnie jakiś błąd, jakieś potknięcie, jakieś zabłądzenie. Był też na początku brak odwagi, a potem na zasadzie, ale jolo, co mam do stracenia? Przecież to tak,
4: Dokładnie. Co mam do stracenia?
5: Tak. To też właśnie bardzo podkreśla Agnieszka Piegat, już ta ostatnia z naszych ambasadorek. Ona jest naukowczynią, która pracuje nad terapiami chorób nowotworowych i jest na dobrej drodze do bardzo ważnych już rozwiązań, które pomogą leczyć ludzi. I ona też opowiada, że jak zaczynają swoją jakieś badania, to oni też nie wiedzą, dokąd ich to wszystko doprowadzi.
4: Tak. Coś pięknego, naprawdę. To są historie, które inspirują i inspirować będą zawsze. Takich ludzi jest mnóstwo. Fajnie, że w waszej kampanii pięć takich potężnych wręcz nazwisk występuje.
5: A będzie szósta. Będzie szósta osoba, dlatego że to już rozpisaliśmy taki konkurs na szóstego ambasadora. I też przyznam, że bardzo nas ucieszyło to, że było spore zainteresowanie, bo tych historii nam wpłynęło dużo. Ciężko było wybrać. Bo to
4: na pewno.
5: Naraz się okazuje,
4: nie chciałbym odpowiadać za wybieranie.
5: Tak, ale naraz się okazuje, że wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokoło siebie.
4: Tak.
5: I ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, to są nasi sąsiedzi. My pewnie robimy, zakupy w tym samym sklepie, tak? Mijamy się w przychodni czy gdzieś. To są ludzie obok nas. I wystarczy po prostu z nimi porozmawiać, wystarczy ich odkryć. I okazuje się, że potrafią bardzo ubogacić zarówno tak indywidualnie każdego z ludzi, którzy chcą tego posłuchać, ale poprzez to, że właśnie osiągają te sukcesy, że są aktywni, no to czynią Pomorze Zachodnie lepszym.
4: Tak, tak. No właśnie, nie zawsze potrzebujemy znanych nazwisk, znanych osobistości, które znamy na przykład z mediów, żeby móc się zainspirować. Właśnie tak jak pani powiedziała, świetnie to pani ujęła, to może być sąsiad obok, który ma niezwykłą historię i potrafi zmotywować i zainspirować do działania.
5: Dokładnie tak, a tutaj jeszcze jest taki komponent, powiedziałabym, takiej dużej autentyczności, bo oczywiście mogliśmy poprosić jakąś znaną twarz, celebrytę, nie wiem, kogoś, kto jest kojarzony, żeby tutaj użyczył swojego wizerunku na nasze potrzeby, tylko jaka za nim idzie historia?
4: Tak.
5: To by było sztuczne i po prostu wiem, że kiedyś tak się robiło, ale dzisiaj szukaliśmy właśnie tych realnych ludzi z krwi i kości. Ja przyznam, że osobiście bardzo ich podziwiam również za to, że dzielą się swoim życiem, no bo przecież naraz się okazuje, że są bohaterami kampanii, że nie wiem, na paczkomatach są ich wizerunki, że uczestniczą w słuchowisku, które jest w radiu puszczane i to nie jest fikcja. To wszystko jest oparte na ich faktycznych losach.
4: To wszystko jest prawdziwe.
5: Tak.
4: A czy oni wszyscy są w jakiś sposób związani z Pomorzem Zachodnim? Czy,
5: tak, właśnie o to chodziło.
4: No, świetnie.
5: O to chodziło,
4: właśnie nie miałem pewności, niby oczywiste, ale chciałem dopytać. No to świetnie, naprawdę.
5: Wszyscy tutaj mieszkają, czyli... nie wszyscy tutaj stricte pracują, bo Marek Rupiński jeździ po całym świecie swoim rowerem, ale to tutaj trenuje, to tutaj wokół Zalewu Szczecińskiego naszą wspaniałą trasą rowerową zasuwa dwa razy dziennie. Także tak, to są naprawdę nasi mieszkańcy.
4: No tak jak pani wspomniała, wydarzenie podsumowuje projekt More Life Future oraz kampanię społeczną i jakie najważniejsze efekty udało się osiągnąć?
5: Wydaje mi się, że dużym naprawdę sukcesem jest liczba osób, które skorzystały z tych działań. Bo no, poza ambasadorami i tymi historiami, to na przykład summer campy dla młodzieży. To są takie spotkania w Międzyzdrojach, w czasie których organizujemy, to są strasznie bogate programy, to jest wszystko naładowane spotkaniami z ekspertami, z wykładowcami akademickimi, z praktykami, którzy też wyposażają młodzież w takie umiejętności, których niestety szkoła rzadko dostarcza. I w tej chwili w tym ostatnim summer campie wzięło udział blisko 1500 uczniów.
4: Wow.
5: No to jest skala. Oni są tak z takim entuzjazmem do tego podchodzą, bo tam są najróżniejsze warsztaty. To są i psychologiczne, i takich umiejętności praktycznych, i autoprezentacji. Są zajęcia przed kamerą na przykład, no ale też taka możliwość, żeby się spotkać właśnie z autorytetami, dlatego że tam wśród prelegentów są takie nazwiska, które oni znają po prostu rzeczywiście z przestrzeni publicznej, więc to dla nich naprawdę jest bardzo atrakcyjne, jak w ciągu tych dwóch dni, chyba 40 godzin zajęć warsztatowych, wieczorem jest wspólna zabawa, bo to są młodzi ludzie, więc no tak, to też jest istotne. Oni też wtedy zawiązują przyjaźnie, kontakty.
4: Integracja jest bardzo ważna. Myślę, że w tych czasach jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
5: To też pozwala na wykształcenie właśnie takich umiejętności społecznych, na wykształcenie też umiejętności współpracy, kontaktu z innymi ludźmi. I ja jestem przekonana, że tego typu znajomości mogą zostać na całe życie i nigdy nie wiemy, kiedy naraz się okaże, że one były czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi właśnie o jakąś decyzję rozwojową.
4: Dokładnie. No niektóre takie aspekty rozwijają się samoistnie, więc takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Nie musimy iść na spotkanie z kimś z takim nastawieniem, że coś z tego będzie. tylko niektóre rzeczy dzieją się same z odrobiną naszej pomocy.
5: Oczywiście i ta zwłaszcza w przypadku młodych ludzi Dokładnie. Tutaj i tych wydarzeń, to fajna jest ta spontaniczność, że jeżeli pokazujemy, że musicie mieć no, takie umiejętności, które pozwolą wam potem znowu sięgać po inne skille, tak. No to jest właściwie dzisiaj jakimś fundamentem w funkcjonowaniu na przyszłość. Drugie 1500 osób młodych wzięło udział w takim z kolei działaniu jak Mistrzowie Pomorza Zachodniego Nowe Pomysły dla Horeca. Mhm. I to były zajęcia adresowane do uczniów szkół gastronomicznych z całego regionu. Myśmy jeździli rzeczywiście po całym województwie, gdzie tą twarzą i tą postacią, tą gwiazdą trochę, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach, to był Pascal Brodnicki.
4: O, świetnie.
5: Oj, on nas w ogóle strasznie ujął.
4: Rozbroił,
5: bo się okazało, że no, nigdy nie mamy do końca pewności, kto jest jakim człowiekiem, a Pascal się okazał kimś niezwykle otwartym, takim, powiedziałabym, nienadętym. On sam czerpał z tego ogromną przyjemność, sam z tymi uczniami wchodził w relacje, rozmawiał, angażował się niezwykle, był naprawdę bardzo fajnym gościem i strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten program. No ale tam też mieli zajęcia uczniowie, na przykład z ekspertem od trudnych klientów.
4: O.
5: Takie rzeczy. Mieli z Mariuszem Siwakiem, to jest szef kuchni. On z kolei pokazał, jak z produktów regionalnych robić fajne dania, czyli też coś, co jest w tej chwili na topie, ale co trzeba uświadamiać. Później mieliśmy też specjalistkę od fajnych fotografii właśnie jedzenia. I Zuzanna Ploch mówiła, jak szczelić taką fotę telefonem, która później będzie wiralem. Także to też było super.
4: Mając przy sobie tylko telefon, gdzie nie jest potrzebny, nie wiadomo jak profesjonalny sprzęt.
5: No to dokładnie. Piotr Budzki mówił o sztucznej inteligencji, o tym, jak może wspierać człowieka w turystyce na przykład, no bo to jest istotne, Świetnie. Żeby wiedzieć, jak z takich narzędzi korzystać. No i mieliśmy też Kacpra Jurzyka, mistrza latte art, który udowodnił, że szczecińska kawa to jest w ogóle the best.
4: Wow, super, świetnie. A najbliższe wydarzenie tego typu, jak właśnie Summer Camp, czy jakieś inne w najbliższym czasie jest planowane?
5: Znaczy Summer Camp, jak sama nazwa wskazuje, są Summer Campami i tegoroczna edycja już była. Natomiast chcemy do tego wracać, bo Summer Campów już były 4 edycje. Mhm. Więc widzimy, że to się sprawdza. To jest też, myślę, że bardzo ciekawa forma i atrakcyjna dla młodych ludzi, jak się można na to zakwalifikować, do udziału w tych Summer Campach. Uczniowie muszą nam przysyłać filmiki, na których prezentują jakby swój zawód przyszłości, jakieś marzenia, jakby taka znowu nauka autor prezentacji. Dla młodych ludzi to jest w ogóle też atrakcyjne, no bo dzisiaj wiadomo, że...
4: Samo zgłoszenie już jest kreatywne.
5: Że samo zgłoszenie jest kreatywne, a młodzi w tym siedzą. Te nowe technologie są dla nich zawsze ciekawe i pociągające.
4: Fajnie, naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, 2 czerwca widzimy się w Teatrze Polskim, oczywiście w Szczecinie. Czego możemy się spodziewać na miejscu?
5: No to będzie, ja nawet nie chcę zdradzać szczegółów.
4: Bo to będzie tak dużo, że...
5: Będzie tego dużo.
4: My oczywiście będziemy na miejscu, jak najbardziej zachęcamy, no ale żeby troszeczkę chociaż zdradzić, czego
5: ja
4: można się spodziewać.
5: Ja powiem tak, nie będę zdradzała szczegółów, nie będę, bo chciałabym, żeby osoby, które się rejestrują i będą miały trochę niespodzianki, ale powiem w ten sposób. My nauczyliśmy się robić tego typu wydarzenia naprawdę na najlepszym poziomie. I to jest zawsze niezwykłe widowisko i pod względem wizualnym. Zawsze jest pełne treści, z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie. No, jak już powiedziałam, ambasadorzy, wiadomo, też będzie spot prezentowany. Natomiast no, myślę, że to będzie na tyle... gęsty wieczór, że warto sobie zaplanować ten czas.
4: Mhm. Gdzie można się zarejestrować na te wydarzenia?
5: Poprzez stronę internetową. Najlepiej wejść na naszą stronę i poszukać właśnie tych naszych projektów i w ogóle sobie poszperać po tych wszystkich działaniach, bo właśnie można na przykład sobie obejrzeć filmiki ze wszystkimi, którzy pretendowali do roli ambasadorów. Także to jest naprawdę...
4: Tak, można obejrzeć?
5: Tak, one są wszystkie dostępne online'owo i można wejść troszeczkę w buty innych ludzi.
4: Świetnie. świetnie. Bardzo, bardzo fajnie, że jest to dostępne. Start o której godzinie?
5: Startujemy o godzinie 17, także Teatr Polski serdecznie zapraszam.
4: Również ja dołączam się do zaproszeń. Zapraszamy, jako że jesteśmy patronem tego cudownego wydarzenia. A moim gościem była pani Gabriela Wiatr. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecinek.
3: Kino pod chmurką, widowiskowe balony na niebie, zapach porannej kawy na targu śniadaniowym i potężne basy podczas Materia Festu. Kalendarz imprez w Szczecinku pęka w szwach, a my już teraz sprawdzamy, gdzie warto zarezerwować wolne weekendy. O wakacyjnych planach opowiedziały mi autorki Zamieszania, Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
6: My tytułem wstępu chciałyśmy powiedzieć, że chyba najintensywniejszy sezon przed nami.
5: Tak.
6: I naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, będzie się działo tak dużo, co dzieje praktycznie w każdym miesiącu, także...
7: Prawie każdy weekend mamy zaplanowane dla Państwa aktywności. Mam wrażenie, że oferta jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo oprócz tych naszych dużych sztampowych festiwali, o których jeszcze pewnie będziemy mówić bliżej o nich, czyli Art Pikniku, Materia Festu i Festiwalu Balonowego, którymi nasze miasto stoi od lat, no to nowości.
6: Tak, sezon zaczynamy tak naprawdę od czerwca, jakby, bo wtedy już jakby czujemy te wakacje i tak naprawdę sezon letni się wtedy rozpoczyna. Rozpoczynamy prestiżowym wydarzeniem tanecznym, które jest już znane wszystkim naszym mieszkańcom, organizowane przez Klub Tańca Towarzyskiego AIDA i oczywiście SAPIK, turniej tańca o koszczek truskawek. Czy może być jeszcze bardziej wyjątkowe trofeum niż koszczek truskawek? No sami powiedzcie. Zaraz potem już jedno z największych muzycznych wydarzeń tego sezonu, czyli rozpoczęcie festiwalowego lata w Szczecinku, koncert muzyczny Lato. Dwa dni pełne muzyki wystąpią na naszej scenie, m.in. Wactoja, Meduza, Kubańczyk, no i oczywiście Calvi Remi, czyli akcent szczecinecki też. A w drugi dzień Sławomir, Golec Orkiestra, DJ Suchar i Rytm Rebels. Już 14 czerwca wraca wydarzenie, które w zeszłym roku bardzo spodobało się naszym mieszkańcom, czyli Targ Śniadaniowy, druga edycja. To takie wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat, bo to połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia pod gołym niebem, czyli coś, co Polacy bardzo kochają, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. I tym razem też planujemy muzyczną niespodziankę i oczywiście nie zabraknie animacji dla dzieci.
7: Wydarzenie dla całych rodzin z animacjami, atrakcjami dla dzieci, gdzie rodzice mogą zjeść na spokojnie śniadanie, mając swoje pociechy na oku i co, w pięknych przede wszystkim okolicznościach terenu zielonego pod CK Zamek. Sezon letni to także nasze kina plenerowe, które mieszkańcy Szczecinka pokochali. Przypominamy, że kina plenerowe goszczą w różnych częściach naszego miasta, za każdym razem w innej jego części. Natomiast w połowie, w zasadzie w drugiej połowie czerwca będziemy mieli dla Was takie wyjątkowe wydarzenie, kino plenerowe z Waweltrakiem.
6: Czyli zainaugurujemy sezon kina letniego na słodko.
7: Dokładnie. A końcówka czerwca to dwa wydarzenia. Gra miejska, jak co roku ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. O szczegółach poinformujemy Państwa oczywiście bliżej wydarzenia. Śledźcie nasze media społecznościowe oraz naszą stronę www.safik.szczecinek.pl. No i drugie wydarzenie tego samego dnia to Noc Kupały. W tamtym roku wianki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie się Państwo dobrze bawić na tym wydarzeniu. Przechodzimy do lipca.
6: Tak, w lipcu nie zwalniamy tempa. Rozpoczynamy miesiąc 4 lipca Świętem Wody, czyli też wydarzenie, które myślę, że spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w zeszłym roku i stąd jego kontynuacja. Zawody smoczych łodzi, przyjazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
7: Po Święcie Wody zaprosimy Państwa na festiwal, na totalną nowość. Festiwal Viva Cultura, który będzie prezentował naszym mieszkańcom kulturę ludową Ameryki Łacińskiej. Zupełnie egzotyczny i nowy akcent w naszym kalendarzu. Szczegóły już.
6: Tak, i to wydarzenie odbędzie się na muszli koncertowej, bo nasza muszla jest już piękna, wyremontowana, oddana do użytku.
7: Potwierdzam, że piękna.
6: I będziemy teraz ją chcieli włączyć w nasz sezon. Będziemy chcieli, żeby wydarzenie odbywało się też na muszli, co też jest nawiązaniem do dawnych lat, gdzie co tydzień były imprezy na muszli. Myślę, że tak. Większość z nas pamięta, jak były te takie różne pikniki, muzyczne wydarzenia, koncerty. Muszla była bardzo żywa i była takim jakby centralnym miejscem wydarzeń letnich. I taki też jest nasz cel w tym roku. Dużo tak. wydarzeń odbędzie się właśnie na muszli koncertowej.
7: Zresztą jest to cudowne miejsce, które, że tak powiem, aż się prosi o to, by robić tam dużo wspaniałych wydarzeń. No i przechodzimy do naszego ulubionego Art Pikniku.
6: Tak, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu letnim. I tak naprawdę w tym roku bardzo dużo gwiazd, bo pierwszego dnia Andrzej Piaseczny oraz Grupson, a drugiego dnia Kasia Kowalska i Various Monks, czyli no, muzyka, którą znamy wszyscy i myślę, że wpisująca się bardzo w klimat i zarówno na pikniku i tego, co chcą słuchać nasi mieszkańcy, bo widzieliśmy pierwsze reakcje po tym, jak ogłosiliśmy naszych artystów, że są bardzo pozytywne i że to będą takie koncerty, na które warto czekać. Poza tym Art Picnic to jak zwykle teatr, sztuka, performance. O tym jeszcze na tę chwilę nie będziemy zdradzać. Natomiast jak w poprzednich latach chcemy, żeby się dużo działo, żeby ten festiwal wyszedł do miasta, żeby był wśród ludzi i żeby właśnie łączył te wszystkie sztuki ze sobą.
7: I sierpień.
6: W tym roku po raz pierwszy koncert rapowy, czyli wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Jest to projekt realizowany z budżetu obywatelskiego Szczecinek 2026. Połączenie graffiti jam, zawodów breakdance'a, ale też koncertów. I na naszej scenie będzie można usłyszeć m.in. Kękę.
7: Kolejne wydarzenie, jak co roku już od wielu, wielu lat, festiwal balonowy, który w tym roku między 6 a 8 sierpnia będzie gościł w naszym mieście. To jest jedno z tych wydarzeń, które ściąga rzesze miłośników balonowego sportu do naszego miasta, zarówno jeśli chodzi o ekipy balonowe, ale jak i turystów, którzy z chęcią oglądają wydarzenia tak, takie jak gala.
0: Zdecydowanie jedno z najbardziej spektakularnych, kolorowych wydarzeń w naszym mieście.
7: Zdecydowanie. Nasi mieszkańcy kochają po prostu, kiedy balony latają po szczecineckim niebie. Wygląda to po prostu pięknie. Zresztą
0: jest to niesamowity widok, jak na przykład rano się budzimy i się okazuje, że ekipy już wystartowały, lecą nad niebem, lecą nad Szczecinkiem i my ze swoich domów już podziwiamy.
1: Widziałam, że chyba wy nawet na Sapiku ostatnio zrobiłyście konkurs, żeby wrzucali najfajniejsze zdjęcia. Ten czerwony balon w kształcie serca, który się odbija od tej tafli wody.
0: Coś wspaniałego. I naprawdę myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie, które jedno z takich, które cieszy najbardziej, tak? Czyli jak my widzimy te balony, te przepiękne balony, kolorowe, na tle błękitnego nieba, unoszące się nad naszym miastem, nad tą właśnie taflą jeziora, no, bo umówmy się, nasze miasto jest pięknie położone, więc jakby ta sceneria idealnie współgra z tymi balonami. Jak mieszkańcy to widzą, jak turyści to widzą, to myślę, że to jest ta największa radość i to jest to właśnie wydarzenie, które no, cieszy się takim największym zainteresowaniem ze względu na to, że jest po prostu wizualnie też przepiękne.
7: Mhm. No i nocna gala balonowa, jak co roku przyciąga tłumy po prostu miłośników sportu balonowego.
0: Każdego roku tak naprawdę coraz więcej.
7: Dokładnie.
0: Mieliśmy
7: dokładnie
0: rekordową liczbę uczestników i to było coś niesamowitego. Oglądać takie tłumy podziwiające, tańczące balony.
7: No to wydarzenie na pewno jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej kochanych przez naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku pogoda pozwoli nam, aby te wszystkie loty się odbywały, no bo rzeczywiście nie ma drugiego takiego wydarzenia, które byłoby aż tak zależne od czynników zewnętrznych. Czasami widzicie Państwo piękne niebo, lekki wiaterek, a balony nie mogą już wystartować, bo jakby to nie są już bezpieczne warunki. I tutaj też zawsze apelujemy o to, żebyście Państwo ufali nam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I czasami, jeśli balony nie startują, to nie dlatego, że jest w tym jakaś zła intencja, tylko po prostu warunki są bezwzględne, tak, i niekorzystne i tego dnia balony nie wystartują, ale ponieważ formuła w tamtym roku nieco się zmieniła, plac koncertowy został placem balonowym.
0: I w tym roku też tak będzie?
7: To dokładnie, będzie dokładnie w tym roku i mamy tam całe miasteczko dosłownie takie balonowe,
0: nazwijmy
7: to.
0: To będzie główna lokalizacja festiwalu, także już teraz właśnie to możemy powiedzieć, że plac koncertowy będzie takim naszym głównym punktem festiwalowym i tam będzie można się zbierać. I
7: na pewno tam będzie się działo. Dlatego rezerwujcie sobie Państwo 6, 7 i 8 sierpnia. Warto zostać w Szczecinku i urlopy.
0: Albo przyjechać do Szczecinka,
7: albo urlopy tak poplanować, żeby móc w te dni być, bo chyba nie ma większych emocji niż te nadlatujące balony. Cudowne. No ale to nie wszystko, bo w momencie, kiedy festiwal balonowy bardzo dobrze nas nastroi, to chcemy dobrze zakończyć wakacje. No i najlepiej przy mocnych metalowych brzmieniach. Pod wieżą Bismarka oczywiście, czyli Materia Fest 14, to już 14 edycja tego festiwalu. Słyszeliście już Państwo o nim dużo, w tym roku duże gwiazdy polskiej sceny metalowej. Cudowne wydarzenie, konkurs dla młodych kapel, 2 dni wspaniałego, mocnego grania dla miłośników tej muzyki, ale nie tylko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze, że karta mieszkańca daje Wam prawo do dobrych cen biletów, wyjątkowych dla naszych mieszkańców. Musicie z nami być. To będzie mocne zakończenie wakacji.
6: My nie zwalniamy tempa i wcale nie kończymy sezonu razem z wakacjami, tylko sezon wydłużamy. Wydłużyliśmy go o maj, wydłużamy go także o wrzesień. Już 5 września druga edycja Festiwalu Światła, czyli wydarzenie, które miało premierę w zeszłym roku i spotkało się z tak wspaniałym odbiorem mieszkańców i z tak niesamowitą frekwencją, która nawet nas zaskoczyła, że w tym roku no, nie mogło być kalendarza imprez i sezonu bez tego wydarzenia. Myślę, że ono już na stałe też się wpisze do naszego kalendarza i będzie to taki stały punkt programu. Festiwal Światła, jedno z najpiękniejszych też wydarzeń. Niezwykła sceneria, iluminacje, pokazy, światło. Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś totalnie magiczny świat, tak jakbyśmy się trochę do Narni przenosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca. Zupełnie też inaczej patrzymy na te miejsce, które znamy i na nasze ścieżki, którymi na co dzień spacerujemy. Więc myślę, że to po raz kolejny będzie wyjątkowo wydarzenie 5 września w Parku Miejskim.
7: No i na koniec Gryf Jazz Festival. To już druga edycja tego wydarzenia. Będą to międzynarodowe warsztaty jazzowe zwieńczone koncertami uczestników, ale oczywiście z udziałem gwiazd sceny muzycznej jazzowej. Zachęcamy Was, ja przede wszystkim miłośników muzyki jazzowej, do bycia z nami w tych dniach. Przypomnę 11 i 12 września.
6: Ja myślę, że jazz we wrześniu to jest takie idealne zakończenie sezonu. Takie muzyczne podsumowanie.
2: SK Szczecinek.
8: Muzyką się żyje.
9: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy

drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sopkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: I po reklamie.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apaté.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
14: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
13: Więcej na rokaenergy.com 666-676-525.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Szczecinek na czasie.
18: Natalia Błachowska, jeżeli szukacie pomysłu na spokojny letni poranek, to już podpowiadam, 14 czerwca przed Centrum Konferencyjnym Zamek odbędzie się druga edycja Targu Śniadaniowego. To wydarzenie, które łączy dobre jedzenie, lokalne produkty i relaks na świeżym powietrzu. Będzie okazja, żeby spotkać się ze znajomymi, spędzić czas z rodziną i poczuć wakacyjny klimat w samym sercu naszego pięknego Szczecinka. Na uczestników czeka także muzyczna niespodzianka oraz atrakcje dla najmłodszych. Targ Śniadaniowy potrwa od 10 do 14. Warto zajrzeć.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
19: Muzyką się żyje.
20: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
21: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
20: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje. I jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi zobaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Ty, oczywiście, że tak, zabrałaś, bo to nie jest to. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.

Marisa i Odkocha i tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowa. W Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal...

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych. Gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
10: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
9: Więcej na rokaenergy.com. 666-676-525.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
14: Szczecinek na czasie.
15: Natalia Błachowska szykuje się jeden z największych muzycznych weekendów tego lata w Szczecinku. 19 i 20 czerwca na placu koncertowym odbędzie się festiwalowe Lato w Szczecinku. Przez dwa dni na scenie pojawią się m.in. Wac, Toja, Kubańczyk, Calvi i Remi, Sławomir Skyru oraz Golec Orkiestra. Oprócz koncertów organizatorzy przygotowali Luna Park, strefę gastronomiczną i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. To będą dwa dni pełne muzyki, zabawy i letniej atmosfery. 19 i 20 czerwca widzimy się na placu koncertowym.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where is the Love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
18: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
17: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi, 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK, a teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski, darmowe zgłoszenia na SK.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: worth it. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
11: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
18: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
17: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. I słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę. Dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Śląska Szczecinek.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25. urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, druga, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
1: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
4: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczuk.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
3: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejszy z serduszkiem,
6: Maciek
2: u ciebie...
6: ma Dreamlinera.
2: Tak, u siebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no następny odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Wszystko brzmi lepiej
19: w harmonii.
18: Dwa głosy współgrają
19: ze sobą.
18: Przekazują z lekkością
19: trudne wiadomości,
18: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
19: betonowy mur.
18: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
19: Harmonizer.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: To będzie ostatnia reklama.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.
6: Pepco.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
7: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
6: Więcej na rokaenergy.com. 666-676-525. To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
11: Szczecinek na czasie.
12: Natalia Łachowska, to jest propozycja dla wszystkich, którzy lubią książki i ciekawe rozmowy. 16 czerwca w ramach Miasta Kobiet odbędzie się spotkanie autorskie z Jerzym Hardy Douglasem, poświęcone jego debiutanckiej powieści pod tytułem Boomer. Będzie okazja, żeby poznać kulisy powstawania książki, inspiracje autora i historie, które kryją się za jej stronami. To spotkanie nie tylko dla miłośników literatury, ale także dla wszystkich ciekawych literackiego debiutu burmistrza naszego pięknego Szczecinka. 16 czerwca, warto zarezerwować sobie ten wieczór.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi, Połczyn-Zdrój, Młyńska 11A, www.redan.pl.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
14: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
13: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
15: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
13: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
16: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Radio.
1: Radio. Radio. SK.

0: przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie. Zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, co się chciało? Można. Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie Eski łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Odlot! Są zamiast słuchacze na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Wszystkich tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch. Dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
7: Trzy.
8: Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
7: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący. O.
7: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemność.
10: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
11: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: I po reklamie.

0: Z Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to posłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał w żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznicowej zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
13: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
12: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
14: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
12: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
15: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi?
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski, zgłoszenia darmowe na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Wundary!
16: Kto?
17: Wundary!
18: Wundary!
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
6: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
4: Więcej na rokaenergy.com. 666 676 525.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Oliwia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dzecka, to Allegro.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
5: Szczecinek na czasie.
6: Natalia Błochowska to propozycja dla wszystkich, którzy lubią zadawać pytania i odkrywać, jak działa świat. Już we wtorek w Szczecinku odbędzie się wykład popularno-naukowy Więcej znaczy inaczej. Jak z prostych elementów powstaje skomplikowany świat? Spotkanie poprowadzi dr Daniel Pęcak, który pokaże, jak z pozornie prostych zasad rodzą się złożone zjawiska występujące w przyrodzie, biologii, fizyce czy astronomii. To będzie okazja, żeby spojrzeć na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich ciekawych świata.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
8: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
7: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
9: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no, nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard.

0: Peja i Slam, co tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia, samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej, a ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę i tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
5: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
6: Najchętniej 3-0.
4: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
7: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
4: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa statem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

to ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła disem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
21: I po reklamie.

Milki i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda. Ostatnio wiele osób pyta nas, czy fotowoltaika jest bezpieczna?
21: Prawda jest taka, że najbardziej popularne w Polsce instalacje fotowoltaiki wysokonapięciowe, nawet poprawnie instalowane, starzeją się, co zwiększa ryzyko pożaru i wymagają corocznego serwisu. Dlatego w Roka Energy stawiamy na nowoczesne mikroinwertery Enphase. Dzięki nim instalacja pracuje na niskim napięciu, każdy panel działa niezależnie i nigdy nie wymaga serwisu. Możemy zmodernizować istniejącą instalację fotowoltaiczną wysokonapięciową bez wymiany całego systemu, zwiększając ich bezpieczeństwo. Bo dziś fotowoltaika to nie tylko oszczędność, to spokój na lata.
20: Więcej na rokaenergy.com. 666-676-525.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
26: Szczecinek na czasie.
27: Natalia Błachowska, jeżeli lubicie kino, które skłania do refleksji i zostaje w głowie na dłużej, no to w czerwcu Kino Wolność zaprasza na kolejną odsłonę spotkań dyskusyjnego klubu filmowego. W repertuarze znalazły się 4 różnorodne produkcje, od przewrotnej satyry i czarnego humoru przez dramat inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, aż po pełne emocji historii o rodzinie, nadziei i nowych początkach. To dobra okazja, żeby odkryć kino nieco inne niż na co dzień. Filmowe spotkania będą odbywać się przez cały czerwiec w Kinie Wolność w środę po godzinie 18.
25: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Pouczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
0: Dochodzi 18. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
1: Na kogo liczysz najbardziej?
3: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Pietuszewski.
1: Jaki wynik?
5: 3-1 dla Polski.
1: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
5: Zgranie generalnie większe.
0: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
6: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
12: Nie musisz.
11: Jak to nie muszę?
12: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease?
12: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
11: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
12: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
11: I to gdzie?
12: To tu. Oto Moto Lease.
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.

0: Wódka Szczecinek. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Szczecinek to wiele więcej niż tylko urokliwe miasto nad jeziorem. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i nieszablonowych atrakcji. Jakie są tutejsze szlaki piesze i rowerowe? O naszym pięknym Szczecinku, targach turystycznych oraz najciekawszych trasach Natalia Błachowska rozmawiała z Andrzejem Górką i Ewą Relską z działu turystyki przy Sapiku.
2: Rozpoczyna się sezon turystyczny w Szczecinku. Jak on się zapowiada w naszym mieście?
3: Zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, ponieważ szykujemy się do niego, że tak powiem, pełną parą. Będzie dużo wydarzeń turystycznych, będzie dużo publikacji. Już jest sporo, a będzie jeszcze więcej.
4: I to, co zawsze mówimy, jest taka bardzo dobra synergia w ramach Sapiku, czyli dział turystyki zajmujący się promocją szeroko rozumianą, turystyczną naszego miasta, jego okolic i dział promocji, dział imprez, który przygotowuje praktycznie w każdy weekend nadchodzącego sezonu coś atrakcyjnego. Dzisiaj więcej opowiemy Państwu o tych naszych działaniach turystycznych, ale ta synergia jest czymś naprawdę wartym podkreślenia i trochę tego nawet nam widzę, że zazdroszczą. Że u nas jak gdyby promocja turystyczna tak ściśle jest powiązana również z promocją kulturalną, z eventami, z wielkimi wydarzeniami.
2: No właśnie, czy Państwo obserwujecie wzrost zainteresowania turystyką Szczecinka w ostatnich sezonach?
3: Zdecydowanie pokazują nam to targi turystyczne, w których bierzemy udział. Już byliśmy na targach turystycznych we Wrocławiu i tam naprawdę mnóstwo ludzi odwiedziło nasze stoisko, było bardzo zainteresowanych tym naszą ofertą turystyczną, Szczecinkiem, muralami, szlakiem Gryfa i Siotra, naszymi atrakcjami wodnymi, wszystkim tym, co możemy zaprezentować. Więc wiemy, że ludzie się interesują, że im się podoba i obiecywali, że na pewno przyjadą do Szczecinka i wierzymy, że tak będzie.
4: Jest rozpoznawalność miasta, ale też, co nas bardzo cieszy, rozpoznawalność imprez naszych. Festiwal balonowy jest skojarzony z naszym miastem. To jest bardzo dla nas miłe. Oczywiście te wszystkie sprawy związane też z wyciągiem do nart wodnych. To są zabawne historie, kiedy gdzieś opowiadamy ludziom, że po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę w internecie hasła najdłuższy wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, pokazują się dwa trafienia. Przede wszystkim Szczecinek i czasem może również gdzieś wymieniona Floryda, więc to zestawienie Szczecinka z Florydą jest oczywiście zabawne, zapada w pamięć, no ale my też zawsze mówimy przy tym, że gdyby przyszło czasem w jakimś teleturnieju grać o główną nagrodę, to Państwo po odwiedzeniu naszego stoiska będą przygotowani na pytanie o najdłuższy wyciąg do nart wodnych.
2: Ile metrów ma szczecinecki wyciąg?
4: 1100 metrów. I według tych źródeł, którymi dysponujemy, to jest w tej chwili praktycznie jedna z dwóch najdłuższych długości na świecie, bo mówi się, że Floryda 1050, ale znów, żeby fair play grać, no nikt z nas nie był na Florydzie z miarką, więc zakładamy, że te dwa, trzy najdłuższe na świecie, wśród nich na pewno Szczecinek.
2: Wyciąg do nart wodnych jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji, no ale Szczecinek słynie także ze szlaków. Ile mamy szlaków i jakie?
3: Mamy szlaki rowerowe, mamy szlaki kajakowe, mamy szlaki piesze oczywiście, które też promujemy, bo to są nowe szlaki. Wydaliśmy nowe właśnie wydawnictwa, które promują szlaki przeze mnie wymienione. Mamy mapkę szlaki rowerowe okolic Szczecinka, szlaki kajakowe okolic Szczecinka, również szlak Gryfa i Siotra, jest to szlak spacerowy i szlak szczecineckich murali.
4: I to jak gdyby również targi są o tyle dobrym z wielu stron wydarzeniem, ale również bezpośrednia odpowiedź zwrotna. To o ilości ulotek, jakie schodzą, mówiąc tak językiem potocznym, widzimy właśnie, tak jak powiedziała Ewa, szlaki turystyczne to absolutnie petarda. Rekord w ogóle w rozdawaniu ulotek chyba pobił szlak szczecineckich murali.
3: Tak.
4: Tak możemy powiedzieć, w zasadzie wersja polskojęzyczna zeszła prawie że do ostatniego egzemplarza, co nie zdarza się tak często. No i też pochwalimy się chyba takim nowym wydawnictwem, ulotką, mini przewodnikiem, który nosi taki zabawny tytuł Szczecinek dla początkujących, czyli co warto zobaczyć od, uwaga, Z do A. A więc ten taki lekko przewrotny tytuł i to przymrużenie oka również się ludziom podoba, a tam oczywiście, gdy już otworzymy, mamy Szczecinek, jak my czasem mówimy, w pigułce, czyli te najważniejsze obiekty z ciekawostkami historycznymi, z opowieściami i tej ulotki również, znów wracając do tego języka potocznego, schodziło nam bardzo dużo.
2: Czy jesteśmy przy temacie Szczecinka w pigułce, to jeżeli taki turysta, który nas słucha, chciałby się wybrać na weekend do Szczecinka, od czego powinien zacząć i co powinien wiedzieć?
4: My zawsze z tym pytaniem, które zadała Pani, spotykamy się również na targach. Są również pytania, na ile przyjechać do Szczecinka. Oczywiście, czym dłużej, tym lepiej, ale znając też realia położenia geograficznego miasta, 70 km do brzegu Bałtyku, więc mówimy, że tak, idealnie 2 dni, idealnie 1,5, idealnie, i tu wracamy do tej synergii z działem promocji i też z imprezami, tak sobie zgrać, żeby na przykład zahaczyć o któryś z festiwali, ale również jeżeli ktoś zatrzyma się na wczesny obiad, około godziny 12, jadąc nad Bałtyk i zostanie w Szczecinku na te 4-5 godzin, godzin, to również to będzie z pożytkiem dla niego, a jak się pani pewnie domyśla, park miejski jest tu zawsze punktem wyjścia, bo on nas doprowadzi do obiektów sportowych z wyciągiem, do szlaków pieszych i rowerowych, oczywiście do naszego legendarnego zamku, a zaletą położenia Szczecinka, że jest od brzegu, jeziora i zamku do centrum miasta, no idzie się całe 1,5 minuty. Więc jak gdyby od razu mamy i ratusz, i muzeum regionalne, a więc to wszystko jak gdyby w pigułce i też w nawiązaniu do szlaków, czy ta nasza szczecinecka piętnastka, bo tak popularnie mówimy o trasie pieszo-rowerowej wokół jeziora Trzesiecko i co nas bardzo cieszy, przychodzą do nas różni turyści, niektórzy nawet, przepraszam, widać po stroju, że zaawansowani, tak? I kiedy mówimy o tej szczecineckiej piętnastce, no to mówimy tak, jesteśmy z niej dumni, ale wiemy, że dla takich prawdziwych wyczynowców to może być trochę krótko. Otóż nie, reakcje są wow, super, jaka część przez miasto, jaka część przez park, dobrze oznakowana, więc nawet i też ta nasza szczecinecka piętnastka, którą lubimy, który każdy z nas przechodził, czy pieszo, czy rowerem i będzie przechodził, czy przejeżdżał nieraz, również jest taką atrakcją, wracając do tego pani pytania, tak? Bo nawet mając 4 godziny, intuicyjnie założyć sobie aplikację szczecineckiego roweru miejskiego, zajmie to parę sekund i nawet przejechać się chociażby nie całą piętnastką, ale od stadionu Osir w kierunku Trzesieki. Tu już jest wspaniałe przedpołudnie, które zostanie na długo w pamięci.
2: No ale ta szczecinecka piętnastka to jest taki najpopularniejszy szlak turystyczny i na trasie tej szczecineckiej piętnastki można rzeczywiście spędzić cały dzień, bo po drodze mamy mnóstwo atrakcji, a po drugiej stronie jeziora, patrząc od centrum, mamy też miejsce do wypoczynku.
4: Tak, oczywiście, to jest Mysia Wyspa.
3: Tak, Mysia Wyspa jak najbardziej jest takim też bardzo popularnym miejscem, które przyciąga turystów. Ona się ciągle rozwija, teraz powstał tam park linowy, będzie może jeszcze coś, jakaś dodatkowa atrakcja. Liczymy, że tak będzie. Działa przecież punkt gastronomiczny, przypływają statki, można przypłynąć statkiem, można przyjechać rowerem, można się przejść, jak kto woli i sobie spędzić tam miło czas z rodziną lub samotnie.
4: I do czasu właśnie do tego dokładamy, tak jak wspomniałem, że warto sobie to połączyć w ten sposób, jeżeli na przykład mamy od czwartku festiwal balonowy w Szczecinku, przyjechać sobie dzień wcześniej, na przykład w środę, by poświęcić ją właśnie na szczecinecką piętnastkę, na zamek, spędzić 2-3 dni festiwalu na festiwalu balonowym i na przykład w niedzielę sobie rano wyjechać. To też jest zabawne, bo staramy się unikać tej takiej zbyt chyba nadużywanej frazy, że raz w życiu trzeba coś zobaczyć, raz w życiu trzeba pojechać. My to mówimy, że może nie trzeba, ale warto i rzeczywiście, jeżeli zadajemy pytanie widzom, czy ktoś z nich widział już na przykład na żywo nocną galę balonową. Nie chodzi o filmik na jakimś popularnym kanale, tylko na żywo. No nie. No to rzeczywiście wtedy, jak opowiadamy, próbujemy opowiedzieć, bo przecież też pani wie, że tego się nie da do końca opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, ale już widzimy po reakcji, że nie, no to na pewno was odwiedzimy.
2: A czy na tych targach spotkaliście ludzi, którzy już byli w Szczecinku i na przykład podzielili się swoimi wrażeniami z miasta?
4: Tak, to się zdarza raz częściej, raz rzadziej i tutaj znów nie zaskoczymy, że skojarzenie jest jezioro, jedno z pierwszych. I tutaj bez względu na roczniki, czy są to ludzie naprawdę już można powiedzieć w wieku emerytalnym, którzy Szczecinek pamiętają ze swoich czasów szkolnych, bo nawet takie są przypadki. Ba, są 30-40-latkowie, którzy Szczecinek skojarzą z wyjazdu na kolonie, ale wszyscy jak gdyby to pierwsze wrażenie to jest jezioro. Tutaj obojętnie na lata. We Wrocławiu myślę, że możemy to dla starszych być może naszych słuchaczy. Spotkaliśmy się co najmniej z 2 osobami, które zapytały, czy pamiętamy legendarny telewizyjny turniej miast z lat 80. Szczecinek Oława. No i oczywiście byli to mieszkańcy Oławy, więc oni akurat pamiętali, że my przegraliśmy to 3-2, ale była to niezwykle miła, sentymentalna rozmowa, zwłaszcza, że ludzi z Oławy we Wrocławiu jest przecież bardzo łatwo spotkać, więc nawet takie skojarzenie było. Są to, no możemy powiedzieć, nawet romantyczne skojarzenia, bo słyszymy frazę: moja pierwsza dziewczyna pochodziła ze Szczecinka, mój pierwszy chłopak, tam się zakochałem, tam byłem na kolonii, więc dlatego wracamy do tych targów cały czas, że jest ten kontakt bezpośrednio z osobami, z turystami, z podróżnikami, którego się nie da zastąpić internetowo czy na jakichś łączach po prostu.
2: Wspomniał pan o turnieju miast Szczecinek Oława. To był turniej, na którym pojawiały się smocze łodzie, które w zeszłym sezonie wróciły na jezioro Szczecinka.
4: Tak, smocze łodzie to rzeczywiście ich powrót, to rzecz warta odnotowania. Ci wszyscy, którzy byli przed zamkiem w zeszłym roku, no myślę, że do dzisiaj uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a my już wiemy, Ewo, że jeszcze więcej załóg zgłosi się w tym roku, więc kolejne magiczne przedpołudnie i południe nad jeziorem wokół zamku.
3: Tak, i nawet nasza załoga Sapiku będzie startować, więc możemy się pochwalić już, że będziemy działać.
2: No to w takim razie, żeby zachęcić też mieszkańców do tego, żeby wziąć udział w turnieju smoczych łodzi, ile osób się zmieści na takiej smoczej łodzi?
4: Ewa była w tej załodze i zaraz sobie na pewno przypomni.
3: Około 15 osób. Dużo. Duża ekipa.
4: Oczywiście te szczegóły państwo znajdziecie na odpowiednich portalach, przy zapisach, ale warto się zebrać, bo czasem ludzie się niepokoją, że może w ramach jednej firmy będzie ich za mało. Jeżeli będzie to grupa przyjaciół z podwórka i zgłosi się odpowiednio wcześnie, myślę, że zupełnie spokojnie będą mogli wystartować. Aczkolwiek zainteresowanie będzie, już wiemy, właśnie potem z co mówiliśmy, że będzie więcej załóg w tym roku, więc tak, te smocze łodzie powracają.
2: Przy okazji naszego poprzedniego wywiadu padło takie stwierdzenie, że Szczecinek stoi żywiołami. W Szczecinku króluje woda i powietrze jako żywioły i to są chyba właśnie te obszary, na których skupia się szczecinecka turystyka.
4: Tak, no bo tak jak mówimy, te wszystkie drogi prowadzą na Szczecineckie Jezioro i z drugiej strony w powietrze, ale też na ziemię, bo chociażby tutaj Ewa o tym mogłaby więcej powiedzieć, z wielkim zainteresowaniem spotkała się nasza informacja o szlaku rowerowym wiodącym do Obornego Slinowa.
3: Tak, tak, ten szlak jest bardzo popularny tutaj wśród turystów. My też go promujemy, bo jest piękny i faktycznie jeden dzień wystarczy, żeby sobie dojechać do Bornego spokojnie i wrócić do Szczecinka i po drodze podziwiać przepiękne widoki. Pani też polecam?
2: Ja bardzo chętnie, ale właśnie nie byłam jeszcze na tym szlaku.
4: Bezpiecznie poprowadzone, co jest ważne, bo tutaj też pytają takie pytania, ludzie jeżdżą samymi rodzinami, więc on jest bezpiecznie poprowadzony, dobrze oznakowany. Te mapki również można u nas dostać. I co warto podkreślić jeszcze, bo rzeczywiście ten Wrocław mamy świeżo w pamięci, że też czasem chyba z przyzwyczajenia narzekamy na stan dróg, stan kolei. Natomiast na takie we Wrocławiu często pojawiające się pytanie, ile godzin trwa podróż do was. Jeżeli ludzie się dowiadują, że kolejami to jest niecałe 4 godziny, to też robi robotę, tak? Bo wydawałoby się, gdzie Wrocław, gdzie Szczecinek, gdzie Rzyma, gdzie Krym. A to są 4 godziny w pociągu Eska, praktycznie droga lądowa, która prowadzi do Poznania, wyjeżdża za Poznań, gdzie jest ciągle w dobrym stanie krajowa 11, która też de facto docelowo będzie Eską. Więc to również nam daje taką perspektywę, tak? Że nie tylko w Szczecinie ludzie wiedzą, że to jest relatywnie blisko, ale nawet ci we Wrocławiu, którzy mówią, wow, to trzeba przyjechać.
2: A czy mieszkańcy Szczecinka chętnie korzystają z naszych atrakcji? Czy jednak spotykacie się z takimi zdaniami, że już jest troszeczkę oklepane? Ja myślę, że ja się spotykam przynajmniej z takimi stwierdzeniami, że ludzie po prostu, nawet w Szczecinku czasami, nie do końca wiedzą, że mamy aż tyle szlaków rowerowych, więc przypomnijmy może naszym mieszkańcom, żeby jeszcze raz mogli zakochać się w naszym pięknym mieście, gdzie znaleźć informacje na temat atrakcji, które czekają w naszym pięknym
3: mieście. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w naszym Centrum Informacji Turystycznej, które teraz na czas remontu znajduje się w Holuki na Wolność. Więc tam jest punkt, gdzie panie dopowiedzą, gdzie są materiały, gdzie wszystkiego się Państwo dowiecie i serdecznie zapraszamy. Można tam też kupić nasze miejskie gadżety, album miejski, który jest naszym też świeżym wydawnictwem. Warto, żebyśmy się nim może pochwalili.
2: Tak, koniecznie, koniecznie. Proszę parę słów o tym albumie.
3: Więc album jest tutaj takim komponentem wielu szczecineckich fotografów, którzy zechcieli użyczyć swoich zdjęć i właśnie dzięki temu pojawiło się takie piękne opracowanie, które promuje nasze miasto i zachęcamy serdecznie, żeby sobie je nabyć. Turystów, ale również mieszkańców Szczecinka, bo to jest naprawdę fajna pamiątka, żeby mieć po prostu w ręku coś fizycznie. Zdjęcia teraz są promowane zawsze przez internet, a jednak na papierze to jest na papierze. Ta tradycyjna wersja ma gdzieś tam swój charakter, ma swój klimat.
4: A oczywiście w albumie i szczecinecka przyroda, i architektura, i sport, i kultura, więc naprawdę taki miszmasz w najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli dla każdego coś miłego i oczywiście świetny prezent. Warto też powiedzieć przy okazji targów o różnego rodzaju wydawnictwach, czy to branżowych typu Poznaj Polskę, czy to perłach turystycznych w różnych wymiarach, czy też myślę, że możemy tutaj na antenie powiedzieć o takim bardzo zasłużonym kwartalniku turysta, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, gdzie prawie regularnie Szczecinek gości i w ostatnim numerze, który pierwszym tegorocznym, jeden z tekstów okładkowych, atrakcyjne trasy Szczecinka. A tam barwnie ilustrowane informacje o szlaku Gryfa Jesiotra i również o szlaku szczecineckich murali. I rzeczywiście te murale, o których mówiliśmy, że ten rekord w wydawaniu tych broszurek, to też obserwujemy świetne reakcje, bo w zasadzie murale chyba trafiają do wszystkich. Czyli są osoby z kręgów, powiedzmy, nie wiem, studentów sztuk pięknych, gdzie w sposób naturalny patrzą na nazwiska, mówią, wow, przecież to absolutnie światowa czołówka. Ale również młodsi czy starsi, prawda? Przeglądając, bo to jest zawsze ta chwila, kiedy ktoś przychodzi na stoisko, z nami rozmawia, korzysta z animacji, bo tu chyba warto, Ewo, w tym momencie też się pochwalić, że specyfiką targową jest takie połączenie części animacyjnej z częścią informacyjną. I tak jak to w życiu, jak nie ma tej synergii, to same informacje, mimo że najbardziej ciekawe, mogą w pewnym momencie nużyć. Taka jest prawda, pomimo koloru, barwnych opowieści. Sama animacja, oderwana od części informacyjnej, jest animacją, która jest świetną zabawą, ale czy pozostanie w pamięci? Natomiast dzieje się tak, jak między innymi na naszym stoisku, gdzie animacje dla dzieci, dla dorosłych, dla całych rodzin, z konkursami, z nagrodami,
3: z warsztatami,
4: z tatuażami, połączymy z częścią informacyjną, o której już Państwu opowiadaliśmy, powiedzmy, to jest to właśnie efekt, który chcemy osiągnąć.
2: Szczecinek ma w sobie taki magiczny klimat. No właśnie dlatego, że mamy dużo zieleni i mamy to takie poczucie sielskości, swojskości, mimo tego, że jesteśmy w samym centrum i w samym sercu miasta. I to jest chyba właśnie ta magia, którą my możemy jako mieszkańcy Szczecinka raz, że się poszczycić, być z niej dumni, ale też się napawać, zakochiwać się w naszym mieście każdego dnia.
4: Tak, i tego się trzymamy i tutaj, i na targach, i w czasie naszych wyjazdów, i spotkań z mieszkańcami, turystami.
0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Kampania edukacyjno-społeczna Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to wyjątkowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jej głównym celem jest inspirowanie mieszkańców do rozwoju, zmiany ścieżki zawodowej i odkrywania nowych pasji na każdym etapie życia. A na temat kampanii z rzeczniczką prasową Urzędu Marszałkowskiego panią Gabrielą Wiatr rozmawiał Krzysztof Baziuniak. Posłuchajcie.
5: Dzisiaj będziemy rozmawiali o kampanii edukacyjnej Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, a moim gościem jest pani Gabriela Wiatr.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Zacznijmy od samego początku. Jest to projekt długofalowy o wdzięcznej nazwie Możesz Wszystko, ale zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął pomysł na organizację takiego wydarzenia.
6: Tak naprawdę ten komponent Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko to jest jeden z elementów takiej potężnej kampanii, potężnego projektu realizowanego w ramach KPO pod nazwą More Life Future.
5: Tak jest.
6: I cała idea polega na tym, że żyjemy w rzeczywistości, która się zmienia tak dynamicznie na naszych oczach wręcz, zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany, że okazuje się, że trudno jest zaplanować jakąś ścieżkę własnego rozwoju zawodowego, wyznaczyć sobie jakieś z góry upatrzone pozycje i trzymać się ich przez całe życie. Po prostu ta rzeczywistość niesie tak dynamiczne zmiany, że chcieliśmy wyjść do mieszkańców z takimi pomysłami, które ich zainspirują do większej otwartości, elastyczności, żeby pokazać im jakby narzędzia samorozwoju po to, żeby mogli rzeczywiście skutecznie znaleźć się, nie wiem, na rynku pracy, w życiu, żeby realizować swoje pomysły, na które czasami nie mają odwagi. To był główny cel powstania tego projektu i on się rzeczywiście składa z bardzo różnorakich działań.
5: No tak, no bo nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość, ale osoby dorosłe też często zmieniają jakby swoją ścieżkę zawodową i to też jest dla nich program, tak?
6: Dokładnie tak. Chodzi tutaj, te działania są skierowane zarówno do młodzieży, no bo dzisiaj wejście w dorosłość faktycznie bywa skomplikowane, ale również wyciągnięcie ręki do osób już dojrzałych, pokazanie, że zmian można dokonywać bez względu na miejsce i bez względu na okoliczności, bez względu na wiek, że czasem naprawdę trzeba zrobić ten pierwszy krok, bo za tym krokiem potem idą te zmiany, które czasami nas potrafią zaskoczyć. I to też pokazują bohaterowie tej kampanii wcześniej wspomnianej, Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, bo w ramach tego programu dotarliśmy do mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy właśnie opowiadają swoją historię, którzy realizują się w najróżniejszych dziedzinach. I faktycznie z tych historii wychodzi, że czasem wystarczy zdobyć się na odwagę i że życie potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć. Spośród tych wielu, wielu historii wybraliśmy takie najbardziej spektakularne, można powiedzieć, chociaż one wszystkie są bardzo inspirujące.
5: Wszystkie na swój sposób inspirują.
6: Wszystkie na swój sposób są niezwykle ciekawe. No i mamy takich naszych pięciu najważniejszych ambasadorów, którzy opowiadając o swoim życiu, o swojej pracy, o swojej aktywności, no pokazują właśnie, że możesz wszystko.
5: Na spotkaniu, które się odbędzie się 2 czerwca w Teatrze Polskim. Ci ambasadorzy będą na miejscu, będą opowiadać swoje historie?
6: Będą. Nasi ambasadorzy zobowiązali się i tutaj no, jesteśmy im niezwykle wdzięczni, bo poświęcają swój czas, energię i są dyspozycyjni.
5: Mimo dużej aktywności, jak pani powiedziała.
6: Do wielkiej aktywności, tak. Oni uczestniczą w wydarzeniach, które my organizujemy, właśnie pokazując swoje historie. Oni są też bohaterami spotu, nowego spotu reklamowego, filmowego, który opowiada o Pomorzu Zachodnim właśnie przez pryzmat ludzi, którzy tutaj znaleźli sposób na siebie i osiągają sukcesy. Bo ci ambasadorzy to jest Przemysław Kowalewski, to jest pisarz, który co chwilka wydaje nową książkę.
5: Tak,
6: jest
5: dokładnie.
6: bardzo poczytny.
5: Sam mam na koncie przeczytaną jedną, wprawdzie dopiero, ale mianowicie Kozła. Także świetna książka, świetny pisarz.
6: Tak, ta jego historia też jest niesamowita, bo on mówił, że zawsze marzył o tym, żeby pisać, miał za sobą jakieś próby, ale generalnie pisał do szuflady. I w momencie, jak się zdecydował, przecież nie mógł wiedzieć, że tak się potoczy ta jego kariera, że dzisiaj nadal jest samorządowcem, bo pracuje w Morskim Centrum Nauki, ale jest rozchwytywanym pisarzem.
5: Jest na topie.
6: Następnie mamy Aleksandrę Medwej-Gruszkę. To jest fotografka, artystka, która eksperymentuje z różnymi formami twórczości i właściwie jej historia też jest taka, że zrobiła jedną fotografię, wysłała gdzieś na jakiś konkurs i naraz się okazało, że jest w topie artystów światowych. I także też jej historia jest taka bardzo inspirująca. Następnie Marek Rupiński, wspaniały człowiek, otwarty, rozmowny, serdeczny, jest ultrakolarzem. I do tej pory jakby o nim wiedzieli ludzie, którzy się pasjonują kolarstwem, bo on przebywa niesamowite odległości i zdobywa coraz to nowe tytuły. No a dzisiaj troszkę też rozpromowaliśmy człowieka, który naprawdę jest znowu liczy się w światowej czołówce w tej swojej dziedzinie. Mamy Robina Rogalskiego. To jest pierwszy Polak, który jest fabrycznym kierowcą GT3 Lamborghini. I to jest też ciekawa historia, bo to jest bardzo młody człowiek. A z kolei i dzisiaj jest znowu w światowej czołówce. A zaczął od tego, że poszedł sobie z kolegami na gokardy i straszne tam dostał lanie manto, bo mu nic nie wychodziło. I tak mu to wjechało na ambicje, że stwierdził, że on się nauczy jeździć. I to był początek jego niesamowitej kariery.
5: Świetny przykład, że wejdę w słowo, świetny przykład tego, że potknięcie właśnie może być tym punktem zapalnym, tą motywacją. To, że coś po drodze się nie udało, to nie
6: oczywiście
5: znaczy, żeby odpuszczać.
6: Wszyscy zresztą ci ambasadorzy to podkreślają, że czasem właśnie gdzieś tam na początku źródła było właśnie jakiś błąd, jakieś potknięcie, jakieś zabłądzenie. Był też na początku brak odwagi, a potem na zasadzie, ale jolo, co mam do stracenia? Przecież to
5: tak,
6: wystarczy
5: dokładnie,
6: spróbować.
5: Dokładnie. Co mam do stracenia?
6: Tak. To też właśnie bardzo podkreśla Agnieszka Piegat, już ta ostatnia z naszych ambasadorek. Ona jest naukowczynią, która pracuje nad terapiami chorób nowotworowych i jest na dobrej drodze do bardzo ważnych już rozwiązań, które pomogą leczyć ludzi. I ona też opowiada, że jak zaczynają swoją jakieś badania, to oni też nie wiedzą, dokąd ich to wszystko doprowadzi.
5: Tak. Coś pięknego, naprawdę. To są historie, które inspirują i inspirować będą zawsze. Takich ludzi jest mnóstwo. Fajnie, że w waszej kampanii pięć takich potężnych wręcz nazwisk występuje.
6: A będzie szósta. Będzie szósta osoba, dlatego że to już rozpisaliśmy taki konkurs na szóstego ambasadora. I też przyznam, że bardzo nas ucieszyło to, że było spore zainteresowanie, bo tych historii nam wpłynęło dużo. Ciężko było wybrać. Bo to
5: na pewno
6: naraz się okazuje,
5: że... Nie chciałbym odpowiadać za wybieranie.
6: Tak, ale naraz się okazuje, że wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokoło siebie.
5: Tak.
6: I ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, to są nasi sąsiedzi. My pewnie robimy, zakupy w tym samym sklepie, tak? Mijamy się w przychodni czy gdzieś. To są ludzie obok nas. I wystarczy po prostu z nimi porozmawiać, wystarczy ich odkryć. I okazuje się, że potrafią bardzo ubogacić zarówno tak indywidualnie każdego z ludzi, którzy chcą tego posłuchać, ale poprzez to, że właśnie osiągają osiągają te sukcesy, że są aktywni, no to no, czynią Pomorze Zachodnie lepszym.
5: Tak, tak. No właśnie, nie zawsze potrzebujemy znanych nazwisk, znanych osobistości, które znamy na przykład z mediów, żeby móc się zainspirować. Właśnie tak jak pani powiedziała, świetnie to pani ujęła, to może być sąsiad obok, który ma niezwykłą historię i potrafi zmotywować i zainspirować do działania.
6: Dokładnie tak, a tutaj jeszcze jest taki komponent, powiedziałabym, takiej dużej autentyczności, bo oczywiście mogliśmy poprosić jakąś znaną twarz, celebrytę, nie wiem, kogoś, kto jest kojarzony, żeby tutaj użyczył swojego wizerunku na nasze potrzeby, tylko jaka za nim idzie historia?
5: Tak.
6: To by było sztuczne i po prostu wiem, że kiedyś tak się robiło, ale dzisiaj szukaliśmy właśnie tych realnych ludzi z krwi i kości. Ja przyznam, że osobiście bardzo ich podziwiam również za to, że dzielą się swoim życiem, no bo przecież naraz się okazuje, że są bohaterami kampanii, że nie wiem, na paczkomatach są ich wizerunki, że uczestniczą w słuchowisku, które jest w radiu puszczane i to nie jest fikcja. To wszystko jest oparte na ich faktycznych losach.
5: To wszystko jest prawdziwe.
6: Tak.
5: A czy oni wszyscy są w jakiś sposób związani z Pomorzem Zachodnim? Czy,
6: tak, właśnie
5: świetnie.
6: O to chodziło.
5: No, świetnie.
6: O to
5: chodziło, właśnie nie miałem pewności, niby oczywiste, ale chciałbym dopytać. No to świetnie, naprawdę.
6: Wszyscy tutaj mieszkają, nie wszyscy tutaj stricte pracują, bo Marek Rupiński jeździ po całym świecie swoim rowerem, ale to tutaj trenuje. To tutaj wokół Zalewu Szczecińskiego naszą wspaniałą trasą rowerową zasuwa dwa razy dziennie. Także tak, to są naprawdę nasi mieszkańcy.
5: No tak jak pani wspomniała, wydarzenie podsumowuje projekt More Life Future oraz kampanię społeczną. I jakie najważniejsze efekty udało się osiągnąć?
6: Wydaje mi się, że dużym naprawdę sukcesem jest liczba osób, które skorzystały z tych działań. Bo no, poza ambasadorami i tymi historiami, to na przykład summer campy dla młodzieży. To są takie spotkania w Międzyzdrojach, w czasie których organizujemy, to są strasznie bogate programy, to jest wszystko naładowane spotkaniami z ekspertami, z wykładowcami akademickimi, z praktykami, którzy też wyposażają młodzież w takie umiejętności, których niestety szkoła rzadko dostarcza. I w tej chwili, w tym ostatnim summer campie wzięło udział blisko 1500 uczniów.
5: Wow.
6: No to jest skala. Oni są tak z takim entuzjazmem do tego podchodzą, bo tam są najróżniejsze warsztaty. To są i psychologiczne, i takich umiejętności praktycznych, i autoprezentacji. Są zajęcia przed kamerą na przykład, no ale też taka możliwość, żeby się spotkać właśnie z autorytetami, dlatego że tam wśród prelegentów są takie nazwiska, które oni znają po prostu rzeczywiście gdzieś tam z przestrzeni publicznej, więc to dla nich naprawdę jest bardzo atrakcyjne, jak w ciągu tych dwóch dni, chyba 40 godzin zajęć warsztatowych, wieczorem jest wspólna zabawa, no bo to są młodzi ludzie, więc
5: no tak,
6: to też jest istotne. Oni też wtedy...
5: I są nauką.
6: Oni też wtedy zawiązują przyjaźnie, kontakty.
5: Integracja jest bardzo ważna. Myślę, że w tych czasach jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
6: To też pozwala na wykształcenie właśnie takich umiejętności społecznych, na wykształcenie też umiejętności współpracy, kontaktu z innymi ludźmi. I ja jestem przekonana, że tego typu znajomości mogą zostać na całe życie i nigdy nie wiemy, kiedy naraz się okaże, że one były czymś bardzo istotnym, jeżeli chodzi właśnie o jakąś decyzję rozwojową.
5: Dokładnie. No niektóre takie aspekty rozwijają się samoistnie, więc takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Nie musimy iść na spotkanie z kimś z takim nastawieniem, że coś z tego będzie. tylko niektóre rzeczy dzieją się same z odrobiną naszej pomocy.
6: Oczywiście i ta zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Dokładnie. Tutaj i tych wydarzeń, to fajna jest ta spontaniczność, że jeżeli pokazujemy, że musicie mieć takie umiejętności, które pozwolą wam potem znowu sięgać po inne skille, to jest właściwie dzisiaj jakimś fundamentem w funkcjonowaniu na przyszłość. Drugie 1500 osób młodych wzięło udział w takim z kolei działaniu jak Mistrzowie Pomorza Zachodniego, nowe pomysły dla choreka. I to były zajęcia adresowane do uczniów szkół gastronomicznych z całego regionu. Myśmy jeździli rzeczywiście po całym województwie, gdzie tą twarzą i tą postacią, tą gwiazdą trochę, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach, to był Pascal Brodnicki.
5: O, świetnie.
6: Oj, on nas w ogóle strasznie ujął.
5: Rozbroił,
6: bo się okazało, że nigdy nie mamy do końca pewności, kto jest jakim człowiekiem, a Pascal się okazał kimś niezwykle otwartym, takim, powiedziałabym, nienadętym. On sam czerpał z tego ogromną przyjemność, sam z tymi uczniami wchodził w relacje, rozmawiał, angażował się niezwykle. Był naprawdę bardzo fajnym gościem i strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten program. No ale tam też mieli zajęcia uczniowie, na przykład z ekspertem od trudnych klientów.
5: O.
6: Takie rzeczy. Mieli z Mariuszem Siwakiem, to jest szef kuchni. On z kolei pokazał, jak z produktów regionalnych robić fajne dania, czyli też coś, co jest w tej chwili na topie, ale co trzeba uświadamiać. Później mieliśmy też specjalistkę od fajnych fotografii właśnie jedzenia. I Zuzanna Ploch mówiła, jak szczelić taką fotę telefonem, która później będzie wiralem. Także to też było super.
5: Mając przy sobie tylko telefon, gdzie nie jest potrzebny, nie wiadomo jak profesjonalny sprzęt.
6: No to dokładnie. Piotr Bucki mówił o sztucznej inteligencji, o tym, jak może wspierać człowieka w turystyce na przykład, no bo to jest istotne, żeby wiedzieć, jak z takich narzędzi korzystać. No i mieliśmy też Kacpra Jurzyka, mistrza latte art, który udowodnił, że szczecińska kawa to jest w ogóle the best.
5: Wow, super, świetnie. A najbliższe wydarzenie tego typu, jak właśnie Summer Camp, czy jakieś inne w najbliższym czasie jest planowane?
6: Summer Campy, jak sama nazwa wskazuje, są Summer Campami i tegoroczna edycja już była. Natomiast chcemy do tego wracać, bo Summer Campów już były 4 edycje. Więc widzimy, że to się sprawdza. To jest też, myślę, że bardzo ciekawa forma i atrakcyjna dla młodych ludzi, jak się można na to zakwalifikować, do udziału w tych Summer Campach. Uczniowie muszą nam przysyłać filmiki, na których prezentują jakby swój zawód przyszłości, jakieś marzenia. Taka znowu nauka autor prezentacji. Dla młodych ludzi to jest w ogóle też atrakcyjne, no bo dzisiaj wiadomo, że...
5: Samo zgłoszenie już jest kreatywne.
6: Że samo zgłoszenie jest kreatywne, a młodzi w tym siedzą. Te nowe technologie są dla nich zawsze ciekawe i pociągające.
5: Fajnie, naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, 2 czerwca widzimy się w Teatrze Polskim, oczywiście w Szczecinie. Czego możemy się spodziewać na miejscu?
6: No to będzie, ja nawet nie chcę zdradzać szczegółów.
5: Bo to będzie tak dużo, że...
6: Będzie tego dużo.
5: My oczywiście będziemy na miejscu, jak najbardziej zachęcamy, no ale żeby troszeczkę chociaż zdradzić, czego
6: ja
5: można się spodziewać.
6: Ja powiem tak, nie będę zdradzała szczegółów, nie będę, bo chciałabym, żeby osoby, które się rejestrują i będą miały trochę niespodzianki, ale powiem w ten sposób. My nauczyliśmy się robić tego typu wydarzenia naprawdę na najlepszym poziomie. I to jest zawsze niezwykłe widowisko i pod względem wizualnym. Zawsze jest pełne treści, z których każdy może coś wyciągnąć dla siebie. No, jak już powiedziałam, ambasadorzy, wiadomo, też będzie spot prezentowany. Natomiast myślę, że to będzie na tyle... gęsty wieczór, że warto sobie zaplanować ten czas.
5: Gdzie można się zarejestrować na te wydarzenia?
6: Poprzez stronę internetową. Najlepiej wejść na naszą stronę i poszukać właśnie tych naszych projektów i w ogóle sobie poszperać po tych wszystkich działaniach, bo właśnie można na przykład sobie obejrzeć filmiki ze wszystkimi, którzy pretendowali do roli ambasadorów. Także to jest naprawdę...
5: Tak, można obejrzeć?
6: Tak, one są wszystkie dostępne online'owo i można wejść troszeczkę w buty innych ludzi.
5: Świetnie. fajnie, bardzo, bardzo fajnie, że jest to dostępne. Start o której godzinie?
6: Startujemy o godzinie 17, także Teatr Polski serdecznie zaprasza.
5: Również ja dołączam się do zaproszeń, zapraszamy, jako że jesteśmy patronem tego cudownego wydarzenia, a moim gościem była pani Gabriela Wiatr. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
0: SK Szczecinek.
1: Kino pod chmurką, widowiskowe balony na niebie, zapach porannej kawy na targu śniadaniowym i potężne basy podczas Materia Festu. Kalendarz imprez w Szczecinku pęka w szwach, a my już teraz sprawdzamy, gdzie warto zarezerwować wolne weekendy. O wakacyjnych planach opowiedziały mi autorki Zamieszania, Aneta Golan i Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
7: My tytułem wstępu chciałyśmy powiedzieć, że chyba najintensywniejszy sezon przed nami.
6: Tak.
7: I naprawdę będzie się działo. Słuchajcie, będzie się działo tak dużo, co dzieje praktycznie w każdym miesiącu, także...
8: Prawie każdy weekend mamy zaplanowane dla Państwa aktywności. Mam wrażenie, że oferta jest tak różnorodna, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo oprócz tych naszych dużych sztampowych festiwali, o których jeszcze pewnie będziemy mówić bliżej nich, czyli Art Pikniku, Materia Festu i Festiwalu Balonowego, którymi nasze miasto stoi od lat, no to nowości.
7: Tak, sezon zaczynamy tak naprawdę od czerwca, jakby, bo wtedy już jakby czujemy te wakacje i tak naprawdę sezon letni się wtedy rozpoczyna. Rozpoczynamy prestiżowym wydarzeniem tanecznym, które jest już znane wszystkim naszym mieszkańcom, organizowane przez Klub Tańca Towarzyskiego AIDA i oczywiście SAPIK, turniej tańca o koszczek truskawek. Czy może być jeszcze bardziej wyjątkowe trofeum niż koszczek truskawek? No sami powiedzcie. Zaraz potem już jedno z największych muzycznych wydarzeń tego sezonu, czyli rozpoczęcie festiwalowego Lata w Szczecinku, koncert muzyczny Lato. Dwa dni pełne muzyki wystąpią na naszej scenie, między innymi Wactoja, Meduza, Kubańczyk, no i oczywiście Calvi Remi, czyli akcent szczecinecki też. A w drugi dzień Sławomir, Golec Orkiestra, DJ Suchar i Rytm Rebels. Już 14 czerwca wraca wydarzenie, które w zeszłym roku bardzo spodobało się naszym mieszkańcom, czyli Targ Śniadaniowy, druga edycja. To takie wydarzenie, które idealnie się wpisuje w letni klimat, bo to połączenie takiego pikniku, spotkania towarzyskiego, no i oczywiście dobrego jedzenia pod gołym niebem, czyli coś, co Polacy bardzo kochają, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. I tym razem też planujemy muzyczną niespodziankę i oczywiście nie zabraknie animacji dla dzieci.
8: Wydarzenie dla całych rodzin z animacjami, atrakcjami dla dzieci, gdzie rodzice mogą zjeść na spokojnie śniadanie, mając swoje pociechy na oku i co, w pięknych przede wszystkim okolicznościach terenu zielonego pod Stekazami. Sezon letni to także nasze kina plenerowe, które mieszkańcy Szczecinka pokochali. Przypominamy, że kina plenerowe goszczą w różnych częściach naszego miasta, za każdym razem w innej jego części. Natomiast w drugiej połowie czerwca będziemy mieli dla Was takie wyjątkowe wydarzenie, kino plenerowe z Wawel-Trakiem.
7: Czyli zainaugurujemy sezon kina letniego na słodko.
8: Dokładnie, a końcówka czerwca to dwa wydarzenia. Gra miejska, jak co roku ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem. O szczegółach poinformujemy Państwa oczywiście bliżej wydarzenia. Śledźcie nasze media społecznościowe oraz naszą stronę www.safik.szczecinek.pl. No i drugie wydarzenie tego samego dnia to Noc Kupały. W tamtym roku wianki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku będziecie się Państwo dobrze bawić na tym wydarzeniu. Przechodzimy do lipca.
7: Tak, w lipcu nie zwalniamy tempa. Rozpoczynamy miesiąc 4 lipca świętem wody, czyli też wydarzenie, które myślę, że spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem w zeszłym roku i stąd jego kontynuacja. Zawody smoczych łodzi, przyjazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
8: Po święcie wody zaprosimy Państwa na festiwal, na totalną nowość. Festiwal Viva Cultura, który będzie prezentował naszym mieszkańcom kulturę ludową Ameryki Łacińskiej. Zupełnie egzotyczny i nowy akcent w naszym kalendarzu. Szczegóły już.
7: Tak, i to wydarzenie odbędzie się na muszli koncertowej, bo nasza muszla jest już piękna, wyremontowana, oddana do użytku.
8: Potwierdzam, że piękna.
7: I będziemy teraz ją chcieli włączyć w nasz sezon. Będziemy chcieli, żeby wydarzenie odbywało się też na muszli, co też jest nawiązaniem do dawnych lat, gdzie co tydzień były imprezy na muszli. Myślę, że większość z nas pamięta, jak były te takie różne pikniki, muzyczne wydarzenia, koncerty. Muszla była bardzo żywa i była takim jakby centralnym miejscem wydarzeń letnich. I taki też jest nasz cel w tym roku. Dużo wydarzeń odbędzie się właśnie na Muszli Koncertowej.
8: Zresztą jest to cudowne miejsce, które, że tak powiem, aż się prosi o to, by robić tam dużo wspaniałych wydarzeń. No i przechodzimy do naszego ulubionego Art Pikniku.
7: Tak, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w naszym kalendarzu letnim. I tak naprawdę w tym roku bardzo dużo gwiazd, bo pierwszego dnia Andrzej Piaseczny oraz Grupson, a drugiego dnia Kasia Kowalska i Warius Manx, czyli no, muzyka, którą znamy wszyscy i myślę, że wpisująca się bardzo w klimat i zarówno Art Pikniku i tego, co chcą słuchać nasi mieszkańcy, bo widzieliśmy pierwsze reakcje po tym, jak ogłosiliśmy naszych artystów, że są bardzo pozytywne i że to będą takie koncerty, na które warto czekać. A poza tym Art Piknik to jak zwykle teatr, sztuka, performance. O tym jeszcze na tę chwilę nie będziemy zdradzać. Natomiast jak w poprzednich latach chcemy, żeby się dużo działo. Żeby ten festiwal wyszedł do miasta, żeby był wśród ludzi i żeby właśnie łączył te wszystkie sztuki ze sobą.
8: I sierpień.
7: W tym roku po raz pierwszy koncert rapowy, czyli wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Jest to projekt realizowany z budżetu obywatelskiego Szczecinek 2026. Połączenie graffiti jam, zawodów breakdance'a, ale też koncertów. I na naszej scenie będzie można usłyszeć m.in. Kękę.
8: Kolejne wydarzenie, jak co roku już od wielu, wielu lat, festiwal balonowy, który w tym roku między 6 a 8 sierpnia będzie gościł w naszym mieście. To jest jedno z tych wydarzeń, które ściąga rzesze miłośników balonowego sportu do naszego miasta. Równo jeśli chodzi o ekipy balonowe, ale jak i turystów, którzy z chęcią oglądają wydarzenia tak, takie jak
7: zdecydowanie
8: gala
7: jedno z najbardziej
8: balonowa.
7: Spektakularnych, kolorowych wydarzeń w
8: zdecydowanie. Nasi mieszkańcy kochają po prostu, kiedy balony latają po szczecineckim niebie. Wygląda to po prostu pięknie. Zresztą
7: jest to niesamowity widok, jak na przykład rano się budzimy i się okazuje, że ekipy już wystartowały, lecą nad niebem, lecą nad Szczecinkiem i my ze swoich domów już podziwiamy.
2: Widziałam, że chyba wy nawet na Sapiku ostatnio zrobiłyście konkurs, żeby wrzucali najfajniejsze zdjęcia. Ten czerwony balon w kształcie serca, który się odbija od tej tafli wody.
7: Coś wspaniałego. I naprawdę myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie, które jedno z takich, które cieszy najbardziej, tak? Czyli jak my widzimy te balony, te przepiękne balony, kolorowe, na tle błękitnego nieba, unoszące się nad naszym miastem, nad tą właśnie taflą jeziora, no, bo umówmy się, nasze miasto jest pięknie położone, więc jakby ta sceneria idealnie współgra z tymi balonami. Jak mieszkańcy to widzą, jak turyści to widzą, to myślę, że to jest ta największa radość i to jest to właśnie wydarzenie, które cieszy się takim największym zainteresowaniem ze względu na to, że jest po prostu wizualnie też przepiękne.
8: Mm-hmm. No i nocna gala balonowa, jak co roku przyciąga tłumy po prostu miłośników sportu balonowego.
7: Tak naprawdę coraz więcej. Bo
8: dokładnie.
7: Roku mieliśmy
8: dokładnie.
7: Rekordową liczbę uczestników i to było coś niesamowitego. Oglądać takie tłumy podziwiające, tańczące balony.
8: No to wydarzenie na pewno jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej kochanych przez naszych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku, pogoda pozwoli nam, aby te wszystkie loty się odbywały, no bo rzeczywiście nie ma drugiego takiego wydarzenia, które byłoby aż tak zależne od czynników zewnętrznych. Czasami widzicie Państwo piękne niebo, lekki wiaterek, a balony nie mogą już wystartować, bo jakby to nie są już bezpieczne warunki. I tutaj też zawsze apelujemy o to, żebyście Państwo ufali nam, że bezpieczeństwo ponad wszystko. I czasami, jeśli balony nie startują, to nie dlatego, że jest w tym jakaś zła intencja, tylko po prostu warunki są bezwzględne, tak? I niekorzystne i tego dnia balony nie wystartują. Ale ponieważ formuła w tamtym roku nieco się zmieniła, plac koncertowy został placem balonowym.
7: I w tym roku też tak będzie?
8: To dokładnie, będzie dokładnie w tym roku i mamy tam całe miasteczko dosłownie takie balonowe, tak, nazwijmy
7: to. Będzie główna lokalizacja festiwalu, także już teraz właśnie to możemy powiedzieć, że plac koncertowy będzie takim naszym głównym punktem festiwalowym i tam będzie można się zbierać
8: i na pewno tam będzie się działo. Dlatego rezerwujcie sobie Państwo 6, 7 i 8 sierpnia. Warto zostać w Szczecinku i urlopy.
7: Albo przyjechać do Szczecinka.
8: Albo przyjechać do Szczecinka, albo urlopy tak poplanować, żeby móc w te dni być, bo chyba nie ma większych emocji niż te nadlatujące balony. Cudowne. No ale to nie wszystko, bo w momencie, kiedy festiwal balonowy bardzo dobrze nas nastroi, to chcemy dobrze zakończyć wakacje. No i najlepiej przy mocnych metalowych brzmieniach. Pod wieżą Bismarka oczywiście, czyli Materia Fest 14. To już 14. edycja tego festiwalu. Słyszeliście już Państwo o nim dużo. W tym roku duże gwiazdy polskiej sceny metalowej. Cudowne wydarzenie, konkurs dla młodych kapel. Dwa dni wspaniałego, mocnego grania dla miłośników tej muzyki, ale nie tylko. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze, że karta mieszkańca daje Wam prawo do dobrych cen biletów, wyjątkowych dla naszych mieszkańców. Musicie z nami być. To będzie mocne zakończenie wakacji.
7: My nie zwalniamy tempa i wcale nie kończymy sezonu razem z wakacjami, tylko sezon wydłużamy. Wydłużyliśmy go o maj, wydłużamy go także o wrzesień. Już 5 września druga edycja Festiwalu Światła, czyli wydarzenie, które miało premierę w zeszłym roku i spotkało się z tak wspaniałym odbiorem mieszkańców i z tak niesamowitą frekwencją, która nawet nas zaskoczyła, że w tym roku no, nie mogło być kalendarza imprezy sezonu bez tego wydarzenia. Myślę, że ono już na stałe też się wpisze do naszego kalendarza i będzie to taki stały punkt programu. Festiwal Światła, jedno z najpiękniejszych też wydarzeń. Niezwykła sceneria, iluminacje, pokazy, światło. Nasza przestrzeń miejska, przestrzeń zamku zamienia się wtedy w jakiś zupełnie magiczny świat. Tak jakbyśmy się trochę do Narni przynosili, do świata kolorów, do zupełnie jakby innego miejsca. Zupełnie też inaczej patrzymy na te miejsce, które znamy i na nasze ścieżki, którymi na co dzień spacerujemy. Więc myślę, że to po raz kolejny będzie wyjątkowo wydarzenie 5 września w Parku Miejskim.
8: No i na koniec Gryf Jazz Festival. To już druga edycja tego wydarzenia. Będą to międzynarodowe warsztaty jazzowe zwieńczone koncertami uczestników, ale oczywiście z udziałem gwiazd sceny muzycznej jazzowej. Zachęcamy Was, ja przede wszystkim miłośników muzyki jazzowej, do bycia z nami w tych dniach. Przypomnę 11 i 12 września.
7: Ja myślę, że jazz we wrześniu to jest takie idealne zakończenie sezonu. Takie muzyczne podsumowanie.
0: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Nasza ferajna Szczecinek to miejsce skupiające dzieci, młodzież i rodziców, którzy szukają bardziej elastycznego i partnerskiego podejścia do nauki. Choć często jest kojarzona z edukacją domową i tak zwaną szkołą w chmurze, nie ogranicza się wyłącznie do niej. W praktyce działa także stacjonarnie, organizuje liczne warsztaty i wspólne aktywności, dzięki czemu uczestnicy mają kontakt z rówieśnikami i uczą się w grupie. To połączenie elastycznej nauki z realnym środowiskiem społecznym. Całość opiera się na budowaniu relacji, rozwijaniu zainteresowań i większej samodzielności uczniów zamiast sztywnego systemu klasowo-lekcyjnego. A więcej na temat placówki opowiedziała Anna Biskupska, dyrektor naszej ferajny Szczecinek. Posłuchajcie.
0: SK Szczecinek.
1: Powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza ferajna?
9: Dokładnie nasza ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
1: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
9: No jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego z różnych względów. Naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na takie jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, wolę mniejszą, żeby się skoncentrować, albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
1: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
9: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę, natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne, albo odwrotnie. Jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrza i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
1: Jak funkcjonuje wasza placówka?
9: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30 i w tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne albo indywidualne w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku, bo w piątki to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. A mieliśmy warsztaty stolarskie, byliśmy u garncarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejoblu, jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. Im więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają i funkcjonują. Jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
1: Troszeczkę już nam pani powiedziała, ale chciałam panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
9: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, bo jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały, ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wsadzanie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
1: Powiedziała pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
9: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas, to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie, przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany, też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
1: Niech mi pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu waszej szkoły?
9: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność. i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i wtedy dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić,

0: oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
1: Chciałam zapytać panią, jak nasza Ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
0: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Mhm. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Więc dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier, ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwana outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, żeby przez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. I jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5-6 klasy w górę do 8 klasy szkoły podstawowej.
1: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
0: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0 do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3 i czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment dwie osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7 klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, nie przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5-6 klasy do 8 i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
1: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
0: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowy, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolejna ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy. Szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak sobie damy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie, nawet jeżeli się przekroczą różne

0: bariery przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocno tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne, to jeżeli coś zniszczyłeś, to to napraw, jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
1: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
0: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić, one idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku pary, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przez, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogrodzie.
1: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
0: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością, to najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, czy chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia SK, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie, takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
1: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
0: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by tu trochę pasował, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak? Bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
1: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców w waszych pociech?
0: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, tak naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i chodzi, on wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
1: A niech mi pani powie, jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
0: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję, takie pańskie oko konia tuczy, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach i to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc i to też dzieci decydują o tym, co, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni no, trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotację między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności i konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No, rozmawiamy po prostu z dziećmi. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
1: Rozmowa chyba jest najważniejsza. Tak. To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
0: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
1: Wspomniała pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
0: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy udział, dzieci robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać, nie tylko u nas w szkole rodzicom czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czego też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Mhm, czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
0: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
1: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała pani, że również pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
0: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że no, moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwanie. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei, wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt Nasza Ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
1: Chciałabym panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły i jakie były największe wyzwania, jak tak pani patrzy na to z perspektywy czasu?
0: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne, nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mhm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do domu, myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to, myślę sobie, było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak, i że to nie jest jeszcze niegrzeczne, nie przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
1: A niech mi pani powie, czy do naszej Ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
0: Tak, jest rekrutacja i ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. I ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym i wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
1: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u Was rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im Pani o funkcjonowaniu naszej Ferajny?
0: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasem o takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze, uwaga, bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie i to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie i to nie dlatego, że ktoś ma w topę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
1: A Pani Aniu, co Pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej Ferajny?
0: Radocha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta, przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
1: A czy ma Pani jakieś marzenie w związku z Waszą Ferajną?
0: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też w takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu ze systemowej, w sensie że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowywania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę, to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
1: Pani Aniu, chciałabym jeszcze zapytać Panią, jak chciałaby Pani, żeby absolwenci wspominali Waszą szkołę?
0: Ja chyba już to troszkę wcześniej wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
1: Panianie, a co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
0: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami i dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
1: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
0: Na ten moment to myślę, że jeden z takich fajniejszych projektów, bo dzieci właśnie wybrały wycieczkę, na którą chcą jechać. Maj, czerwiec szykujemy się na wycieczkę. W zeszłym roku byliśmy w Toruniu i to też był wybór dzieci. W tym roku przegrał Gdańsk, wygrał Szczecin, więc jedziemy tam do Centrum Edukacji, tego Morskiego Centrum Edukacji, do Aquaparku i będziemy jeszcze zwiedzać tam podziemne bunkry Szczecina, więc to jest, myślę sobie, taka fajniejsze wydarzenie z takich większych. A teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, co by chcieli zobaczyć.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Od małego dziecka zawsze chodziłam i śpiewałam. Zawsze byłam rozdarta i tak mi zostało do dziś. Tak o sobie mówi Marika Janowska, ikona szczecineckiej sceny muzycznej. To niezwykle charyzmatyczna wokalistka, która od ponad 20 lat zaraża publiczność swoją niegasnącą pasją. Ma za sobą drogę pełną festiwalowych sukcesów, telewizyjnych wyzwań i setek koncertów. Dziś z powodzeniem kształci także nowe pokolenia wokalistów. Jak wyglądały kulisy jej muzycznej drogi? Co napędza ją do działania? Jak radzi sobie z tremą tuż przed wyjściem na scenę? Z Mariką rozmawiałam o sile charakteru, miłości do muzyki i sprawdzonych rytuałach przed wyjściem na scenę. Posłuchajcie już teraz.
2: SK Szczecinek.
1: W naszym myskowym studiu gościmy dzisiaj Marikę Janowską. Cześć Marika.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Na początku chciałabym z tobą porozmawiać o twojej twórczości. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęłaś śpiewać?
3: Moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się dość niewinnie, ponieważ zaczęła się w przedszkolu i pewnego dnia zostałam wysłana przez moje superanckie panie przedszkolanki na taki konkurs w Złotowskim Kinie, w którym zaprezentowałam piosenkę pod tytułem Rudy Ryc w przebraniu Grzybka i zaśpiewałam również piosenkę pod tytułem Alibaba w przebraniu Alibaby i wyobraź sobie, że zostałam tam odkryta przez nauczyciela śpiewu ze Złotowa i wtedy wydaje mi się, to był taki moment, w którym i moi rodzice i ja, ówczesna sześciolatka, świadoma nieprawdopodobnie, uznaliśmy, że może to byłby dobry pomysł na taką pasję i zaczęłam się tym śpiewem zajmować troszeczkę bardziej na poważnie, na ile poważnie można w tym wieku zajmować się śpiewaniem. Ale to był taki pierwszy moment.
1: No właśnie, i jak to później dalej wyglądało?
3: Cały dom mój rodzinny w Krajence był wypełniony moim bardzo głośnym śpiewaniem. Mama musiała mnie często uspokajać, ponieważ ta chęć śpiewania była tak wielka, że naprawdę w każdym momencie, poza tym jak mówiłam, a większość moich znajomych, przyjaciół i ludzi, z którymi pracuję, wiedzą, że jestem straszną gadułą, to jak nie mówiłam, no to śpiewałam, więc w domu cały czas śpiewałam. Później zaczęły się lekcje śpiewu u pana Stanisława Kucharskiego, które trwały wiele, wiele, wiele, wiele ciężkich lat.
1: A powiedz mi, kto był taką twoją pierwszą muzyczną inspiracją?
3: Pierwsza osoba, która mi się kojarzy jako moja muzyczna inspiracja, to był Michael Jackson. Tak jak mogę sobie teraz przypomnieć. Pamiętam, że był taki moment w moim życiu, w którym szłam przez pokój w moim rodzinnym domu i zobaczyłam na telewizorze teledysk Michaela Jacksona pod tytułem Black or White i zapytałam mojego taty, kto to w ogóle jest? O co tu chodzi? W ogóle co to jest za zjawisko? Nie dość, że teledysk mnie przyciągnął, ponieważ on zaczyna się postacią z Kevina samego w domu, a później sama piosenka, która była dla mnie objawieniem. I wtedy pamiętam, że uklękłam na kolanka przed tym telewizorem i pomyślałam sobie, ale ten człowiek śpiewa, jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe i jak wspaniale w ogóle śpiewać. I wtedy pamiętam, że to było dla mnie takie olśnienie, że może te lekcje śpiewu, może to wszystko, a może kiedyś w ogóle śpiewać na scenie. Naprawdę.
1: Czyli wszystko się zaczęło już od bycia małym brzdącem.
3: Tak, ja od małego dzieciaka chodziłam wszędzie, śpiewałam, zawsze byłam głośna, rozdarta. Do tej pory tak jest.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy występ sceniczny poza tym przedszkolnym?
3: Poza tym przedszkolnym występem, to później pamiętam, zaczęła się era tak po mniej więcej 2 latach nauki śpiewu. Jak już zaczęłam trochę technicznie śpiewać, zaczął mnie mój trener wokalny ówczesny wysyłać na konkursy różnego rodzaju. Pamiętam, że takim konkursem i taką sceną, którą pamiętam, to był taki konkurs w Tucholi. Bardzo duży, ogólnopolski. Ogromne to było dla mnie, dziewczyny z krajenki, z malutkiego miasta. Ogromne wyróżnienie, ponieważ tam trzeba było się dostać poprzez wysłanie nagrania. Więc ta scena w Tucholi, na tym konkursie właśnie dziecięcym, to był taki dla mnie wow. I też wiele lat na scenie, mieszkając w krajence, śpiewałam podczas takiego konkursu piosenki Czerwonokrzyskiej i tam była też scena piękna w amfiteatrze i w Domu Kultury. I te sceny właśnie tak ukształtowały mnie. Właśnie stawiając pierwsze kroki, to mnie tak ukształtowało właśnie w tym wszystkim.
1: Mówisz, że dom rodzinny masz w Krajence. Jak to się stało, że znalazłaś się w Szczecinie?
3: Mieszkałam w kilkunastu miastach w swoim życiu. Przez pierwsze 7 lat mieszkałam w Złotowie, później przez kolejne 7 lat mieszkałam w Krajence, potem wróciłam znowu do Złotowa, a później Szczecinek. Szczecinek wydał mi się pięknym miastem z większymi perspektywami, wydawało mi się wtedy, niż Złotów. Miałam tutaj swój zespół, w którym śpiewałam, więc dużo łatwiej było się również przenieść tutaj, żeby te próby i te takie wspólne projekty, dlatego, że z muzykami tutaj ze Szczecinka i okolic współpracowałam, więc dlatego się tutaj pojawiłam. 11 lat już mieszkam w Szczecinku i jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z tej okazji.
1: Powiedz mi, czy tworzysz własne utwory?
3: Piszę własne teksty. Czasami nagrywam na dyktafon melodie, które chodzą mi po głowie. Tych tekstów trochę już jest. Tych melodii w głowie przewija się mnóstwo, więc chyba tworzę, bo to można nazwać tworzeniem. Natomiast jeszcze nie miałam okazji wydać tych swoich pomysłów na światło dzienne. Oczywiście jest to w sferze marzeń. Bardzo bym chciała do 40, bo uwaga, już niebawem będę miała 40 lat. Jest to szalone. Ale do 40 chciałabym wydać przynajmniej singiel, może epkę. Także proszę trzymać za mnie kciuki, bo bardzo bym chciała zrealizować to marzenie.
1: Będziemy mocno trzymać kciuki. Słuchaj, ja słyszałam, że po 40 dopiero się życie zaczyna.
3: Ja też tak słyszałam i liczę na to z wielką radością.
1: Powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o twoje teksty, jak byś opisała swój styl muzyczny?
3: Ponury. Może nie ponury. Brzmi to może niezbyt dobrze.
1: Sentymentalny?
3: Sentymentalny, nostalgiczny. Raczej o tematyce takiej, może nie takiej cierpiącej bardzo, ale raczej te teksty są takie pełne wrażliwości. Niekoniecznie o takim pozytywnym wydźwięku. Raczej o przemijaniu, o takich doczesnych sprawach, o bolesnej miłości. W tym się czuję pewniej niż w śpiewaniu o takich wesołych, radosnych rzeczach. Nie dlatego, że mnie to nie spotyka w życiu absolutnie, żeby tego nie łączyć, tylko wydaje mi się, że te tematy są po prostu mi, jeżeli chodzi o teksty, bliższe.
1: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy jak piszesz te swoje teksty, czy to ma związek jakoś z twoim życiem prywatnym?
3: Znaczy na pewno jakaś inspiracja z życia prywatnego się pojawia. Natomiast to były różne momenty, jak pisałam te teksty. To były, kiedy byłam w super fantastycznym momencie życia i wyszedł najbardziej ponury, ciężki i mroczny tekst na przykład, nie? A są momenty, w którym jest mi strasznie, strasznie smutno i nagle okazuje się, że piszę tekst, który jest całkiem fajny, całkiem wesoły, całkiem taki o pozytywnym wydźwięku. Także ta wena twórcza przychodzi w bardzo różnych momentach. I czy inspiracją jest moje życie? Na pewno tak. W niektórych momentach, ale w większości jest to czysta fantazja.
1: Powiedz mi, czy i jeżeli tak, to w jaki sposób Szczecinek wpłynął na twoją artystyczną drogę?
3: W Szczecinku poznałam fantastycznych muzyków, którzy przede wszystkim pokazali mi, jak to jest grać z żywym bandem, za co będę zawsze wdzięczna. I serdecznie pozdrawiam kolegów, którzy pozwolili mi odczuć, jak to jest, bo ponieważ całe życie wcześniej śpiewałam głównie z podkładami muzycznymi, jednak granie z muzykami na żywo to jest całkiem inna jazda i uwielbiam moment, w którym mogę wyjść na scenę i kiedy jest za mną żywy wypęd.
1: Chciałam cię zapytać, jakie emocje ci towarzyszą? Nie wiem, czy uważasz Szczecinek za swoje rodzinne miasto, czy cały czas jednak zostajesz przy Krajence?
3: Mam rodzinne dwa miasta, mówiąc szczerze. I to jest Krajenka i Złotów. To są miejsca, które mnie ukształtowały, w których stawiałam właśnie pierwsze kroki muzyczne, z których mam fantastycznych przyjaciół, gdzie mieszka moja rodzina, ponieważ tutaj w Szczecinku niestety nie mam nikogo, więc cały mój świat rodzinno-przyjacielski, taki pierwszy jest w Złotowie i w Krajence, więc to są dwa moje miasta rodzinne, które, do których z miłością wielką wracam. Natomiast Szczecinek jest teraz moim miejscem na ziemi. Teraz aktualnie od 10 lat. Lubię tutaj być, lubię tutaj mieszkać. Mam swoje miejsca, moje dzieci się tutaj uczą w szkołach od zawsze. Też mają swoich znajomych, swoje miejsca, swoje fajne takie rzeczy, więc to jest miejsce na tu i teraz. Moje miejsce na ziemi. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: No właśnie, twoje miejsce na ziemi. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą, jak występujesz tutaj w Szczecinku?
3: No najlepsze. Ja uwielbiam. O Jezus, bardzo się cieszę, kiedy mogę śpiewać w swoim mieście, ponieważ całe życie śpiewam wszędzie, tylko nie u siebie. Tak naprawdę. Jak mieszkałam w Złotowie, to wyjeżdżałam. Jak mieszkałam w Krajence, to wyjeżdżałam i ze Szczecinkiem jest podobnie, że te projekty są w różnych częściach Polski i jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, kiedy mogę jako Marika Janowska wystąpić tutaj u nas, czy w naszym pięknym kinie cudownym. Uwielbiam deski naszego Kina Wolność, czy tutaj koło jeziorka na scenach. Bardzo sobie szanuję i bardzo lubię. Zresztą dobrze jest też zobaczyć pod sceną przemiłe, wspierające twarze. Naprawdę, bo jak się gra wszędzie w koło, to owszem, to są cudowne emocje też, kiedy dajesz ludziom radość ze swojego śpiewania. Natomiast jak się gra u siebie, to możesz chociaż w małej części liczyć na to, że przyjdzie ktoś znajomy i widzisz tą buźkę, do której możesz zaśpiewać, której możesz oddać, na której możesz się skupić i to są często bardzo fajni ludzie, także bardzo lubię śpiewać w Szczecinku.
1: Jaki występ albo jaka akcja zapadła ci w pamięć najbardziej, była dla ciebie najbardziej emocjonalna?
3: Mówisz o występie?
1: Tak.
3: Muzycznym. O, było ich mnóstwo. Wiesz co, na pewno bardzo emocjonalny był występ, gdzie doszliśmy z Sebastianem Wojgienicą i Mileną Dywan z moją siostrą do pół. To w ogóle był taki bardzo zwariowany moment, bardzo dużo emocji, więc czy dobrych? I dobrych, i złych. Taki rollercoaster emocjonalny, ale na pewno to był jeden z bardziej emocjonalnych momentów. Które występy jeszcze? Było kilka takich bardzo emocjonalnych, bardzo małych kameralnych koncertów, gdzie na przykład żegnałam się z jakimiś bliskimi osobami, albo z bliskimi osobami dla mnie bliskich osób. To są takie momenty, gdzie ten śpiew trochę inaczej wybrzmiewa. To są, co mi się skojarzyło, wszelkiego rodzaju urodziny, jakieś takie świętowanie różnych rzeczy, bo nie tylko wielkie koncerty, bo to podejrzewam, że dla większości osób emocjonalne wydarzenie może być takie właśnie wielkie, jakaś ogromna scena, wielkie emocje, a mi się wydaje, że jednak dla mnie te kameralne koncerty, gdzie jest mało osób i gdzieś one są spowodowane emocjami właśnie typu pożegnanie albo świętowanie kolejnego roku życia i jak śpiewałam i widziałam emocje w ludziach, to to są dla mnie najbardziej emocjonalne też występy i wydarzenia, nie?
1: Mhm. A powiedz mi, jak ty przygotowujesz się do występu?
3: A ja jestem paranoiczką zwariowaną. Dlaczego tak mówię? Moje koleżanki z branży doskonale wiedzą, tej koleżanki też wokalistki, moje też dobre znajome prywatnie, one doskonale wiedzą, że ja nie piję zimnych napojów kilka dni przed występem, nie piję gazowanego, nie pozwalam sobie chodzić w miejsca, gdzie mogłabym się zarazić jakąś chorobą. Dla mnie to jest ogromna odpowiedzialność już teraz, naprawdę. Występ przed ludźmi jest dla mnie ogromną odpowiedzialnością, trochę za bardzo przeżywam czasami, ale bardzo dbam o swój głos, o jego higienę. Właśnie te kilka dni przed występem, oczywiście pierwszą miłością i od razu rzeczą, którą robię, jak już ten występ będzie, to jest zimna kola, którą uwielbiam, a której sobie odmawiam, żeby ten głos brzmiał podczas występu jak najlepiej, więc to jest taka moja rutyna, to taka może troszeczkę przesadna dbałość o ten głos i przesadna higiena. Oczywiście nawilżanie, inhalacje, takie podstawowe rzeczy, które robią wszystkie wokalistki i wokaliści, rozśpiewka wokalna, więc tak to wygląda u mnie.
1: A powiedz mi, co było takim twoim największym wyzwaniem w ciągu twojej dotychczasowej kariery?
3: No tych wyzwań było mnóstwo, w sensie na początku, jak zaczynałam śpiewać, to były konkursy. To było mnóstwo, jakieś chore ilości festiwali, konkursów, przeglądów artystycznych. To były takie wyzwania. Zresztą konkursy są szalone, bo ta rywalizacja czasami jest zdrowa, czasami mniej zdrowa, natomiast za każdym razem konkurs jest wielkim wyzwaniem. Castingi do różnego rodzaju programów, do których się dostałam. Do niektórych się dostałam, do niektórych nie. Do niektórych jak się dostałam, bywało też, że na przykład nie mogłam potem pojechać. To były takie dramaty. Brałam też niedawno udział w takim konkursie zorganizowanym przez Dom Kultury w Warszawie, gdzie jurorem był Adam Sztaba, gdzie dostałam wyróżnienie, więc to było wspaniałe uczucie i cudowne, że Adam Sztaba, osoba na takim szczeblu guru muzyczny tak naprawdę i wielka inspiracja, doceniło wykonanie mojej piosenki Tyle Słońca w całym mieście, więc generalnie tych wyzwań jest mnóstwo. Nie jestem w stanie ograniczyć się do jednego takiego największego wyzwania wokalnego w życiu.
1: Powiedz mi, czy przed występem masz tremę?
3: Oczywiście, że tak.
1: A jak sobie z nią
3: radzisz? Wiem, że ludzie myślą, że ja to jestem taki szałaput, który wchodzi na scenę jak do siebie do domu. domu. Proszę mi uwierzyć, nawet najbardziej pewna osoba na scenie zawsze ma w sobie tą dozę takiej adrenaliny i tremy, która będzie towarzyszyła już, myślę, że zawsze. Można ją trochę okiełznać, przytulić, zaakceptować, żeby było trochę łatwiej. I to samo mówię moim uczniom również. I jak ja sobie z tym radzę? Wydaje mi się, że wcześniej miałam trochę problem, bo mi się trzęsły ręce, trzęsły nogi, stąd wybierałam na przykład stroje, gdzie nie będzie tego widać. Naprawdę. Ostatnie kilka lat, kiedy z tą sceną człowiek się doświadcza częściej, wychodzi już pewniej. Wychodzi już pewniej. Ale ta trema, czy to się spodoba, czy będzie dobry odbiór, czy ludziom coś się przekaże, czy nie, jest zawsze. Staram się po prostu mówić: Marika, stoisz tyle lat na tej scenie już. Już byłaś we wszystkich miejscach, jakich mogłaś, na malutkich scenach, śpiewałaś na betonie, śpiewałaś na przyczepie od tira, po prostu na wielkiej, ogromnej scenie z fantastycznymi realizatorami dźwięku. Co się może teraz wydarzyć? No nic, no zrobisz tak, jak będziesz umiała najlepiej, no i zobaczymy, jaki będzie odbiór. Na szczęście udaje się, że wszystko jest w porządku.
1: Właśnie chciałam ciebie o to zapytać, jaki jest odbiór twoich fanów?
3: Fanów. Myślę, że to jest trochę za duże słowo. Nazwałabym ich odbiorcami i bardzo dziękuję, jeżeli osoby przychodzą na koncerty, gdzie ja jestem i mówią do mnie: Mariczka, wpadłem, bo ty śpiewałaś na przykład i to jest super. Zazwyczaj ten odbiór jest bardzo pozytywny, ale wiadomo, ma to różne wydźwięki. Dlatego, że jak przychodzą znajomi, no to wiadomo, że ci powiedzą, że było super, nawet jak człowiekowi się do noga powinie na scenie, co nie? Natomiast jak przychodzi do ciebie osoba całkowicie obca i mówi, że kurczę, wie pani co, no miałam ciarki, popłakałam się albo poczułam, jak pani śpiewała to czy tamto, jakąś tam emocje, no to już jest laurka, nie? No to już jest petarda. Wtedy, mimo tego, że te koncerty są dość częste i czasami się wydaje, że człowiek wpada z joba na joba, to jak ktoś powie coś takiego, to wtedy człowiek myśli sobie, kurczę, że to ma super sens, nie? Mhm. Że to jest naprawdę superanckie i to uczucie, kiedy ktoś poczuł więcej, a na tym najbardziej mi zależy podczas moich wykonań wszelkiego rodzaju utworów, no to wtedy to jest już totalne wow, nie? Ładuje baterię bardzo.
1: A powiedz mi, czy masz wymarzoną osobę, z którą chciałabyś zaśpiewać w duecie?
3: Z Freddie Mercurym. Z Bruno Marsem. Ja jestem wielką fanką, kocham go po prostu bardzo, miłością wielką. Z polskich artystów, no to Piotr Cugowski, też go trochę kocham. Z Igorem Herbutem. Jest mnóstwo takich fantastycznych wokalistów. Jest Kasia Dereń świetna, Kasia Moś. Są takie wokalistki, które, o Jezu, musiałabym wymieniać ich mnóstwo. Są fantastyczne głosy i z takim fantastycznym głosem chciałabym stworzyć właśnie duet. No ale żałuję bardzo, że Freddiego już nie ma z nami, bo to jest dopiero miłość obsesyjna i szalona.
1: A powiedz mi, jak ty widzisz siebie, Marikę, za 5 lat?
3: Z płytą na koncie, albo z epką, naprawdę. Bardzo bym chciała zrealizować to marzenie. Chciałabym za 5 lat powiedzieć, że byłam w 10 krajach Europy. Dlatego, że nie byłam w wielu miejscach w moim życiu. Dopiero odkryłam podróżowanie 3 lata temu, że nie tylko nasze polskie morze, czy jakieś takie tutaj nasze rejony, tylko że świat w ogóle jest bardzo blisko, więc chciałabym podróżować trochę częściej, spędzać dobry czas z rodziną, z dzieciakami. Moje dzieci za chwilę wyfruną, być może z domu. Mam 18-letniego syna, 15-letniego syna, 15 to jeszcze może nie, ale starszy syn niebawem kończy szkołę, więc życzę sobie przede wszystkim wartościowego czasu z dzieciakami, trochę więcej czasu dla siebie, płyta na koncie, fajne projekty muzyczne za mną albo przede mną. No i chyba to by było na tyle. Nie mam jakichś takich, nie wiadomo jak wielkich, ogromnych marzeń. Myślę, że chciałabym mieć więcej czasu dla rodziny, dla siebie, żeby dzieciakom było dobrze, no i jakby ta płyta wpadła, to byłoby superancko.
1: No właśnie, bo w tym codziennym czy biegu to chyba trochę nam brakuje tego czasu takiego dla siebie, nie?
3: Tak, ja bardzo dużo pracuję. Bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję i bardzo dużo pracuję od zawsze i chciałabym, żeby to tempo było dostosowane właśnie też trochę do moich potrzeb. Jakby ja to dzielę, wszystko jest okej, okay, broń Boże, nie narzekam. Ja bardzo się cieszę i robię super rzeczy w swoim życiu zawodowo. Natomiast no chciałabym za 5 lat mieć taką świadomość, że umiałam to fajnie podzielić i jeszcze z tego czasu z dziećmi, z rodziną, z przyjaciółmi wziąć tyle, ile powinnam, a nie tyle, ile mogę, w sensie czasowo na co mi pozwala, nie?
1: Mamy nadzieję, że tak się stanie.
3: Ja też.
2: SK Szczecinek.
1: A już w przyszłą niedzielę hala sportowa przy ulicy Jasnej w Szczecinku zamieni się w stolicę tańca towarzyskiego. Przed nami kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju tańca sportowego o koszyczek truskawek. To wyjątkowe wydarzenie, w którym sportowa rywalizacja łączy się z letnią atmosferą, a tancerze z całego kraju powalczą o wyjątkowe, owocowe trofea. A oglądając tak widowiskowe turnieje, często zadajemy sobie pytanie, co kryje się za kulisami tych wyjątkowych występów? Jak wygląda droga od pierwszych kroków na sali do profesjonalnego poziomu? Natalia Błachowska w rozmowie z Katarzyną Balon ze szczecineckiego klubu tańca AIDA zajrzała za kurtynę tego wymagającego świata i zapytała panią Kasię o drogę tancerzy, a także o ulubione style taneczne zarówno tancerzy, jak i pani Kasi. posłuchajcie już teraz.
4: Jak zmieniają się dzieci, jak zmienia się młodzież pod wpływem uczęszczania na zajęcia? No bo wiadomo, czasy bardzo dynamicznie się zmieniają, szczególnie w ostatnich latach. Czy ta młodzież, z którą pani pracuje, w jakiś sposób też się zmieniła?
5: No, my kształtujemy tych ludzi. I ja to zawsze mówię, że jak gdyby przychodzi do nas młody człowiek i my, no nie chcę używać tutaj porównania Pigmalion, tak? Nie chcę tego używać, ale my tych młodych ludzi formujemy. Formujemy ich mentalnie, formujemy ich sportowo, fizycznie, ale też formujemy ich wnętrze, ich psychikę, ich wrażliwość, a poza tym formę komunikacji. Ja nigdy nie sądziłam, że to będzie takie ważne, dlatego że ci ludzie rozmawiają bardzo często, młodzi, poprzez media społecznościowe. Forma takiej komunikacji bezpośredniej troszeczkę zaczyna nam zanikać. Natomiast jak tańczymy, no to jest interakcja, nawet ona może być bez słów, ale ona po prostu jest. Powiem tak, to jest najtrudniejsze do nauczenia. My ich, tak jak każda, myślę, że dziedzina, wiedzą, że jeżeli nie ma systematyki, nie ma efektu. Wiedzą, że no muszą się to zaangażować, bo na pewnym etapie już samo zatężenie kroków nie wystarcza. Do tego dochodzi tak zwana technika, a to jest bardzo szeroka księga wiadomości, informacji, które mózg młodego tancerza musi przerobić, zapamiętać i włożyć w swoje ciało w sensie dosłownym. Ale przy tym wszystkim myślę, że musimy pamiętać, że każdy z tych tancerzy, czy tańczy solo, czy tańczy w parze, ma swoją długość skrzydeł i frunie w swoim tempie. Myślę, że o tym po prostu nie wolno zapomnieć, bo czasem jest tak, że ktoś rozkwita po 5 latach. Gdzieś coś się przełamuje, otwiera się jakaś zapadnia, która była zamknięta na metalową kudę i po prostu mamy wybuch takiej kreatywności, takiego zaangażowania, przepływu ruchu w ciele. Czasem się po prostu tak, że jak głowa dojrzeje do pewnych rzeczy, które wcześniej niekoniecznie umiała jak gdyby pojąć i powkładać w odpowiednie szufladki, bo to są rzeczy trudne i złożone, to gdzieś to jest i dajemy tym młodym ludziom ten czas. My pokazujemy, że jest taniec, jest no, ten splendor występu, te piękne suknie, które robią takie wrażenie, ale zanim to wszystko nastąpi, to jest naprawdę praca na sali. Często ci młodzi ludzie no, z wielu rzeczy rezygnują. Czasem ciężko te puzzle dopasować, tak? Puzzle tych swoich własnych zainteresowań, tego życia prywatnego i tego życia tanecznego. No staramy się to tak robić, żeby szło to po prostu w parze, ale kompromisy muszą być tutaj z jednej i z drugiej po prostu strony. No i to jest tak, jak się, jeżeli oni już po prostu przetrwają pewien moment, to ja wiem, że jeżeli ci młodzi ludzie tańczyli od tego 5., 6. roku życia w klubie, oni idą na studia, oni stąd wyfruwają. Po raz kolejny wtedy pęka serce, bo oddajesz takiego już człowieka, który po prostu wie, wszystko rozumie, masz z nim formę komunikacji, jest zaufanie, które się wypracowuje latami, ale jest taka kolej rzeczy i oni wyfruwają, ja wiem, że sobie poradzą, czy oni będą dalej tańczyć, czy nie, no to już będą ich decyzje, czy będą to kontynuować, czy pogodzą to ze studiami, ale tancerze są w większości przypadków zorganizowanymi ludźmi i oni zawsze mają dużo, oni przychodzą zmęczeni, ale jak nie ma tego zmęczenia, to ja wiem, że im jest ciężko się uczyć, bo jak głowę się przewieszczy i zmęczy, to ona lepiej chłonie i myślę, że to jest nie tylko w tańcu, więc myślę, że na pewno ich formujemy, kształtujemy, czasami dajemy im płynąć ich własną drogą, czasami mówimy, zastanów się, przeanalizuj to, ale jak już podejmujesz taką decyzję, to bierzesz ją na klatę. I może właśnie takie decyzje w młodszym wieku i ten sposób pozwoli im znaleźć rozwiązanie jakichś innych sytuacji w dorosłym życiu. Na pewno taniec nie jest formą taką, gdzie usuwamy kamyczki spod nóg. Nie zawsze, że tak powiem, idzie to z myślą rodzicielską, ale życie nie układa nam się z samych płatków. Czasem są te kamyczki i my musimy umieć albo przejść po nich, albo je ominąć, albo umieć je podnieść. I też myślę, że tego uczy taniec.
4: No, wspomniała pani, że przychodzi taki moment, kiedy musi się pani ze swoimi podopiecznymi rozstać, kiedy oni wyfruwają właśnie z pani gniazda, tak naprawdę. naprawdę takiego tanecznego. Czy oni czasami wracają i wpadają do pani na salę? Ma pani kontakt ze swoimi podopiecznymi później?
5: Nie ze wszystkimi, ale tak. No bo to już są dorośli ludzie, dorosłe życie. I też nie należy tego oczekiwać, że jak gdyby ten taniec będzie cały czas w ich życiu takim number one i priorytetem. Nie ukrywam, że więcej wśród tych osób, z którymi gdzieś mam kontakt, to są dziewczyny. Gdzieś tam mentalnie może po prostu kobieta z kobietą po prostu jest bliżej. Mamy ze sobą kontakt. Może właśnie dzięki mediom społecznościowym wiem, co tam widzę. Czasem się spotykamy, nie wiem, święta. Na przykład, nie wiem, na cmentarzu ostatnio spotkałam dwie moje tancerki, już dorosłe kobiety. Super. Fantastyczna sprawa. Czasem niektórzy kontynuują swoją przygodę taneczną, niekoniecznie w tańcu towarzyskim. I gdzieś tam mamy ze sobą kontakt i się wspieramy, bo gdzieś te terminy nam się tak rozjeżdżają, że nawet jak jest jakieś wolne, no to ktoś ma wolne, a ktoś nie ma wolnego. Więc no tutaj te media w tym momencie społecznościowe te relacje gdzieś tam wspierają. Myślę, że bardzo często się czasem widzę z rodzicami tych ludzi. I ja mówię, wie pani, ci moi tancerze dorośli z tego pierwszego, drugiego miotu, to już są ludzie dorośli, mający dzieci. Ja tak słyszę od tych rodziców, pani Kasiu, ja teraz z wnuczką oglądaliśmy zdjęcia mamy, jak ona tańczyła. Więc ten taniec gdzieś tam w tej przestrzeni spokojnie, nienachalnie, nie wyskakując, że tak powiem, z lodówki, gdzieś on będzie funkcjonował, bo myślę, że jeżeli ktoś tańczył ileś tam lat, to się zawiązują przyjaźnie na całe życie. I to też jest piękne, że jak gdyby, ba, nawet mamy parę małżeńską z klubu.
3: Też
5: tak się zdarzyło. Więc fajnie, no. Ludzie sobie układają różnie życie, ale myślę, że tego, czego się nauczyli tańcząc, mówię o tych wartościach, relacjach społecznych, nie tylko o takim tańcu stricto, to wiele rzeczy ich tego nauczyło. Też mogli pewne rzeczy docenić, postrzegać inaczej, rozumieć więcej, bo jednak my musimy tańczyć i patrzeć na to tak wieloprzestrzennie.
4: Pani Kasiu, a teraz takie trochę bardziej osobiste pytanie. Co pani najbardziej lubi w tańcu? Albo może co pani kocha w tańcu? Czy to może tę drogę, którą trzeba przebyć do tego, żeby osiągnąć pewne kolejne poziomy? Czy może są jakieś style ulubione? Czy może...
5: Ja chyba w tym tańcu najbardziej kocham to, tak patrzę, to co kocham w tańcu zmieniało się wraz z moją jak gdyby ścieżką i też dojrzewaniem jako trenera, bo tu tak to w ogóle jest inne postrzeganie na początku drogi, a inne teraz. Chyba tak najbardziej kocham, jak patrzę właśnie na tych tancerzy, których miałam szczególnie od tego 5-6 roku życia. I tak w kronikach jeszcze, ale teraz już na Facebooku czasem wychodzą jakieś takie wspomnienia sprzed 11 lat. I widzę tą drogę, widzę, pamiętam po prostu nawet sformułowania niektórych z nich, jak stali na sali baletowej mając 5 lat po prostu. Widzę ich w takim wieku nastoletnim, no tuż przed wyfrunięciem z gniazda, czyli w okresie licealnym i patrzę, jak oni się zmienili, jak oni dojrzeli. To też jest duża praca i wsparcie rodziców. To trzeba bardzo wyraźnie po prostu powiedzieć, że jeżeli ta praca idzie tymi samymi torami co trenera, to naprawdę wszyscy mogą mieć z tego satysfakcję. I chyba tak z perspektywy czasu lubię patrzeć jak gdyby na ten całościowy gdzieś tam efekt. No ale jak gdyby, no wiadomo, że mamy swoje ulubione tańce.
4: A pani jaki ulubiony taniec?
5: Ja jestem łaciniara, tak. Ja jestem łaciniara. Moje serce leży po łacińskiej stronie, czyli te wszystkie samby, rumby, czacze, aczkolwiek no nie ukrywam, że też taką moją miłością muzyczną jest tango. Więc jeżeli chodzi o taką stronę muzyczną. Natomiast no nie ma chyba kogoś, kto ma wrażliwą duszę i widzi parę na przykład standardową mężczyznę, chłopaka we fraku. To jest taka czysta sentencja elegancji, takiej klasy i w takiej czystej bardzo formie. I te dziewczyny w tych takich sukniach balowych, o których czasem marzyło się za dziecka, więc no to też ma swój urok, ale no ja jestem łaciniara, moje serce po łacińskiej stronie leży, jak to kiedyś moja koleżanka też z tańca powiedziała i ja to sobie tak troszeczkę zapożyczyłam.
4: Prowadza pani te swoje miłości na salę baletową, czy jednak daje pani czasami swoim tancerzom swobodę, jeżeli chodzi o...
5: Moje serce po łacińskiej stronie, natomiast nasi tancerze tańczą dwa style tutaj, i standardowy, i latynoamerykański, także i też ich wspieramy jako Sapiki Aida szkoleniami z wybitnymi trenerami, bo też trzeba dopuścić czasem świeżej krwi, to ważne. Też uczestniczymy w szkoleniach zewnętrznych, ja tylko powiem, że mieliśmy we wrześniu tutaj możliwość gościć tancerzy z całego naszego województwa zachodniopomorskiego na związkowym szkoleniu z tańców lat latynoamerykańskich i tutaj przyjechali i trenerzy i cały zarząd Zachodniopomorskiego Związku Tańca Sportowego i z naszego województwa, to tak, żeby łatwiej brzmiało, tancerze zjechali do Szczecinka na dwudniowe szkolenie, więc no też jak gdyby my staramy się też być no tak, tacy jak gdyby otwarci na taniec sportowy, ale też na inne formy tańca, bo ja tu chciałam powiedzieć, myśmy się skupili na tym wyczynie trochę, że jak gdyby to, co pani powiedziała na początku, że jak gdyby staramy się roztańczyć Szczecinek, pokazując taniec od takiej ludzkiej strony, od takiej strony ludzkich relacji, od tego, że można, od tego, że nie wolno się wstydzić, że to jest fajny sposób spędzania czasu, że to jest fajny wspólny czas, na przykład dla par małżeńskich, których latorośle wyleciały na studia i jest tak zwany syndrom pustego gniazda. Zróbcie coś, kochani, dla siebie. Pójdźcie gdzieś po prostu razem, zróbcie coś. Może to być na przykład taniec. Więc i też pokazujemy tą formę kultury, niekoniecznie stricto turniejową. I myślę, że te krzewienie tej kultury tanecznej to też jest nasze zadanie.
4: A czy takie zajęcia dla osób właśnie z syndromem pustego gniazda organizujecie?
5: Tak, mamy. Mamy takie gniazdko, gdzie ich przytulamy. Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 19 w sali baletowej w kinie Wolność. To są zajęcia dla par i też są zajęcia dla samych pań. No i tutaj mamy, no już te panie niejednokrotnie, które już troszeczkę tańczą, też prezentowały się w naszych takich różnych przedsięwzięciach tanecznych tutaj na przestrzeni takiej medialnej, nie tylko naszego miasta. I teraz też coś tam szykujemy, ale jak coś wyjdzie, to wtedy będziemy dopiero mówić, bo to są, to uwaga, nie są zawodowcy, nie są amatorzy, to są panie, które po prostu przychodzą, łknęły bakcyla i jak gdyby... Co nam w tym roku wymyślisz? Padło pytanie na jednych z pierwszych zajęć, więc ja tu nie ma spoczynku. Tu głowa musi cały czas pracować i też fajnie, że się coś takiego tworzy i to daje ludziom taką zwyczajną, ludzką radość. Mówimy na to endorfiny. Ja to mówię zwykła ludzka radość. Zamiast czekolady pół godziny tańca. Fajna rzecz.
2: SK Szczecinek.
6: Budowa ronda u zbiegu ulic kardynała Stefana Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Witolda Pileckiego w Szczecinku wchodzi w ostateczny etap. Na naszym profilu zapytaliśmy, jak chcielibyście nazwać nowe skrzyżowanie. W komentarzach najczęściej pojawiała się propozycja nazwy imienia Wiesława Adamskiego, szczecineckiego rzeźbiarza, którego 10. rocznicę śmierci będziemy obchodzić w przyszłym roku. Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, napiszcie je w komentarzu pod naszym postem na SK Szczecinek News.
2: SK Szczecinek.
6: A na koniec magazynu coś w temacie bezpieczeństwa. To jedna z największych zmian dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg w ostatnich latach. Od 3 czerwca zacznie obowiązywać nowy przepis. Osoby poniżej 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach ochronnych. Nowe przepisy obejmą rowery, hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy pozwolą dziecku jechać bez kasku, mogą dostać mandat nawet podczas krótkiej przejażdżki po osiedlu czy parku.
2: SK Szczecinek.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

SK Szczecinek. Hey, no hesitation.

wysyłać obrazy, nie na mnie obrazić się, pośle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca, nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.